0: Czarny dym nad Gliwicami, płonie nieczynna hala, akcja strażaków trwa. Od tej informacji zaczniemy. Prezydent chce tworzyć nową konstytucję i powołał do tego kontrowersyjną radę. Koniec żartów, egzamin dojrzałości, czas zacząć. O 9:00 startują matury. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Gliwice i duży pożar w rejonie nieczynnej fabryki drutu. Walka z żywiołem może potrwać jeszcze wiele godzin. Wiadomo, że płoną materiały po rozbiórce hal. Ogień zajął także jedną z nich. Nad miastem unoszą się kłęby czarnego dymu. Na miejscu w tej chwili pracuje 70 zastępów straży pożarnej, między innymi z Gliwic i Katowic. Są także specjalistyczne grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Sprawdzają jakość powietrza. Nie stwierdzono jednak na razie zagrożenia dla mieszkańców. Lokalne władze apelują o zamknięcie okien i monitorowanie sytuacji. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru, to będzie dopiero ustalane. W rocznicę powstania pierwszej konstytucji dyskusje na najwyższych szczytach władzy o pisaniu nowej. Prezydent Karol Nawrocki powołał specjalną radę i już jej skład budzi kontrowersje, bo znalazła się tam m.in. Julia Przyłębska, była prezes Trybunału Konstytucyjnego, krytykowana przez obecną koalicję rządową. Na działania prezydenta odpowiada premier, o czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
1: W przemówieniu na Placu Zamkowym w Warszawie Karol Nawrocki podkreślał, że Polska potrzebuje konstytucji nowej generacji.
2: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
1: A premier Donald Tusk odpowiada, że obecna konstytucja wystarczająco precyzuje podział obowiązków.
3: Pan prezydent dobrze wie, że ani dziś, ani jutro, ani pojutrze większość konstytucyjnej na rzecz jego pomysłów nie będzie. Więc tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę.
1: Rada nowej konstytucji liczy na razie 7 osób, ale prezydent zapowiedział, że zaprosi do niej kolejnych ekspertów i parlamentarzystów.
0: Oprócz Julii Przyłębskiej w Radzie znaleźli się już m.in. były senator PiSu Ryszard Legutko, konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski czy były marszałek Sejmu Józef Zych. Kolejny balon przemytniczy na Lubelszczyźnie. Szczątki znaleziono na polu pod Kraśnikiem w gminie Trzydnik Duży. Wyjaśniamy jego pochodzenie, mówi nam Anna Kamola z lubelskiej policji.
4: Jak faktycznie wykazały oględziny, były to szczątki balonu, który najprawdopodobniej służył do celów przemytniczych. Znalezione fragmenty tego obiektu zostały sprawdzone pod kątem niebezpiecznych substancji, a następnie zabezpieczone.
0: Sprawą zajmuje się już Straż Graniczna i prokuratura. Przypomnijmy, w czwartek inny balon z papierosami zza wschodniej granicy wylądował między blokami pod Lublinem.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Nadeszło nieuchronne, dziś pierwszy dzień matur. O 9:00 rozpocznie się pisemny z polskiego na poziomie podstawowym. Na chwilę przed zapytaliśmy tegorocznych maturzystów, jakie lektury najchętniej widzieliby na egzaminie.
6: Mam nadzieję może na 1984. Najlepszą opcją do trafienia na maturę byłaby na przykład lalka.
0: A czego wolą uniknąć młodzi ludzie?
6: Bardzo bym nie chciała trafić na dziady.
7: Na pewno nie chcę dziadów.
6: Dziady. Przedwiośnie też jakoś nie jest moją ulubioną lekturą.
0: Wszystko stanie się jasne o 9:00. Wtedy otwarte zostaną arkusze z języka polskiego. Dodajmy jeszcze, że pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 22 maja. To na koniec jeszcze sport. Jannik Sinner, najlepszy w Madrycie, lider światowego rankingu, wygrał turniej ATP. W finale gładko 6-1, 6-2 wygrał z Aleksandrem Zverevem. Włochak jako pierwszy tenisista w historii triumfował w 5 imprezach z rzędu rangi 1000.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Nadeszło nieuchronne, tak można by powiedzieć, o poniedziałku, tym bardziej po długim weekendzie majowym. No ale cóż, jakoś damy radę. 4 minuty po godzinie 6:00. Dzień dobry, Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
8: Zapraszamy na Poranek z Radiem Plus.

0: No to zestaw obowiązkowy za nami, czyli Abba i Rockset, no ale życzenia też są u nas obowiązkowe. Florian, Michał, Paulin, Monika, Grzegorz, January, Antonina i Gotthard obchodzą dzisiaj imieniny. Wszystkiego najlepszego. Przypominamy, że w kalendarzu 4 dzień maja, a świętują urodziny amerykańska aktorka i piosenkarka pochodzenia włosko-polskiego Pia Zadora, a także wokalistka, członkini zespołu Baim, Beata Kozidrak. Wszystkiego najlepszego tym, którzy dzisiaj świętują, a dzień tradycyjnie rozpoczynamy od Ewangelii, od komentarza w Radiu Plus. 12 minut po 6.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem.
2: Co robi oskarżony w tłusty czwartek? Je pączki z adwokatem. To taki mały sucharek wielkopostny na okres paschalny, ale... jak jest adwokat, to jest obrońca, no to jest też oskarżyciel. Naszym oskarżycielem jest szatan. Szatan oskarża nas przed Bogiem i Boga przed nami. A naszym adwokatem, obrońcą jest Duch Święty, jak w dzisiejszej Ewangelii słyszymy, Paraklet, czyli i pocieszyciel, i obrońca. Więc Duch Święty daje nam nadzieję, wlewa w nasze serce pokój, radość, jest pocieszycielem i broni nas, jest adwokatem przed kłamstwami i zasmucaniem diabła, przed jego oskarżaniem nas, przed kuszeniem nas do oskarżania samych siebie. Duch Święty jest adwokatem.
3: Radio Plus Bydgoszcz.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.

No i jeszcze zaglądamy do kalendarza. Za nami długi weekend majowy. Nie był tak długi jak czasami, gdy się wydłużało jakieś weekendy, bo sam weekend był tym normalnym weekendem, ale 1 maja święto pracy za nami, 2 dzień flagi, 3 święto konstytucji 3 maja. To wszystko już za nami, ale nie kończymy świętowania, bo patrzę w kalendarz 4 maja, a dzisiaj dzień strażaka, dzień hutnika, dzień kominiarza, dzień garncarza. Wiem, że niektóre zawody już są wygasające, ale składamy życzenia tym, którzy dzisiaj świętują, a do tego jeszcze, no cóż, mówiliśmy o tym w wiadomościach o 6 i przypominać będziemy przez cały dzień. Rozpoczynają się matury, dzisiaj egzamin z języka polskiego. Trzymamy kciuki, a wszystkim wchodzącym w dorosłość właśnie egzaminem maturalnym dedykujemy piosenkę Czerwone Gitary, dozwolone do lat 18.

0: No tak, oni już są na progu, to co do lat 18 dozwolone, to już nie dla nich, bo to przecież 19-latkowie w dużej części. No i weszli w ten próg dorosłości, jeszcze tylko egzamin trzeba zdać z głowy, a on trochę zajmie kilkanaście dni, bo później jeszcze jakieś ustne. Czerwone gitary za nami, a przed nami wiadomości w Radio Plus i prognoza pogody. Mamy poniedziałek, posłuchajmy, jak on wygląda.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Strzelanina w południowym Londynie, 4 osoby zostały ranne, jedna z nich walczy o życie. Strzały padły z przejeżdżającego samochodu w Brixton. Policja prowadzi również śledztwo w sprawie napadu z użyciem noża, do którego doszło chwilę później na pobliskiej ulicy. Znaleziono tam 33-latka z ranami kłutymi. Mężczyzna w poważnym stanie trafił do szpitala. Służby sprawdzają teraz, czy oba ataki były ze sobą powiązane. Podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza polskiej mniejszości na Białorusi. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał telefonicznie z Donaldem Trumpem, poinformowała w mediach społecznościowych kancelaria prezydenta. Politycy omówili też aktualną sytuację bezpieczeństwa, rozmawiali m.in. o obecności wojsk USA w Europie. Trzęsienie ziemi w Rakowie. Trenerem drużyny z Częstochowy nie jest już Łukasz Tomczyk. Decyzję podjęto po przegranym z Górnikiem Zabrze w finale Pucharu Polski, ale jak tłumaczy klub, nie był to jedyny powód dymisji. Tomczyk prowadził Raków od grudnia.
1: Teraz wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Będą utrudnienia i objazdy. Dziś w Bydgoszczy rusza kolejny etap przebudowy kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Inowrocławskiej na Górzyskowie. Prace rozpoczną się też na ulicy Staszica w Śródmieściu. O szczegółach Kamil Lewera.
2: Roboty na ulicy Inowrocławskiej polegać będą na budowie kanału deszczowego oraz wpustów drogowych. Niezbędne jest zamknięcie odcinka ulicy Żwirki i Wigury od posesji nr 54 do skrzyżowania z ulicą Skorupki. Zalecany objazd ulicami Bielicką, Solskiego, Piękną i Szubińską. Z kolei w rejonie skrzyżowania ulic Staszica, Kołątaja i Rejmon rozpocznie się podłączanie zbiornika retencyjnego do istniejącej kanalizacji deszczowej. Objazd w kierunku Ronda Jagiellonów ulicami Powstańców Wielkopolskich, Ogińskiego i Jagiellońską. Zmienią się też trasy niektórych linii autobusowych. Na Górzyskowie inną trasą pojadą autobusy linii 64, 69 i 89, a w Śródmieściu zmiany obejmą linie 52, 56, 60, 64 oraz 33N.
1: Chcesz mieć wpływ na politykę miasta w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi? Spróbuj swoich sił w wyborach do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy. Zgłoszenia przyjmowane są do 14 maja w Biurze Aktywności Społecznej Urzędu Miasta. Wybory odbędą się 24 w Młynach Rotera. I jeszcze pogoda. Dziś w regionie trochę słońca, trochę chmury, nadal bardzo ciepło. Na termometrach w Bydgoszczy o poranku już 15 stopni, w ciągu dnia pokażą one do 25 stopni w plusie. Od jutra już chłodniej i pojawią się opady deszczu. Wiatr słaby z południowego zachodu, na barometrach 1011 hektopaskali i ciśnienie będzie się nieznacznie wahać.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: No i tak, no jak słyszycie, pewnie Kasia znów sobie przedłużyła weekend. Ona ma długi weekend jeszcze dzisiaj i jutro, a ja muszę za nią roboty robić, bo ona zawsze o tej porze pytała, o czym ja myślę. No to ja pytam, o czym ja myślę. O nowej konstytucji będzie za kilka minut. Tomek Waloszczyk, dzień dobry.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Prezydent chce pisać z pomocą ekspertów, rzecz jasna, nową konstytucję. Jak powiedział, będzie to konstytucja nowej generacji. Warto więc przypomnieć, jaka generacja przejmuje rządy nad światem. To generacja Z. Nawet się składa Z jak zasadnicza ustawa. Dla nich bogiem jest telefon, dlatego proponują taki oto ustęp. Przyrodzony i niezbywalny smartfon stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Zetki charakteryzuje multitasking, wielozadaniowość, czyli w jednej chwili mogą być władzą wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą, czyli robić coś, sądzić na zupełnie inny temat, do tego ustawiać innych. Dlatego trzeba dla bezpieczeństwa wpisać do nowej ustawy czwór podział władzy między kilka generacji. Oprócz Zetki jest jeszcze X, Y, no i baby boomers jeszcze nie zginęli.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miauszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

0: Ach, człowiek marzy o świecie, słuchając Artura Moczarskiego. Jechać by tu do Hiszpanii, czy do Portugalii, a może do Florencji. Na razie przeniesiemy się tam historycznie. Posłuchajmy, co wydarzyło się 4 maja.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 4 maja 1493 roku papież Aleksander VI podzielił ziemię Nowego Świata pomiędzy Hiszpanię i Portugalię. Tego dnia w roku 1887 we Florencji zmarł Juliusz Ordon, oficer i uczestnik Powstania Listopadowego, w czasie którego dowodził obroną Reduty na Woli, opisaną przez Adama Mickiewicza w utworze Reduta Ordona. 4 maja 304 roku po Chrystusie z kamieniem młyńskim u szyi do rzeki Enns wrzucono Floriana, który w ten sposób zginął za wiarę. Służył gdzieś w dzisiejszej Austrii. Aresztowano go razem z 40 żołnierzami i zmuszano do złożenia ofiary bogom. Jako wyznawca Chrystusa odmówił, więc trafił w ręce kata. Został wychłostany, a w końcu utopiony. A jak stał się bohaterem strażaków i straży pożarnej? Jego relikwie w roku 1184 dzięki staraniom księcia Kazimierza Sprawiedliwego i biskupa Getki sprowadzono do Krakowa, z włoskiej Modeny. Pod wezwaniem świętego stanął kościół na Kleparzu, już za murami grodu. A kiedy w roku 1528 pożar strawił część miasta, ocalała jedynie ta świątynia. To tu przez 2 lata po roku 1949 wikarem i opiekunem młodzieży był Karol Wojtyła, późniejszy święty papież Jan Paweł II.

0: Spokojnie, spokojnie, jak tylko znajdę odpowiedni obrazek, zaraz wrzucam na nasz profil na Facebooku, szukam maturalnego mema, bo dzisiaj pierwszy dzień matura. Przy okazji, jak jest mem, jak jest nasz Facebook, to i wasze wpisy, czekam na wspomnienia dotyczące egzaminu dojrzałości. Czy wspominacie z nostalgią, tak jak przeboje z notą nostalgii? Czy też pamiętacie, jaki to był stres? Napiszcie do nas na Facebooku, a teraz już za 2 minuty będzie godzina 7. Przypominam, że egzaminy dojrzałości rozpoczynają się o 9, no więc teraz już chyba śniadanie, wstawanie, kosmetyka, no i później do roboty, w sensie do matury oczywiście. Pierwszy dzień matur dzisiaj przed nami.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Zarzuty dla Sternika po tragedii na Jeziorze Salińskim. W piątkowym wypadku zginęły dwie osoby. O uwolnieniu Andrzeja Poczobuta, ale nie tylko. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. Przyda się na pewno kondycja. W majówkę otwarto taras widokowy na wieży Elbląskiej Katedry. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Są zarzuty dla Sternika po tragedii na Jeziorze Salińskim. Przypomnijmy, w nocy z piątku na sobotę w miejscowości Salino przewróciła się łódka z 5 osobami. Akcja ratunkowa trwała kilka godzin. Niestety życia dwojga z poszkodowanych nie udało się uratować. Policja zatrzymała 33-letniego Sternika.
1: 33-letni mężczyzna został przesłuchany. Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym. Następnie został doprowadzony do prokuratury, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz kontaktowania się z uczestnikami tego tragicznego zdarzenia.
0: Mówiła Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie. W momencie wypadku Sternik miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem, jak informuje Kancelaria Głowy Państwa. Do rozmowy telefonicznej obu prezydentów doszło w nocy. Politycy rozmawiali m.in. o sojuszu polsko-amerykańskim, ale nie tylko. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
2: W trakcie rozmowy prezydenci omówili m.in. sprawę obecności amerykańskich wojsk w Europie. Prezydent Nawrocki podziękował także amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie w sprawę uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Sam opozycjonista odebrał wczoraj w Warszawie Order Orła Białego. W swoim przemówieniu podkreślał przywiązanie do historii żołnierzy Armii Krajowej, których dzieje opisywał na Białorusi.
3: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
2: Wręczając odznaczenie, prezydent Nawrocki podkreślał wagę dokonań Poczobuta.
4: Nie waham się powiedzieć, że Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny.
2: Andrzej Poczobut przebywał w białoruskim obozie pracy ponad 1800 dni.
0: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Za 2 godziny rozpoczną egzaminacyjne zmagania. Dziś pierwszy dzień matur. O 9:00 rozpocznie się pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Maturę będzie zdawać prawie 345 tysięcy tegorocznych absolwentów. Tradycyjnie wielkie emocje towarzyszą maturzystom ze szkoły w chmurze, którzy swój egzamin zdają na stadionie Legii. Do 7:30, dodajmy, muszą dotrzeć do swoich miejsc. Ze stojącymi w długiej kolejce rozmawiała nasza reporterka.
5: Dla mnie tak nominalnie, jeżeli chodzi o samą maturę, to co ona mi daje, to mi nic nie zmienia w kontekście rekrutacji na studia, bo jestem laureatką olimpiady artystycznej, więc już teraz mam na studia max. Więc tak ogólnie, jeżeli chodzi o jakieś takie, co mi to decyduje, to w sumie nic mi to nie zmienia, ale cieszę się, że jestem.
6: Dosyć się stresuję, powiem szczerze. No nie czuję się pewnie w polskim generalnie.
7: Ja w ogóle 100 kilometrów stąd przyjechałem, to
8: kawał drogi.
7: Musiałem o 3:00 wstać.
8: Jak emocje? Czy jest jakiś stres?
9: Szczerze w ogóle.
8: Będzie 100%.
9: No może nie 100%, ale może się uda zdać.
0: W Warszawie maturę będzie zdawać ponad 5 tysięcy absolwentów szkoły w chmurze. Amerykański sekretarz stanu w Watykanie, papież przyjmie Marco Rubio na czwartkowej audiencji, podała agencja ANSA. Na razie jednak żadna ze stron oficjalnie tego nie potwierdziła. Polityk ma też rozmawiać z watykańskim sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem. Do audiencji ma dojść w przeddzień pierwszej rocznicy wyboru Leona XIV, pierwszego w historii papieża ze Stanów Zjednoczonych. Włoskie media zaznaczają, że wizyta będzie próbą poprawy wzajemnych relacji. Papież wiele razy krytykował prezydenta Trumpa, mówiąc o koniecznym pokoju w wojnie z Iranem. Ten z kolei określił Leona XIV m.in. jako fatalnego w polityce zagranicznej.
10: Wiadomości Radia Plus.
0: Przyda się wygodne obuwie i kondycja. W majówkę otwarto taras widokowy na wieży Elbląskiej Katedry. Do pokonania 67 metrów wysokości i 365 schodów.
11: Udało się.
12: No, nie spodziewałem się, że tak mnie to zmęczy.
11: Weź tutaj to wyzwanie. Naprawdę, że tutaj tak wysoko.
12: No właśnie widać.
13: No widoki naprawdę są ciekawe.
14: Troszkę jestem zaskoczony i jestem zadowolony i szczęśliwy, że możemy tu sobie jako jedni z pierwszych wejść.
0: Wieża dostępna jest przez cały tydzień, a z atrakcji można korzystać do 30 września. To sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.
15: W regionie od rana sporo rozpogodzeń. Zza chmur wygląda słońce, ale pogoda zacznie się zmieniać. I w kolejnych dniach chmur będzie więcej i możemy spodziewać się opadów. Na termometrach w Bydgoszczy 17 stopni. W ciągu dnia pokażą one do 25 stopni w plusie. Wiatr słaby z południowego zachodu. Na barometrach 1011 hektopaskali.
10: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Poniedziałkowy poranek, mam nadzieję, że wypoczęci po długim weekendzie. Takim troszkę dłuższym, trzydniowym. Poniedziałek, 4 maja, 6 minut po godzinie 7. Tomek Waloszczyk, dzień dobry.

0: 11 minut po godzinie 7 zacząłem się zastanawiać, co jest bardziej stresujące, egzamin maturalny czy egzamin na prawo jazdy, bo to zmiany się szykują. No tu i tu są różnice. Egzamin maturalny jest dojrzałości 1, oczywiście można gdzieś tam poprawiać. Niektórzy ten na prawo jazdy zdają i zdają i zdają i to właśnie ma się skończyć. Są takie pomysły, na razie w kręgach ustawodawczych jeszcze nie przeszły przez Sejm i nie zostały podpisane przez prezydenta, zobaczymy jak to będzie, ale pomysł jest taki, żeby już po 3 niezdanych egzaminach wrócić na kurs prawa jazdy. Jak komuś się 3 razy nie udało, to znaczy, że coś się słabo nauczył, więc niech się douczy, a nie będzie próbował do skutku. No zobaczymy, czy to podziała. Są wszak tacy rekordziści, którzy po kilkadziesiąt razy zdają to. Ile tych kursów oni mieliby przejść? Ile tego paliwa by wyjeździli w tych maluchach? No, przepraszam, to już teraz się nie jeździ na maluchach. W każdym razie przepisy na horyzoncie, więc warto dobrze nauczyć się w szkole nauki jazdy. A egzamin dojrzałości warto ze spokojem zdać. Na ulicach wiadomo, spontanicznie się wszystko dzieje, ułamki sekundy na decyzję. Tutaj maturzyści macie na szczęście kilka godzin na to, żeby dobrze się zastanowić i wszystko dobrze napisać. Trzymamy kciuki, rzecz jasna, całe Radio Plus.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

Shorty Commonsa w Radiu Plus, 23 minuty po godzinie 7. 2 miliony osób, uwaga, 2 miliony osób przyszło na plażę Copacabana, żeby posłuchać Shakiry na żywo. Wokalistka dała darmowy koncert. On był tak szeroko reklamowany, że 2 miliony osób przybyło na jedną plażę. No to długa jest, rozciągnięta taka i szeroka. No ale to jednak rekord. Władze Rio są zachwycone. No i wszystkim się to opłaciło. No jak to możliwe, że koncert za darmo i wszystkim się opłaciło? No tak, no bo skoro 2 miliony ludzi przyszło na plażę, to duża część z nich przyjechała specjalnie na to wydarzenie do miasta. Szacuje się, że 155 milionów dolarów, czyli około 563 milionów złotych zysku przyniósł ten masowy napływ turystów związany z tym koncertem i z imprezami towarzyszącymi. No bo tak, Sylwester był, później już był karnawał i teraz nic się nie dzieje, więc trzeba coś wykreować. Przyjechała Shakira, jej też słono zapłacimy, ale sami zarobimy. Tak wygląda ten biznes. A teraz Baj mi Beata Kozidrak. Przypominamy, że dzisiaj są jej urodziny. Wszystkiego najlepszego. Słuchamy również za darmo. Ta sama chwila już teraz w Radio Plus.

0: No niech sił doda ten dzień maturzystom, którzy zdają egzamin dojrzałości. Dzień pierwszy, dzisiaj język polski od godziny 9:00, a my przy okazji wspominamy, Tomasz napisał na naszym profilu facebookowym: matura to był czas wytężonej pracy, dobrze, że już poza mną. Powodzenia wszystkim maturzystom. To tak, to był czas wytężonej pracy, ja pamiętam, cały rok się uczyłem. To znaczy, na cały rok miałem zaplanowane uczenie się, a później mijał miesiąc za miesiącem, ta partia materiału, cały czas ta sama partia była dzielona na coraz mniejszą liczbę miesięcy, potem tygodni, aż zostało kilka dni. Ale zdało się, zdało, jak najbardziej. Życzymy powodzenia wszystkim. Za minutę w pół do ósmej, za chwilę wiadomości w Radiu Plus, prognoza pogody, także przed nami słoneczny, piękny, kolejny dzień.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Jest w 7:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Stany Zjednoczone i co najmniej 10 osób w szpitalu po strzelaninie w pobliżu Oklahoma City. Strzały padły podczas zabawy młodych ludzi nad jeziorem Arcadia. Stan poszkodowanych jest różny. Niektórzy zostali przewiezieni do szpitala prywatnymi samochodami. Jezioro Arcadia to popularne w tej części USA miejsce pikników, wypraw wędkarskich i sportów wodnych. Niebezpieczny incydent w ciśninie Ormus. Jeden z tankowców został trafiony przez nieznane pociski. Stało się to po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa eskortowania statków płynących tym właśnie szlakiem. Według telewizji Al Jazeera od początku wojny celem ataków stały się 22 okręty. To na koniec jeszcze Włochy. Od dziś w Rzymie nowe zasady sprzedaży biletów do Koloseum. To w ramach zaostrzenia walki ze zjawiskiem wtórnego obrotu wejściówkami. Agencje turystyczne masowo wykupują bilety, dlatego brakuje ich w kasach i w internecie. Dyrekcja Parku Archeologicznego Koloseum wyśle też zawiadomienia o karach dla tych agencji, które wykupują więcej wejściówek niż jest to dozwolone.
1: Czas na wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Diecezja bydgoska dołączyła do grona polskich diecezji, które stawiają na cyfrową komunikację z wiernymi. Na jej terenie oficjalnie działa aplikacja Drogowskaz, mobilne narzędzie, które ma ułatwić dostęp do informacji duszpasterskich, pomóc wiernym szybciej odnaleźć najbliższą liturgię i stworzyć nowy kanał komunikacji między parafią a parafianami. Drogowskaz to bezpłatna aplikacja. Działa już od 9 lat i jest obecna w 22 diecezjach w Polsce. W jednym miejscu gromadzi informacje o życiu Kościoła, od godzin mszy świętych i spowiedzi po wydarzenia parafianów i działalność wspólnot. Mimo rozwoju medycyny wciąż nie da jej się wyprodukować w laboratorium. Mowa o krwi, a podczas jednej donacji możemy uratować kilka osób.
2: Krew podlega tak zwanemu procesowi preparatyki, czyli rozdziału na trzy frakcje. Każdy pojemnik z krwią jest odwirowany. Wtedy ta krew pod wpływem tego wirowania dzieli się nam na trzy składniki. Na krwinki czerwone, na osocze i na płytki krwi. A to nam pozwala przygotować trzy różne składniki krwi, które podajemy trzem różnym pacjentom, chorym na trzy różne jednostki chorobowe.
1: Mówi Krzysztof Piwowarczyk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Przed oddaniem krwi należy wypocząć, zjeść lekki posiłek oraz wypić około 2 litrów płynów. I jeszcze pogoda. Dziś w regionie już więcej chmur niż w ostatnich dniach, ale wygląda też za nich słońce. Ciepło. Na termometrach w Bydgoszczy o poranku już 17 stopni. W ciągu dnia pokażą one do 25 stopni w plusie. Wiatr słaby z południowego zachodu. Na barometrach 1011 hektopaskali.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Temat serialowy przed nami, no bo to życie jak serial. Kolejny sezon zaczynamy, poniedziałek, tydzień przed nami. Oby pełen sukcesów. No i jak to w filmach z happy endem. Za 26 minut będzie godzina 8. Tomek Waloszczyk, dzień dobry. To Poranek z Radiem Plus. Kto rano wstaje?

0: Uwaga, uwaga, wypełzł był. W Tatrach pojawiły się żmije zygzakowate, jedyny jadowity wąż w Polsce. Nie jest tak bardzo groźny, ale dla osób starszych, dzieci czy alergików ten jad może być niebezpieczny, także uważajcie, bo żmije wypełzły. No i wygrzewają się czasami w miejscach, gdzie ludzie sobie siądą przy szlaku, żeby zjeść kanapkę i napić się herbaty. A propos tej herbaty, będziemy wspaniałe kubki rozdawać w Radiu Plus, no ale na razie wracamy jeszcze w Tatry, no i tam uwaga, te żmije są jeszcze po zimie bardzo ospałe i nie zawsze jest tak, że jak człowiek idzie, to one w porę zdążą uciec, bo generalnie to one unikają człowieka, to nie jest tak, że atakują i czekają, tylko tam się czają gdzieś za tym kamieniem. Gdy czują niebezpieczeństwo, gdy zostaną przez przypadek nadepnięte, no to mogą ukąsić, no i nie pamiętajmy też, że nie wszystkie ukąszenia są jadowite, ale na te żmije trzeba uważać. Patrzmy pod nogi, apeluje TPN, co kłóci się trochę z chodzeniem po górach, bo jak idę w górę, to lubię sobie patrzeć w górę na te piękne widoki. No ale mama powtarzała zawsze, patrz pod nogi, i w przypadku tych żmij miała rację. Uważajcie na siebie, zwłaszcza jeżeli jesteście w górach, a teraz majówka za nami, być może ktoś jeszcze został po majówce. Wspaniałych widoków życzymy, dbajcie o siebie i uważajcie na szlakach.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
8: Grupa Plichta. Nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353.
2: Po reklamie.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Where do you go? Pytanie, gdzie idziecie? Do pracy? Do kuchni może akurat? To dobry kierunek. Większość z nas albo część z nas już tę drogę przebyła, ale niektórzy właśnie idą przygotować sobie śniadanie i czegoś się napić, a ponieważ w tym tygodniu mamy dla was kubki Radia Plus, no to pytanie dzisiaj będzie proste. Czy macie swoje ulubione naczynie, z którego pijecie? Kubek, szklanka, różne rzeczy mogą być. Czy macie swoją ulubioną rzecz? Czy też bierzecie, co tam popadnie pierwsze z brzegu, czyste akurat jest, to się napije z tego. 691-141-141. Czekamy na SMS-y. Ci, którzy napiszą, że mają ulubiony swój kubek, no to oj, będzie konkurencja. Próbujemy się wbić w wasze łaski kubkiem Radia Plus. Mamy nadzieję, że wam się przyda. Piszcie do nas, czekamy na SMS-y. A teraz jeszcze przed godziną 8 Polanka i Diana.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Ciesz się ogrodem bez marznięcia. W Jula znajdziesz dwumetrowy gazowy parasol grzewczy na praktycznych kółkach, dzięki którym bez trudu możesz go do woli przestawiać. Tylko za 699 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Słoń naprawdę pływa!
4: Tak, i to lepiej niż ja.
2: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
4: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Po reklamie.

0: Minuta pozostała do godziny 8. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus i prognoza pogody, ale zanim one, to jeszcze krótkie wspomnienia, albo i dłuższe, maturalne, bo dzisiaj pierwszy dzień egzaminu dojrzałości. Katarzyna napisała: wspomnienia maturalne dopadły mnie ze zdwojoną siłą, tak jak ja w 1989. Och, co to był za rok? Do egzaminu, to cała Polska przystępowała do egzaminu dojrzałości wtedy. To taki mój trend. Tak jak wtedy, do egzaminu przystępuje, pisze Katarzyna, mój bratanek i tradycyjnie rodzina w większych emocjach niż maturzysta. No tak to jest, tak jak trenerzy piłkarscy mówią, że albo piłkarze, którzy siedzą na ławce, że gorzej to się ogląda z poziomu ławki niż będąc na boisku. Swoje egzaminy wspominam bardzo dobrze, choć stres był ogromny. Do końca człowiek nie wiedział, jaką ocenę otrzyma, bo jej uznaniowość w pewnym sensie była zależna była od sympatii oraz antypatii nauczyciela do ucznia. Czy obecny system oceniania jest lepszy, pyta Katarzyna? Na pewno bezstronny. Łączę się w bólu z egzaminatorami, w szczególności z bratem, który jak wielu będzie te dzisiejsze dzieła wybrane maturzystów sprawdzać i oceniać. Niech moc będzie z maturzystami. Do dziś nie wiem, co zrobić z wiedzą niezbędną na egzaminie ustnym z geografii. Na przykład, przypomina Katarzyna, podaj ilość cukru z buraka cukrowego uzyskaną z jednego kwintala. Takie to były kiedyś zadania. A dzisiaj egzamin z języka polskiego. O tych kwintalach na pewno jeszcze nie będzie. O burakach to nie wiem. Czas na wiadomości. Jest już 8. Za chwilę także prognoza pogody.
1: Emerytowany arcybiskup archidiecezji przemyskiej Obrządku Łacińskiego, arcybiskup Józef Michalik, nie żyje. Sytuacja opanowana, trwa dogaszanie. Wrócimy do pożaru w nieczynnej fabryce drutu w Gliwicach. Na pierwszy ogień język polski. Maturzyści rozpoczynają egzaminacyjny maraton. Przed jedną ze szkół jest nasz reporter. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy od smutnej informacji. Nie żyje arcybiskup Józef Michalik. Hierarcha zmarł wczoraj w wieku 85 lat. Emerytowany arcybiskup archidiecezji przemyskiej Obrządku Łacińskiego, wcześniej biskup diecezjalny zielonogórsko-gorzowski, wiceprzewodniczący episkopatu, a potem przez dwie kadencje stojący na jego czele. Także wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy. Po osiągnięciu wieku emerytalnego, czyli 75 lat, w 2015 roku zgodnie z prawem kanonicznym arcybiskup Michalik złożył rezygnację z funkcji metropolity przemyskiego. Nowym ordynariuszem został biskup Adam Szal. Przez całą noc z pożarem walczyło kilkadziesiąt jednostek. Trwa dogaszanie pożaru w nieczynnej fabryce drutu w Gliwicach. Ogień objął w sumie 9000 metrów kwadratowych. Sytuacja jest już opanowana, o czym mówi nam Damian Dudek ze Straży Pożarnej.
2: Do godzin rannych trwały intensywne działania gaśnicze. Obecnie na miejscu pracują 34 zastępy Straży Pożarnej, 106 strażaków.
1: Na miejscu cały czas jest sporo pracy.
2: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe, całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
1: Jakość powietrza po pożarze jest monitorowana. Na razie, jak zapewniają służby, mieszkańcy nie są zagrożeni. Już za godzinę początek egzaminów maturalnych. Na pierwszy ogień język polski na poziomie podstawowym. Przed jedną z warszawskich szkół jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Dzień dobry.
3: Tak, jestem. Dzień dobry.
1: Mateuszu, rozmawiałeś z tegorocznymi maturzystami. Powiedz, w jakich są nastrojach.
3: Rozmawiałem z tymi, co woleli przyjechać wcześniej, sprawdzić, czy nie zapomnieli dokumentów czy długopisów, ale nawet oni zgodnie przyznają, że wszystkiego dzisiaj pod kontrolą mieć nie można.
4: Dosyć się stresuję, powiem szczerze. No nie czuję się pewnie w polskim generalnie.
5: Szczerze w ogóle?
3: Oczywiście trwa tutaj coroczna giełda tematów maturalnych, analiza, czego dawno nie było w arkuszach i niezmienne zaklinanie rzeczywistości.
6: Bardzo bym nie chciała trafić na dziady.
7: Na pewno nie chcę dziadów.
6: Dziady.
8: Może pójdą w te cnoty boskie, jak była nadzieja, to może miłość.
9: Coś mi tak szewcy po głowie chodzą.
3: W całym kraju do egzaminu przystąpi dzisiaj blisko 345 tysięcy maturzystów.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Rudy Giuliani, były burmistrz Nowego Jorku i były prawnik Donalda Trumpa, trafił do szpitala. Jest w stanie krytycznym. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną hospitalizacji. Giuliani był burmistrzem Nowego Jorku w czasie zamachów 11 września. Zaangażował się po stronie obecnego prezydenta w próbę unieważnienia wyborów w 2020 roku.
10: Wiadomości Radia Plus.
1: Od 1 maja na Wielkich Jeziorach Mazurskich przed gwałtowną pogodą ostrzega specjalny system. Ma zwiększyć bezpieczeństwo żeglarzy i wszystkich użytkowników szlaku. System tworzy 17 masztów sygnalizacyjnych. Działają automatycznie po komunikatach z IMGW, mówi ratownik MOPR-u Mariusz Raubo.
5: 40 razy na minutę, bądź 90 razy, ja mówię zawsze wolno albo szybko, jak błyskają. Jak błyska wolno, to jest uwaga, jak błyska szybko, to jest już niebezpieczeństwo realne. To jest prognoza, tak, pogody. Czy te chmury przejdą nad jeziorami, czy nie przejdą, czy przejdą gdzieś bokiem. Tak, żebyśmy tego też nie lekceważyli, że teraz nie wieje, ale coś tu błyska.
1: Ratownicy MOPR-u apelują do żeglarzy, by w czasie załamania pogody jak najszybciej płynęli do brzegu. A my sprawdźmy, co dziś czeka nas w pogodzie.

0: Poranek w regionie pogodny, możemy liczyć na rozpogodzenia, ale słońce będzie też dziś chować się za chmurami. Przed nami kolejny ciepły dzień. Termometry w Bydgoszczy pokażą do 25 stopni, w tej chwili już około 18 kresek w plusie. Wiatr słaby z południowego zachodu, na barometrach 1011 hektopaskali i ciśnienie będzie się nieznacznie wahać.
1: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: Wszyscy wstajemy, nie ma wyjścia. To poniedziałek, 5 minut po godzinie 8. Tomek Waloszczyk, dzień dobry. Ale wstajemy z przebojami, z nutą nostalgii, więc już z założenia ten poranek będzie dużo, dużo lepszy. Tina Turner na początek, a za chwilę o pieniądzach będzie ABBA.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: No nad tym dramatem musieliśmy się pochylić, nad tym problemem. Jacek jest z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Jest coś cenniejsze niż pieniądze z piosenki zespołu ABBA, czyli ulubione kubki domowe. Trzy ich było, tak?
2: Tak, tak, minimum trzy, bo ich jest troszkę więcej nawet, ale takie trzy to jest podstawa na rano, popołudnie i wieczór.
1: A, i co się stało, bo do dramatu doszło?
2: No doszło do dramatu, ponieważ jestem kontuzjowany w ostatnim czasie i straciłem między innymi kontrolę nad układaniem w zmywarce.
1: No wiem, relacjonujemy czasami tę walkę z kontuzją na antenie.
2: Tak, oczywiście został włożony bezpodstawnie do zmywarki i doszło do stłuczenia jednego, pęknięcia i musiałem jednego biedaka wyrzucić. I co? Pozostałe dwa po prostu zostały osierocone.
1: No ale to delikatne chyba było, tak jak to twoja noga, no w sensie, że zwykle się myje w zmywarce, wyjmuje i nic się nie dzieje.
2: Właśnie, ale jak się dobrze ułoży, a to musiało zostać źle ułożone, bo żona oczywiście włożyła, no i źle i musiał do stuknąć i pękł cały wzdłuż.
1: No dobrze. No to ja zapytam, czy ten nasz kubek Radia Plus, który za chwilę wręczymy, ma szansę znaleźć się w tej trójce, czy on musi poczekać na awans?
2: Nie, zdecydowanie dołączy do trójki świętej trójcy.
1: Dobrze, a te trzy, no dobra, teraz to już te dwa, co za okazję, co to za wyjątkowe kubki? Jakieś dostałeś kiedyś, czy jakieś wybrałeś
2: Nie.
1: sobie?
2: Sam sobie kupiłem, bo mają odpowiednią pojemność na odpowiedni dzień. Największy jest na kawkę z rana, później taki średni na kawkę w południe i trzeci też taki średni, troszkę mniejszy od tych trzech jest na wieczór. Także zobaczymy, w którą porę dnia wpisze się radiowy.
1: On jest taki średni, normalny, oczywiście mówię o pojemności, bo tak. Jest zupełnie wyjątkowy z wyglądu. Wysyłamy i życzymy
2: oczywiście
1: miłego dnia każdego z tymi twoimi kubkami i z rytuałami.
2: Dziękuję
1: i pozdrów
2: bardzo
1: żonę i powiedz, że nic się nie stało.
2: oczywiście, ale zawsze w myśl zasady winny musi być.
1: No tak, no wiadomo, zwykle to my obrywamy, ale czasem też i żona. Do usłyszenia. Tak. Miłego
2: wszystkiego
1: dnia.
2: Wszystkiego dobrego, moje ukochane radio. Pozdrawiam i wszystkich słuchaczy i prowadzącego. Pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękuję.
0: Kto wszystkiego dobrego. Poranek z Radiem Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem taniej o 300 zł.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy.

0: I ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus Bydgoszcz.

ten księżyc i to niebo to akurat na czasie, w związku z tym, o czym chciałem opowiedzieć, bo czasu nam mało już zostało. Znaczy, jak to się wszystko skończy, to i tak już dawno nas nie będzie na Ziemi. Nie dosyć, że nas osobiście, mnie, ciebie, państwa tutaj obok nas, słuchających, słuchaczy, ale ludzkości w ogóle nie będzie, bo to już chyba słońce się dawno wypali. Ale naukowcy sobie zadają też pytanie, co z całym naszym wszechświatem. Była taka teoria, że on będzie się rozszerzać w nieskończoność, ale inna teoria była taka, że gdzieś tam się porozszerza, a później zacznie się kurczyć. No i wcześniej mówili naukowcy, że to za około 20 miliardów lat. Teraz okazuje się, że ten czas się skrócił i to nie za 20 miliardów, tylko za 11 miliardów lat. Czasu mamy mniej niż nam się wydawało. A licząc i patrząc na to, że dzisiaj wszechświat ma już prawie 14 miliardów lat, no to już jesteśmy po połowie. Później się wszystko zawali, będzie jeden wielki kolaps. Więc cieszmy się tym, co mamy dzisiaj, cieszmy się chwilą obecną i patrząc na to, ile to jeszcze wszystko potrwa, to ten egzamin maturalny, to jest pstryknięcie, to będzie mgnienie oka. Postarajcie się, maturzyści, żeby w tym nieskończonym wielkim wszechświecie zrobić dzisiaj coś naprawdę fajnego i dobrego. Na miarę waszych możliwości oczywiście. Smałki już teraz przed nami, za 3 minuty w 8:30.

0: my jeszcze wspominamy trochę te egzaminy sprzed lat. Emilia napisała: 49 lat minęło, to był stres i to pamiętam. Po egzaminach dopiero zauważyłam, że jest wiosna, że jest zielono, że wszystko pięknie kwitnie. Od tamtej pory maj to najpiękniejszy miesiąc w roku. Pozdrawiam wszystkich maturzystów, prowadzących i wasze radio, dziękujemy. A propos tego maja i tego kwitnięcia, to kasztany nie zakwitły. Znaczy bzy, znaczy te, no wszystko naraz. Bzy to tam gdzieś czuć. Trochę opóźniona jest pogoda w tym roku. A jak będzie dzisiaj, bo będzie bardzo ciepło, może to wszystko przyspieszy, dowiemy się za chwilę wiadomości w Radiu Plus, no i najnowsze informacje o słońcu, chmurze i opadzie. Tego nie będzie ostatniego raczej.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. W Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu, Broniewskiego 1.
8: Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie. Bydgoszcz. Błonie, Broniewskiego 1.
9: Grupa Plichta. Nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353.
10: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
11: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek atak maczetą w okolicach Term Maltańskich w Poznaniu. Dwie osoby trafiły do szpitala. Do zdarzenia doszło późnym wieczorem. Policja odebrała zgłoszenie, że sprawca ranił ludzi ostrym narzędziem. Nieoficjalnie miała to być właśnie maczeta. Na razie nieznane są bliższe szczegóły. Więcej o tym powiemy w kolejnych wiadomościach. Premier na szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu to powołane po rosyjskiej agresji na Ukrainę forum promujące dialog i współpracę. Na spotkanie zaproszono 48 szefów państw i rządów, m.in. z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, krajów bałkańskich i Kaukazu Południowego. Dziś Donald Tusk spotka się z prezydentem Zełenskim, weźmie też udział w rozmowach dotyczących Ukrainy i w zespole poświęconym wsparciu reform oraz bezpieczeństwa Armenii. Tuż po spotkaniu EWP odbędzie się pierwszy w historii szczyt Unia Europejska-Armenia. Termalika żegna się z piłkarską ekstraklasą. Po wysokiej 1-5 porażce z GKS-em Katowice drużyna z Niecieczy nie ma już szans na utrzymanie. Ze strefy spadkowej uciekła za to Pogoń Szczecin, która 3-0 wygrała z Wisłą Płock i przesunęła się na 8 miejsce. W trzecim niedzielnym meczu między Zagłębiem Lubin a Krakowią padł bezbramkowy remis.
12: Pora na wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Oferta Marszałkowskiej Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia w Bydgoszczy poszerzy się wkrótce o dzienny oddział psychiatryczny i segment opieki środowiskowej funkcjonujące w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego. Na jego potrzeby powstanie nowy dwupiętrowy budynek. Obiekt powinien powstać w 16 miesięcy od momentu przejęcia placu budowy przez firmę wykonawczą. Wartość kontraktu to 16 600 000 zł. Inwestycja zostanie sfinansowana z pieniędzy programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza oraz środków własnych placówki. Rusza maturalny maraton. Dziś pierwszy egzamin pisemny z języka polskiego. A jakie nastroje panują wśród maturzystów?
13: Matematyki jestem spokojna, bo ja miałam rozszerzenie w szkole, więc jestem bardzo spokojna. Te podstawy może nie powiem, ale biologia i chemia to jest troszeczkę ciężki orzech do zgryzienia.
14: Jestem dobrej myśli. Uważam, że uda mi się osiągnąć to, co chcę osiągnąć.
15: Czyli spokojnie.
14: Spokojnie, dokładnie.
16: Nastroje pozytywne.
17: Raczej jestem spokojna, bo czuję, że dość sumiennie pracowałam przez te poprzednie lata, ale oczywiście mam gdzieś na sobie tam taką presję, żeby jak najlepiej wypadła. No myślę, że rozszerzona matematyka jest trochę takim moim postrachem, ale poza tym myślę, że spokój ducha.
12: Matury pisemne potrwają do 21, a ustne do 30 maja. Na koniec jeszcze pogoda. Poranek w regionie z rozpogodzeniami i słońcem, ale będzie ono dziś także chować się za chmurami. Przed nami kolejny ciepły dzień. Termometry w Bydgoszczy pokażą do 25 stopni. W tej chwili już około 18 kresek w plusie. Wiatr słaby z południowego zachodu. Na barometrach 1011 hektopaskali.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Niech się święci 4 maja. No, nowy tydzień nam się zaczyna. Poniedziałek to też ważny dla maturzystów na przykład dzień, ale wszyscy mamy jakieś tam zadania przed sobą do wykonania. Dzień dobry, o poranku. A może nawet powiem, niech się świeci. No bo dzisiaj dużo słońca będzie. Ace of Base na początek teraz, tej pół godziny. Nie chciałem powiedzieć godziny, ale to przecież jesteśmy po furo. A za chwilę Gypsy Kings i Bamboleo.

0: niedobrze, znowu coś niedobrze. Jak nie wszechświat nam będzie krótszy, to w zatoce się pojawiły, fińskiej i gdańskiej, z kosmosu widać takie wiry zielone i okazuje się, że są to glony, dokładnie sinice. Stworzyły takie wiry, coraz więcej ich jest w Bałtyku, a to oznacza, że w tych rejonach powstają tak zwane martwe sfery, strefy, ponieważ tam brakuje tlenu pod wodą, zabierają ten tlen innym organizmom. No i to jest nieciekawe zjawisko dla nas, ale z kosmosu, bo to uchwyciły zdjęcia satelitarne, te wiry sinic wyglądają przepięknie. Tak się odwirowały, że wyglądają jak ten obraz Van Gogha, Gwiaździsta noc. Tutaj morze, tu niebo, wszystko jakoś się ładnie układa. No ale to ładne jest tylko z kosmosu, a w Bałtyku niestety dosyć groźne. To tyle, jeśli chodzi o przyrodę i kosmos. Teraz słuchamy dalej muzyki, żeby się pocieszyć. Cher, Anna Jantar, to najbliższe nasze plany muzyczne w Radiu Plus. Za 18 minut będzie 9.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
7: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem
9: przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie.
7: Spróbować czekolady.
9: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: Oh, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
14: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
13: O, muszę mieć ten stolik!
14: A na koniec wege klopsiki. Mniam!
15: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
16: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Po reklamie.
0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio.

jeszcze jedno wspomnienie z przeszłości. Izabela napisała, dobrze, że to już historia, ale w sumie to miło było. Matematyki się nie bałam, bardziej języka polskiego. Pamiętam, że nasza pani profesor powiedziała nam, że to taka większa klasówka. No i pamiętajcie, maturzyści, to taka większa klasówka, chociaż maturzyści akurat nas już nie słuchają, nie słyszą, chyba że ktoś na absolutnie ostatnią chwilę dojeżdża na egzamin, bo za 7 minut godzina 9, więc za 7 minut zaczynają język polski. Ja kończę. Tomek Waloszczyk, do usłyszenia.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Gorąco.

0: KFC.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Były przewodniczący Episkopatu arcybiskup Józef Michalik nie żyje. Ta informacja u nas na początek. Arkusze dotarły, maturzyści już w ławkach, egzaminacyjny maraton czas rozpocząć. Ścieżki spacerowe i edukacyjne. Wiosną w małopolskich lasach sporo atrakcji dla turystów. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i wieloletni metropolita przemyski, nie żyje arcybiskup Józef Michalik. Duchowny odszedł wczoraj w wieku 85 lat. Ze szczegółami już teraz nasz przemyski reporter Tomasz Widak.
2: Jako kapłan posługiwał przez 61 lat, w tym przez 39 jako biskup. Urodził się w Zambrowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1964 roku, a sakra biskupią otrzymał z rąk papieża Jana Pawła II w Watykanie. W latach 1986-1993 kierował diecezją gorzowską i zielonogórsko-gorzowską, a od 1993 do 2016 roku był metropolitą przemyskim. Przez dwie kadencje stał także na czele Konferencji Episkopatu Polski.
3: Jego śmierć była konsekwencją ostatnich lat zmagania się z różnymi chorobami oraz komplikacjami po tychże chorobach.
2: Powiedział mi ksiądz Bartosz Rajnowski z archidiecezji przemyskiej. Szczegółowe informacje dotyczące uroczystości pogrzebowych mają zostać podane jeszcze dziś.
1: A mówił o tym Tomasz Widak. Dziękujemy. Rusza maturalna machina. W całej Polsce startują właśnie egzaminy dzisiaj polskie na poziomie podstawowym. W całym kraju pochyli się nad nim blisko 345 tysięcy osób. Z maturzystami szkoły w chmurze, którzy z pierwszym egzaminem zmagać się będą na stadionie Legii, rozmawiała nasza reporterka Marta Radio.
4: Półtorej godziny snu to trochę mało, ale obstawiam lalkę. Klasyk. Niech się dzieje wola nieba.
5: Mam nadzieję, że będzie Macbeth.
6: Cieszy mnie ogromnie, że są tutaj ci ludzie wszyscy i ta energia tej matury na tym stadionie jest czymś zupełnie bezcennym dla mnie i to, że to jest takie duże i cenię sobie to, że mogę zebrać wszystkich ludzi z całej Polski, którzy są mi bliscy w takim dużym wydarzeniu.
7: Stresuję się, ale raczej przez wszystkich dookoła i te pytania, jak się czujesz, czy czujesz się przygotowana, czy uczyłaś się wystarczająco i stresuję się, to oczywiście na mnie wpływa.
1: Zgodnie z planem arkusze dotarły do szkół, a przekonał się o tym m.in. nasz reporter w Bydgoszczy. Dawid Olszewski rozmawiał z dyrektorem 15 ELO Stanisławem Pilewskim. Okazuje się, że emocje udzielają się nie tylko maturzystom.
8: Jesteśmy tuż przed pierwszym egzaminem. Może jak nastrój?
9: Jak zawsze emocje. To nie ma żadnego roku, w którym nie przeżyłbym w dniu pierwszego dnia matur jakiejś emocji. Nigdy nie śpię spokojnie. Arkusze dotarły, stoją, czekają. Nie wiadomo, co jest w środku. Jak państwo wiecie, teraz są tam różne niespodzianki.
8: To jest ta skrzynka, tak?
9: To jest ta skrzynka z arkuszami, 130 arkuszy z języka polskiego.
8: Kilka słów wsparcia dla maturzystów.
9: Jeżeli w dobrym nastroju usiądą w swoich ławkach, obojętnie czy to będzie pierwsza, czy ostatnia ławka, doskonale go napiszą.
1: Na pisemne polski na poziomie podstawowym maturzyści mają 4 godziny. W wiadomościach Radia Plus Moskwa dron uderzył w wieżowiec mieszkalny w luksusowej części miasta. Nie ma informacji o ofiarach. Według rosyjskiego resortu obrony minionej nocy przechwycono 117 ukraińskich bezzałogowców. Wiele z nich było w okolicy Moskwy. Blok, który został trafiony, znajduje się około 7 kilometrów od Kremla.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ścieżki spacerowe i edukacyjne, punkty widokowe, miejsca do odpoczynku czy biwakowania. Takie atrakcje czekają na turystów w małopolskich lasach. Leśnicy przekonują, że wiosną właśnie w lasach dzieje się najwięcej.
10: To jest ten okres, który myślę, że w ocenie wielu jest chyba najpiękniejszym okresem. Ta budząca się przyroda w tym roku dość późno. Zaczynamy słyszeć ptaki, zaczynamy widzieć tą zieleń dookoła nas. W związku z tym warto wybrać się przede wszystkim do małopolskich lasów, ale myślę, że na te takie mniej znane ścieżki, bo to jest myślę, że najprzyjemniejsze w lesie, żeby spędzać ten czas jednak w samotności po prostu z lasem czy ze swoimi najbliższymi, a nie w tłumie.
1: Mówił Piotr Kemp z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Wycieczkę po lesie można zaplanować m.in. przez specjalny portal czaswlas.pl.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: Prawie 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: 2 plus 1 Easy Home, Easy Go w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 17 minut po 9, 4 maja w kalendarzu i czarno-białe straje przed szkołami, zazwyczaj po majówce, wzmożony ruch w okolicach liceów, techników, a to dlatego, że właśnie rozpoczynają się matury. I dzisiaj jest język polski i zmierzając tutaj do redakcji po drodze zauważyłam właśnie młodzież w czarno-białych galowych strojach i pomyślałam, że dzisiaj moda jest podobna do tej, która była wtedy modna, gdy ja zdawałam maturę, że w tej kwestii się nic nie zmieniło. Znów wracają te troszeczkę szersze spodnie. No i właśnie, pamiętałam, jak byłam ubrana na maturze, ale nie pamiętam swojego tematu. Wiem, że było coś z bohaterem romantycznym. Jak to było u was? Czy pamiętacie, czy ta matura była dla was stresująca? Czy dziś na przykład stresujecie się bardziej, gdy wasze dzieci maturę zdają? 691-141-141, SMS-owy numer dla was.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: I dwa razy, jeśli chcesz skorzystać z okazji.
5: Albo jeszcze lepiej. Odwiedź salon Optyk Domagalscy, który obchodzi 20 urodziny. Tam okazji teraz znajdziesz mnóstwo. Przekonaj się. Optyk Okulista Domagalscy. Bałtycka 64.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po reklamie.

Drupi, Serenoe w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Drupi wraca do Polski w tym roku na 3 koncerty, między innymi w Warszawie i w Gdańsku, ale to jesienią. Jeśli chodzi o to, co dzisiaj dzieje się z emocjami maturzystów, ale też i rodziców maturzystów, czyli ten stres gdzieś pojawiający się przy okazji matur, ten maraton maturalny się właśnie rozpoczął, a ja dzisiaj pytam was o to, czy pamiętacie wasz temat z języka polskiego i czy matura była dla was stresująca wtedy bardziej niż na przykład dziś, gdy wasze dzieci maturę zdają. Marta w tej sprawie napisała: oczywiście, że doskonale pamiętam swoją maturę, denerwowałam się dosyć mocno. Strój galowy, biała bluzka, czarna spódnica, żakiet czarny pisaliśmy jeszcze wtedy przy naszych nauczycielach, którzy nas uczyli, także było to może troszeczkę mniej stresujące niż teraz, kiedy są nauczyciele z innych szkół w komisji. Polski pamiętam, miałam temat o Janie Kochanowskim. Wiadomość jest bardzo długa, a dodam jeszcze tylko, że egzamin Marta zdała dobrze i dobre wspomnienia pozostały jak najbardziej. Pomimo stresu i wszystkiego, to coś, co pamięta się przez całe życie. 691-141-141, SMS-owy numer dla was, a pytam dziś o wasze maturalne wspomnienia. Halina Frąckowiak, Serca Gwiazd, teraz w Radiu Plus.

0: coverów piosenki Jeffa Fordeganga, ale chyba najbardziej znany Rod Stewart i Sam Guys Have All The Luck w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 17 minut pozostało do 10 i do 10 jeszcze między innymi Manami Kocham Cię, kochanie moje.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Boniem na koniec 9:10 za 3 minuty i wiadomości w Radio Plus.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Grupa Plichta. Nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353.
8: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Sprawca ataku w okolicach Term Maltańskich w Poznaniu, ścigany przez policję, ucierpiały dwie osoby. Pisemny polski na stadionie Legii, egzamin pisze kilka tysięcy uczniów szkoły w chmurze. Polacy głusi na apele, milionów potrzeba, by posprzątać lasy. Opowiemy o tym na koniec. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sprawca nocnego ataku ostrym narzędziem w Poznaniu, poszukiwany przez policję. Mundurowi wytypowali już podejrzewanego, ale poszkodowani, jak się dowiadujemy, nie współpracują ze służbami. Do zdarzenia doszło późnym wieczorem na terenie osiedla Maltańskiego, to zamieszkałe ogródki działkowe. Nowe szczegóły w tej sprawie zna Dominik Rutkowski.
2: Zgłoszenie funkcjonariusze dostali około 23:00. Na osiedlu miało dojść do zranienia dwóch mężczyzn maczetą lub dużym nożem. Poszkodowani trafili do szpitala z obrażeniami rąk. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wiadomo, że obaj mają kartoteki kryminalne. Nie chcą mówić, co się wydarzyło. W tle całej sprawy jest nie mniej interesujące towarzystwo i samochód zabezpieczony przez policję w innej sprawie kryminalnej, powiedział nam rzecznik Wielkopolskiej Komendy. Sprawca zdążył zbiec z miejsca zdarzenia.
1: A mówił o tym Dominik Rutkowski. Dziękujemy. Ruszyła maturalna machina. W całej Polsce wystartował egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przed jednym z liceów w Bydgoszczy jest nasz reporter Dawid Olszewski. Dzień dobry.
3: Tak, jestem.
1: Rozmawiałeś z maturzystami tuż przed wejściem na salę egzaminacyjną. Powiedz, w jakich nastrojach byli młodzi ludzie?
3: Maturzyści są już w salach. Do szkoły wchodzili z uśmiechem, choć towarzyszył im stres.
4: Stres, bo się trochę spóźniłam, ale ogólnie myślę, że dobrze. No ja się czuję pewna, jak będę sobie powtarzać, że się uczyłam, że jest dobrze, że ja to potrafię, że ja to napiszę, to na pewno będzie dobrze.
3: Emocje udzielają się nie tylko maturzystom, stresują się nauczyciele i dyrektorzy.
5: Jak zawsze emocje, nigdy nie śpię spokojnie. Następnego dnia już jest dobrze, pewne, że działa, funkcjonuje.
3: Przyznaje Stanisław Pilewski, dyrektor 15 liceum w Bydgoszczy. Na napisanie egzaminu z polskiego maturzyści mają 4 godziny.
1: To Bydgoszcz i Dawid Olszewski. Bardzo dziękujemy. A sporo stresu na pewno mają też maturzyści szkoły w chmurze, którzy piszą egzamin na stadionie Legii Warszawa. Rozmawiała z nimi Marta Radio.
6: 1,5 godziny snu to trochę mało, ale obstawiam lalkę. Klasyk. Niech się dzieje wola nieba.
7: Mam nadzieję, że będzie Macbeth.
8: Cieszy mnie ogromnie, że są tutaj ci ludzie wszyscy i ta energia tej matury na tym stadionie jest czymś zupełnie bezcennym dla mnie i to, że to jest takie duże i cenię sobie to, że mogę zebrać wszystkich ludzi z całej Polski, którzy są mi bliscy w takim dużym wydarzeniu.
9: Stresuję się, ale raczej przez wszystkich dookoła i te pytania, jak się czujesz, czy czujesz się przygotowana, czy uczyłaś się wystarczająco. I stresuję się, to oczywiście na mnie wpływa.
1: A jutro królowa nauk, matematyka. W wiadomościach zagranica irańska armia ostrzega marynarkę wojenną USA przed wpływaniem do ciśniny Ormuz. To po zapowiedzi prezydenta Trumpa, że od dzisiaj amerykańska flota będzie pomagać statkom handlowym w tranzycie. Zaatakujemy, jeśli spróbują zbliżyć się i wpłynąć do ciśniny, napisał w oświadczeniu szef Zjednoczonego Dowództwa Sił Zbrojnych Iranu Ali Abdollahi. Armia wezwała statki handlowe i tankowce, by nie wykonywały żadnych ruchów bez koordynacji z irańskim wojskiem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Apele nie pomagają, lasy nadal toną w śmieciach, a leśnicy do znudzenia przypominają. To, co przynosisz do lasu, zabierz ze sobą. To nie tylko problem estetyczny, ale też duże koszty. Na przykład w Solcu Kujawskim sprzątanie lasów kosztuje rocznie około 60 tysięcy złotych.
10: Natomiast jeśli policzyć w przestrzeni całej Polski, wiedząc, że nadleśnictw jest 429 w Polsce, no to te koszty na sprzątanie śmieci są ogromne. Niestety problem śmiecenia jest problemem nagminnym. Potrzeba naprawdę dużo edukacji leśnej, żeby tę świadomość ekologiczną w nas podnieść.
1: Podkreśla Łukasz Specjał z Nadleśnictwa Solec Kujawski. Wolontariusze przyznają, że w lasach można znaleźć niemal wszystko. To nie tylko odpady domowe, ale też duże i nietypowe śmieci.
11: Zostawiają wszystko. Tutaj wystarczy popatrzeć na relacje z naszych dotychczasowych akcji. Znajduje się w lasach praktycznie rzecz biorąc, począwszy od niedopałków, papierosów, skończywszy na artykułach gospodarstwa domowego.
1: Mówił Kamil Łęczycki z Fundacji Zielone Jutro. W całym kraju lasy państwowe wydają co roku około 20 milionów złotych na usuwanie śmieci.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Breakout w Radio Plus, kiedy byłem małym chłopcem. Piosenka z tych do nucenia przez cały dzień. 22 minuty po 10 teraz na zegarze. A jeśli chodzi o młodość, to historia makabryczna, ale z dobrym zakończeniem. Wiosna to taki czas, w którym mama nurogęsi prowadzi pisklęta do Wisły. I tak się dzieje w Warszawie. Nad bezpieczeństwem ptaków czuwają wolontariusze. Trasa Łazienkowska bardzo często jest zakorkowana, ruch wstrzymany, żeby nurogęsi bezpiecznie przeszły do wody. No i tutaj wszystko zadziałało jak trzeba. Jednak nie wszystkie nurogęsi miały szczęście. W weekend w Łazienkach mamy piskląt pożarł sum. Pisklęta trafiły do ptasiego azylu, a wczoraj do nowej rodziny. Inna mama nurogęsi, której udało się dotrzeć do Wisły bezpiecznie, zaakceptowała młode i teraz w sumie całkiem spore stadko, bo aż 20 małych kaczuszek plus mama pływają szczęśliwie. Filmik można zobaczyć na Facebooku Warszawskiego Zarządu Zieleni. Przy poniedziałku takie urocze nagrania są jak najbardziej wskazane.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: 2 plus 1 gratis oraz 3 warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina lekam, teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Po reklamie.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

Bananarama w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 25 minut pozostało do 11. Maturzyści głowią się, piszą, mam nadzieję, zgodnie z tym tematem, który sobie wybrali. Dzisiaj rozpoczyna się maturalny maraton, a ja pytam, jak to wyglądało u was? Czy pamiętacie jeszcze swój temat z języka polskiego? No i sporo wiadomości maturalnych, takich ogólnie maturalnych, na przykład taka. Matura z matematyki, rok 1995 o godzinie 10 podano maturzystom po bułce z wędliną. O dziwo, co niektórzy dostali bułkę z podwójną tacką. Między tackami była karteczka z rozwiązanymi zadaniami. Potem poszło już z górki. Ach, to ryzyko. W latach 90. kanapki były też maskotki. Na szczęście, jak to wyglądało u was? 691 141 141. SMS-owy numer dla was. Szklanka wody i Bajm teraz w Radiu Plus.

0: Simply Red i Stars w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Jeśli o gwiazdy chodzi, to warto będzie patrzeć w niebo w środę, w nocy, bo wtedy będziemy mieć maksimum roju eta akwarydów. Być może niektórzy nazywają to właśnie nocą spadających gwiazd, jedną z wielu, które nas czeka w tym roku. No i warto te życzenia sobie pomyśleć, ale to dopiero w środę. Na zegarze 17 minut do 11.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
4: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Widzę wyraźnie, widzę ostro, widzę modnie. Optyk okulista Domagalscy, Bałtycka 64. Sprawdź największy wybór oprawek w regionie. Optyk Domagalscy, Bałtycka 64. Z nami widzisz modnie.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
8: Po reklamie.

0: Budka Supera na koniec. 10:11 za 3 minuty. Za chwilę wiadomości w Radio Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula dostaniesz kosiarkę spalinową o mocy 2 kW z metalową obudową i pojemnym koszem. I to w najniższej cenie Jula – 499 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.

0: piątek Polska ma podpisać umowy dotyczące programu zbrojeń SAFE. Wielkie pieniądze też dla Ukrainy. Rozmawiali o tym przywódcy w Armenii. Mija rok od wyboru papieża Leona XIV. Jest 11. Marcin Bartnik. Program SAFE coraz bliżej. Już w piątek przedstawiciele rządu i Komisji Europejskiej mają podpisać dwie umowy na rozpoczęcie finansowania uzbrojenia. Podczas wczorajszych uroczystości zapowiadał to szef resortu obrony, a dziś o szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co ustaliłeś?
1: Według moich informacji w resortach obrony i finansów trwają intensywne przygotowania do piątkowego podpisania umów. Ma to być, jak usłyszałem, duże wydarzenie. Prace nad dokumentami musiały w ostatnich dniach przyspieszyć, bo czas na samodzielne zamówienia zbrojeniowe przez kraje członkowskie Unii mija z końcem maja. Dlatego w piątek przedstawiciele rządu i BGK podpiszą z Komisją Europejską dwie umowy. Pierwsza, bardziej ogólna, dotyczy pożyczki i zakłada 15% zaliczkę na planowane kontrakty. Druga to już umowa operacyjna na realizację poszczególnych zamówień. Polska będzie nią zobowiązana do raportowania postępów realizacji umów i na tej podstawie będziemy mogli zabiegać o kolejne transze finansowania.
0: A na co w pierwszej kolejności będą przeznaczone pieniądze z programu SAFE? Te szczegóły w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Szokujące ustalenia policji po piątkowym wypadku na Mazurach, w którym zginął 16-latek. Chłopiec wraz z matką jechali osobówką, którą kierował nietrzeźwy 45-latek z aktywnym zakazem prowadzenia. W trakcie szybkiej jazdy mężczyzna, wyprzedzając inne auta, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Do tego tragicznego wypadku doszło w piątek w miejscowości Stawki koło Węgorzewa.
2: 45-letni kierowca tego auta miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów za wcześniejszą jazdę w stanie nietrzeźwości i liczne wykroczenia w ruchu drogowym. Tym razem również kierował nietrzeźwy, miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.
0: Powiedział nam Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. 45-letni kierowca nie odniósł poważnych obrażeń. 39-letnia matka nastolatka wymagała pomocy medycznej, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Teraz Armenia. W stolicy kraju Erewaniu na marginesie szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej odbyło się spotkanie poświęcone Ukrainie. Przewodniczyli mu prezydent Francji i premier Wielkiej Brytanii. Wziął w nim udział m.in. premier Donald Tusk. Przed spotkaniem z przywódcami prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział dziennikarzom, że tematem rozmowy będzie m.in. to, kiedy jego kraj otrzyma wsparcie finansowe w ramach odblokowanej ostatnio unijnej pożyczki w wysokości 90 miliardów euro. Po wycofaniu przez Węgry weta 23 kwietnia kraje unijne jednomyślnie zaakceptowały udzielenie Kijowowi tzw. pożyczki reparacyjnej. W najbliższy czwartek, pierwsza rocznica wyboru papieża Leona XIV. Z tej okazji w Warszawie odbędzie się specjalna msza z udziałem Konferencji Episkopatu Polski. Będzie jej przewodniczył w kościele Najświętszego Zbawiciela, nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Antonio Guido Filipacci.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Miał premierę w Majówkę. W Zakopanem działa już pierwszy w Małopolsce motoambulans. Karetka na dwóch kołach działa w strukturach pogotowia ratunkowego przy szpitalu powiatowym w Zakopanem. Ratownik na motocyklu będzie pełnił dyżur do końca września, mówi Paweł Mickowski, koordynator zespołu ratownictwa medycznego w Zakopanem.
4: Tym motocyklem z pewnością ratownik dojedzie szybciej rozpocznie już zaawansowane medyczne czynności ratunkowe. Szczególnie tutaj ta Gubałówka może być takim przykładem, gdzie motocyklem można przejechać alternatywnymi drogami, takimi jak ciągówka, a dużym ambulansem dojazd tą drogą jest mocno utrudniony.
0: Motocykl stacjonuje w Zakopanem, ale może być wysyłany na teren całego powiatu tatrzańskiego. Jest wyposażony m.in. w respirator, butle z tlenem czy aparat USG.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: recenzji San Francisco w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 20 minut po 11 teraz na zegarze. Pytam dziś o wasze wspomnienia maturalne. Wiadomość od Agnieszki, matura 2000. Uzasadnij tezę, że literatura różnych epok uczy odróżniać dobro od zła i piękno od brzydoty. Dziś jestem duchem z moim kochanym synem Nikodemem i chyba bardziej się stresuję niż 26 lat temu. Pozdrawiam i życzę powodzenia wszystkim tegorocznym maturzystom. Dacie radę. Matura to tylko pewien etap. Łatwo mówić, gdy ma się go już za sobą, ale tak, wtedy dla młodego człowieka pamiętamy, jak to wszystko wyglądało, strasznie przerażająco, ale gdy się już zaczęło pisać, to już jakoś szło. Pytam dziś o wasze maturalne wspomnienia o język polski. Czy pamiętacie, na jaki temat pisaliście? 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości od was.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
9: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacia Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
11: Marian, a gdzie mogę kupić...
15: Na mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara, na mediaexpert.pl.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
18: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
19: Kaufland! Castorama.
20: Teoria
21: i praktyka.
20: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
21: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: razem Robert Gawliński w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 30, 29 minut już tylko pozostało do południa. Maturzyści piszą maturę z języka polskiego, a my wspominamy, jak to było u nas. Małgorzata jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Małgorzata, napisałaś o tej maturze z języka polskiego. Temat, pytanie dotyczyło kryzysu wartości romantycznych w literaturze pozytywistycznej i oczywiście tutaj lalka i kilka innych lektur można było się wypisać. Piszesz też o matematyce, ale tutaj najbardziej w twojej wiadomości zaskoczyła mnie maskotka. Główka kapusty. Opowiadaj.
1: To były dawne czasy, rok 1990. Jeszcze wtedy można było przynosić maskotki na maturę, bo z tego, co później słyszałam, zostało to zabronione.
0: Tak.
1: I zastanawiałam się, co wziąć. Rząd pluszaków siedział i czekał w gotowości. A ja stwierdziłam, że ponieważ cała matura jest taka bardzo poważna, więc no może trochę złamać nieco tą konwencję powagi już w sobotę zaopatrzyłam się w znajomym warzywniaku w główkę kapusty. Kapusta przeczekała spokojnie przez weekend i ja nie pamiętam, jaki to był dzień tygodnia. Być może poniedziałek.
0: Zazwyczaj
1: chyba
0: tak było, tak.
1: Zazwyczaj tak. Ale pamiętam, że dumnie wmaszerowałam z tą kapustą pod pachą i dyrektor nieżyjący już dzisiaj mówi: Małgośka, mówi, Bigos, gotujesz? Ja mówię: nie, panie profesorze, to moja maskotka. No wie, ale po co ci to? Po co ci ta kapusta? Mówię: dyrektorze, no co dwie głowy, to nie jedna, choćby jedna była kapuściana. I rzeczywiście, zostawiłam tą kapustę na ławce. Pamiętam, że jeszcze niektórzy nauczyciele tak ją oglądali, czy gdzieś tam między tymi liśćmi zielonymi nie ma jakiejś ściągi, jakiejś harmonijki, czegokolwiek. Czy na samych liściach nie ma czegoś wypisanego? Nie, absolutnie. Ona była czyściutka, zresztą potem poszła na Bigos. To była młoda kapusta, tak, taka zielona, bo to jest...
0: Pysznie. Najpierw mogła napisać maturę, a potem trzeba było ją zjeść. Czyli nic się nie zmarnowało. I wiedza też
1: nic się nie zmarnowało.
0: Matura zdana.
1: Absolutnie. Zdana, tak.
0: Super. Gratuluję, prezent mam dla ciebie. To jest kubek od Radia Plus, a jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Bardzo dziękuję za prezent. Serdecznie pozdrawiam moją rodzinę bliższą i dalszą i wszystkich moich znajomych, którzy słuchają albo mają zamiar słuchać Radia Plus.
0: Bardzo dziękujemy i do pozdrowienia.
1: I ucałowania dla redakcji.
0: Dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dziękuję. Pozdrawiam.
0: Za maturzystów trzymamy kciuki. Material Girl i Madonna teraz w Radio Plus.

0: Dire Straits w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 15 minut pozostało do 12. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. O 12 wiadomości, a później Janek Pasterski i Marek Sierocki. Przebojowa poczta, a do południa jeszcze m.in. Classics Nouveau i Never Never Come w Radiu Plus.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Jest pierwszy przeciek maturalny i reakcja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Za chwilę też podsumowanie majówki w Tatrach oraz rowerowy maj, do którego przyłącza się coraz więcej szkół. Jest 12. Marcin Bartnik. To na razie pierwszy i jedyny przeciek maturalny. Zdjęcie arkusza z polskiego pojawiło się w sieci. Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że może to skutkować unieważnieniem egzaminu. Fotografię opublikowano w internecie tuż po rozpoczęciu matury z polskiego.
1: Ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne albo jakieś inne urządzenie, które łączy się z internetem i to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
0: Zaznaczał dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. CKE podkreśla, że analizuje każdy taki przypadek i nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. Kryminalni badają okoliczności ataku nożownika we Włocławku. W szpitalu są teraz napastnik i jego ofiara. Mężczyzna ranił wczoraj wieczorem 44-latkę w czasie koncertu na jednej z uliczek obok Starego Rynku.
2: Kobieta została zabrana do szpitala. Policjanci pracując tam na miejscu ustalili również, że dwóch mężczyzn pobiegli za sprawcą tego ataku i pobili go oraz ugodzili go nożem. 38-latek, który wcześniej zaatakował kobietę, również został zabrany do szpitala.
0: Relacjonuje Tomasz Tomaszewski z policji we Włocławku. Mundurowi zatrzymali także 37-latka, który stanął w obronie kobiety i ranił nożownika. Na razie nie wiadomo, w jakim stanie są osoby poszkodowane. Teraz podsumowanie majówki w Tatrach. Toprowcy przez długi weekend pomogli 22 turystom. W wyższych partiach gór nadal panuje zima, zaznacza ratownik Topru Grzegorz Kubicki.
3: Obyło się bez upadków z wysokości, no głównie dzięki temu, że była pogoda i mogliśmy ludzi ratować z opresji przy pomocy śmigłowca, szybko do nich dotrzeć i ewakuować z takich miejsc, gdzie wchodzili bez sprzętu. W niższych partiach Tatr mieliśmy sporo urazów takich typowych w wyniku potknięć, upadków gdzieś tam na zalodzonym szlaku, urazy stawów skokowych.
0: Najpoważniejsza akcja dotyczyła turysty, który utknął w bardzo trudnym terenie.
3: Turysta, który utknął w rejonie Wierzchołka Wielkiej Turni, zszedł po prostu bardzo stromym terenem w stronę Doliny Majłonki. Po dolocie na miejsce stwierdziliśmy, że trzeba tam zastosować całą asekurację linową. Wierciliśmy stanowisko, trzeba było opuścić ratownika w ścianę, gdzie stał ten turysta, kompletnie bez sprzętu.
0: Ostatecznie zabrał go śmigłowiec do Zakopanego.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Dwa kółka i w drogę na lekcje. Coraz mocniej rozkręca się rowerowy maj, który promuje aktywny i ekologiczny sposób docierania do szkół i przedszkoli. Przez najbliższe tygodnie dzieci za wybieranie rowerów, hulajnóg, rolek czy deskorolek w drodze do placówek będą zdobywać nagrody.
5: Zasady udziału są proste. Każdy uczestnik, który dotrze w sposób właśnie aktywny do swojej placówki edukacyjnej, otrzymuje do indywidualnego dzienniczka naklejkę, jak również naklejkę do plakatu klasowego i tym samym zbiera punkty dla siebie indywidualnie i dla swojej klasy.
0: Tłumaczy Paulina Chełmińska z Gdańskiego Magistratu. Uczniowie jej klasy dostaną w nagrodę wyjścia do kina i teatru, warsztaty czy zajęcia sportowe, zaś najbardziej aktywne placówki wsparcie finansowe do inicjatyw ekologicznych i sportowych.
5: Rowerowy maj dynamicznie rozwija się w skali całego kraju. W tym roku kampania obejmuje 38 gmin, a do grona uczestników dołączyły m.in. Szczecin, Giżycko, Kielce, Reda Ustka i Luzino. Ta inicjatywa już na stałe wpisała się w kalendarz wielu dużych miast, takich jak Warszawa, Wrocław, Kraków czy Rzeszów.
0: Akcja potrwa do 29 maja.
6: Teraz wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Za nami długi majowy weekend. Jak co roku nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwali kujawsko-pomorscy policjanci. Od czwartku do niedzieli na terenie naszego województwa doszło do 14 wypadków drogowych, w których zginęła jedna osoba, a 19 osób zostało rannych. Funkcjonariusze zatrzymali też 56 kierowców, którzy wsiedli za kółko pod wpływem alkoholu. Krew to lekarstwo, którego niczym nie można zastąpić. W ostatnim czasie pojawiły się pytania o zmiany w przepisach dotyczących przywilejów dla krwiodawców. Jak podkreśla Monika Giblewska z działu dawców i pobierania w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa, od maja nic w tej kwestii się nie zmienia.
7: Te przepisy cały czas obowiązywały i obowiązują, tak? Może to jakieś przypomnienie teraz dla niektórych, że nie zawsze możemy oddać tą krew. No i taki dawca, który do nas się zgłosił i nie może w tym dniu oddać krwi, dostaje zaświadczenie, na podstawie obowiązujących przepisów, że w tych godzinach u nas był, zgłosił się, usprawiedliwia to jego nieobecność w pracy na czas pobytu u nas w regionalnym centrum oraz droga do i z.
8: Osobie, która oddała krew, przysługują 2 wolne dni. I jeszcze pogoda na niebie w regionie przybywa chmur, ale mamy też rozpogodzenia i słoneczne chwile. Wieczorem miejscami pokropi. Deszczu możemy spodziewać się też w kolejnych dniach. Na termometrach w Bydgoszczy do 25 stopni. W nocy temperatura spadnie do 10 kresek w plusie. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu i zachodu. Na barometrach 1011 hektopaskali.
4: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
9: Dzień dobry, po majówce pachnący grillem cały czas Marek Sierocki.
10: To chyba to, ty to pachniesz grillem.
9: No ja tak, bo ja lubię taki zapach.
10: Ja za nie przepadam. Zaczynamy przebojem Felicita, Albano Romina Power. To piosenka, którą zajęli drugie miejsce w 1982 roku na Sanremo.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego kalendarza. 4 dzień maja to taki dzień wyjątkowy dla Beaty Kozidrak, bo ona dzisiaj świętuje swoją urodziny.
2: Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia przede wszystkim i my przypominamy utwór Taka Warszawa. To piosenka z pierwszej solowej płyty Beaty Kozidrak, która ukazała się w 1998 roku. Znakomity utwór nagrany w słynnym Puk Studio w

0: z dedykacją dla tegorocznych maturzystów. Było śpiewające i słyszeliśmy w wiadomościach Radia Plus o 13, że no właśnie, że w większości chyba ten polski, który niedawno się zakończył, też śpiewająco poszedł. Od dzisiaj do 21 maja egzaminy pisemne będą, a ustne od 7 do 30. No, czyli maj pod znakiem egzaminów, ale trzymamy kciuki. Dobrze będzie, za to potem dość długie wakacje.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama. Skoczysz do Carrefoura?
3: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom. Po reklamie.

Dla tych wszystkich, którzy kochają życie, Edyta Geppert to za nami. No, poza nami też ostatnie wolne majówkowe dni, czyli taka celebracja tego, co fajne w majówce. Oczywiście grille, oczywiście odpoczynek, spacery, no piękna pogoda, która nam się trafiła. A patrząc trochę po mieście, to mam wrażenie, że być może jeszcze dzisiaj niektórzy z tych swoich wyjazdów dopiero wracają. Jeśli tak, to szerokości uważajcie na siebie, a my gramy dla was. Teraz to Cotugno, Italiano. Lascia

0: Zostańmy sami, to Demono, a my dłużej zostaniemy, pewnie, że tak, ale za chwilę w Radiu Plus o 14 wiadomości. Zapraszam.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Pod koniec maja Warszawa i Londyn podpiszą traktat o obronności. Za chwilę też podsumowanie majówki na drogach oraz Bełchatów niczym Kraków ma swój własny hejnał. Jest 14. Marcin Bartnik. Londyn chce mieć w Warszawie adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się do Unii Europejskiej, tłumaczy premier i ogłasza, że 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat. Chodzi m.in. o obronność, tłumaczy Donald Tusk. Premier dodaje jednak, że nie jest to próba obejścia współpracy w ramach NATO.
2: Nie ma alternatywy. Jeśli chcemy bezpiecznego świata, szczególnie tego naszego wolnego świata, to nie ma alternatywy dla współpracy Europa-Stanów Zjednoczonych.
1: Rozmowy w Erywaniu dotyczyły przede wszystkim obronności. Premier zapowiedział, że rząd najprawdopodobniej w piątek będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE. Z kolei w czwartek szef rządu zostanie przyjęty przez papieża Leona XIV, a później spotka się w Rzymie z szefową włoskiego rządu Giorgio Meloni. Oba spotkania zapowiedziały oficjalnie Watykan i kancelaria premier Włoch. Motywem miała być niechęć do ofiary, a zbrodnia była zaplanowana, ujawnia prokuratura, która zajmuje się tragedią w Jarocinie. 21-latek z Ukrainy usłyszał zarzut zabójstwa 35-letniego rodaka.
3: 21-latek spotkał się z rozjeżdżającym ze sklepu pokrzywdzonym, gdzie w trakcie wszczętej awantury zadał mu co najmniej 8 ciosów wcześniej zebranym z domu nożem.
1: Informuje Maciej Meller z prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i dodaje, że zabójstwo ma tło rodzinne.
3: Ze wstępnych ustaleń wynika, iż motywem jego działania mogła być niechęć do spotykania się pokrzywdzonego z jego matką.
1: Podejrzanemu grozić może dożywocie. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie na 3 miesiące. Podczas przesłuchania 21-latek przyznał się do winy. 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a ponad 300 zostało rannych. To bilans tegorocznej majówki na drogach. Zatrzymano ponad 1300 kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu. Do najtragiczniejszych wypadków doszło z udziałem motocyklistów, informuje Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji.
4: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
1: Mazowieccy policjanci badają przyczyny dwóch takich wypadków w powiatach płockim i sochaczewskim.
5: W Nowym Kozłowie Pierwszym w powiecie sochaczewskim 46-letni motocyklista BMW zderzył się z Volkswagenem. Pomimo reanimacji życia motocyklisty nie udało się uratować. Kilka godzin później na Krajowej 62 w miejscowości Białobrzegi w powiecie płockim 40-letnia motocyklistka zderzyła się z łosiem. Kobieta zmarła w szpitalu.
1: Relacjonował Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. Liczba wypadków, ofiar i rannych jest jednak na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku w czasie majówki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Bełchatów dołączył do grona miast z własną tradycją muzyczną. Mieszkańcy każdego dnia mogą już słyszeć oficjalny hejnał miasta.
6: Wpada w ucho. Coś nowego.
7: Historyczny moment dla właśnie naszego miasta.
8: No i z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy, bo mam nadzieję, że to mieszkańcom Bełchatowa ten sygnał zapadnie w pamięć, tak jak wszystkim innym w Krakowie na przykład.
1: Z mieszkańcami i kompozytorem hejnału Bełchatowa Sławomirem Bartkiewiczem rozmawiał Rafał Różycki. Melodia rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17.37. Godzina ta nie jest przypadkowa, nawiązuje do daty nadania praw miejskich.
9: Na wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Na początek Plac Wolności w Bydgoszczy. Przy kościele stanęło 5 nowych kwiaciarni o stalowej konstrukcji, każda o powierzchni nieco ponad 9 metrów kwadratowych. Pawilony mają przeszklone ściany, co ułatwi ekspozycję kwiatów. Są wyposażone w klimatyzację i rolety. Obecnie trwa ich wykańczanie, podłączanie mediów oraz procedury odbiorowe, mówi Marta Stachowiak, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta.
10: Wygląd tych pawilonów to jest wynik szerokich konsultacji i współpracy. To jest projekt rekomendowany przez Rady do Spraw Estetyki Miasta i Plastyka Miasta. Projekt, który przygotowała pani Sylwia Młynek z Wydziału Architektury Wnętrz Politechniki Bydgoskiej.
9: Zgodnie z deklaracjami wykonawcy, pawilony, podobnie jak cała inwestycja, mają być w pełni gotowe przed wakacjami. Oznacza to powrót kwiaciarek na plac po niemal 3 latach przerwy od rozbiórki poprzednich obiektów. Więcej na ten temat powiemy po 16 w magazynie reporterów Radia Plus w rytmie wydarzeń. Chcesz mieć wpływ na politykę miasta w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi? Spróbuj swoich sił w wyborach do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy. Zgłoszenia przyjmowane są do 14 maja w Biurze Aktywności Społecznej Urzędu Miasta. Wybory odbędą się 24 maja w Młynach Rotera. Na koniec pogoda. Poniedziałek w regionie z rozpogodzeniami i słońcem, ale chmur będzie przybywać i już wkrótce możemy spodziewać się opadów deszczu. Ciepło na termometrach w Bydgoszczy do 25 stopni. W nocy temperatura spadnie do 10 kresek w plusie. Wiatr umiarkowany i słaby z zachodu, na barometrach 1011 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: I już teraz w Radio Plus Culture Club. Dzień dobry, Janek Pasterski. Mamy 6 minut po 14.

0: CCK3, 22 minuty po godzinie 14. To zwykle w tym właśnie paśmie w Radiu Plus to jest dobra pora na to, żeby za chwilę wręczyć komuś gadżet od Radia Plus, a w tym tygodniu rozdajemy kubki takie, wiecie, właśnie z napisem i z logo waszej ulubionej stacji. Kawusia, herbatka, do pracy można zabrać, albo w domu się tym cieszyć, albo na działce na przykład. Wszakże sezon właśnie się na działki i ogrody rozpoczął. Gdyby ktoś potrzebował, dajcie znać, czekam na SMS-y pod 691-141-141.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Grupa Plichta. Nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353.
4: One latają wszędzie!
5: I mogą usiąść nawet na tobie.
6: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Budka Suflera, a ja właśnie dodzwoniłem się do Artura. Arturze, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Napisałeś, że dość wcześnie rano musisz wyjeżdżać do pracy i taki kubek od Radia Plus przydałby się, żeby się trochę kawką pobudzić.
1: Tak, oczywiście. Codziennie teraz dojeżdżamy z Aleksandrowa do Szczebrzeszyna, do stolicy języka polskiego, także przyda się taka, jak to się mówi, pobudka z rana.
0: Tak, ja pobudka. A jak daleko jest z Aleksandrowa do Szczebrzeszyna? Ile się jedzie?
1: Około 40 kilometrów, bo przejeżdżamy przez Zwierzyniec, przez piękne, malownicze miejscowości, Roztocza, także przez Górecko-Kościelne i tak dalej.
0: A to jeszcze widoki troszkę człowieka pobudzają przy okazji.
1: Tak. To tylko trzyma przy kierownicy jeszcze, że człowiek nie śpi.
0: Super, Kubeczek wysyła mi i powodzenia w pracy przy dojazdach. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia wzajemnie.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
1: Po reklamie.

0: Englishman in New York to oczywiście Sting na koniec tej godziny, a za chwilę w Radio Plus wiadomości i Marcin Bartnik.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem
6: przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie!
4: Spróbować w czekolady.
6: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: Wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 złote.

0: KFC.
1: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
2: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Rząd gotowy na podpisanie umowy SAFE. Znamy listę pierwszych wydatków. W teren ruszyły komisje szacujące straty sadowników po ostatnich mrozach. Gwiazda FC Porto Oskar Pietuszewski zdaje maturę w Białymstoku. Rozmawiała z nim nasza reporterka. Jest 15. Marcin Bartnik. Na stole prawie 44 miliardy euro. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd najprawdopodobniej w piątek będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE. Wśród najważniejszych beneficjentów unijnego programu zbrojeniowego są lotnictwo i marynarka wojenna. W resortach obrony i finansów trwają ostatnie przygotowania do podpisania umów z Komisją Europejską. Choć to alternatywa do pierwotnie zawetowanej przez prezydenta wersji programu, pieniądze dla armii nie będą mniejsze. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, na co konkretnie mają zostać przeznaczone?
2: Skorzystać z pożyczki SAFE mają wszystkie rodzaje sił zbrojnych, ale w pierwszej kolejności pieniądze mają zostać przeznaczone dla marynarki na dokończenie budowy statków ratownik i nawigator. Pieniądze trafią też do sił powietrznych na priorytetowy w tej chwili projekt MRTT, czyli zakup powietrznego tankowca dla naszych myśliwców. W polskiej zbrojeniówce, korzystając z SAFE, armia zamierza zamówić także zestawy Piorun, bojowe wozy piechoty Borsuk czy karabinki Grot oraz drony. Jedną z kluczowych inwestycji w ramach tej unijnej pożyczki ma być też rozbudowa systemu SAN przeznaczonego do neutralizacji bezzałogowców. Część środków będzie też przeznaczona na współpracę ze stroną ukraińską, która ma wesprzeć nasz przemysł w rozbudowie systemów dronowych sprawdzonych na tamtejszych polach boju.
1: Rzecznik Komisji Europejskiej poinformował, że Bruksela otrzymała już z Warszawy umowę w sprawie SAFE. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tragedii na Suwalszczyźnie. Mężczyzna zginął w pożarze przyczepy kempingowej. Do tragedii doszło wczoraj po południu w miejscowości Okuniowiec.
3: Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali przyczepę w całości objętą ogniem. Po opanowaniu sytuacji i przeszukaniu pogorzeliska ujawniono wewnątrz przyczepy ciało osoby, która poniosła śmierć na miejscu.
1: Powiedział nam rzecznik Suwalskiej Straży Pożarnej Paweł Godlewski. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. Już ponad 400 poszkodowanych gospodarstw, prawie 300 komisji będzie szacować straty w sadach i gospodarstwach na terenie Mazowsza. Taką decyzję podjął wojewoda, wszystko po tym, jak w ubiegłym tygodniu nocny mróz okazał się zabójczy dla sadowników z regionu grójeckiego. Jak mówi Luiza Jurgiel-Żyła, rzeczniczka wojewody mazowieckiego, informacje o stratach już spływają.
4: Według przekazanych informacji zgłoszono już co najmniej 413 gospodarstw poszkodowanych, a ta liczba może jeszcze wzrosnąć. Skala strat będzie oceniana indywidualnie przez komisję w terenie, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
1: A przygotowane protokoły będą podstawą do wypłaty odszkodowań.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Gwiazda FC Porto zdaje maturę w Białymstoku. Oskar Pietuszewski prosto z Fety po zdobyciu Mistrzostwa Portugalii wrócił do szkolnej ławki, by napisać egzamin dojrzałości. Jak sobie poradził z językiem polskim?
5: Raczej pozytywnie. Panie temat się trafił, dużo rzeczy można było się odwołać. Przygotowałem gdzieś tam się indywidualnie w Portugalii. Jestem tak wychowany, żeby tą maturę zdać. Wiadomo, ta kariera przyspieszyła w niesamowitym tempie, a szkołę trzeba zdać, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a maturę trzeba mieć i to jest ważne.
1: Jutro matematyka, jednak jak powiedział nam Pietuszewski, najgorsze, czyli język polski, ma już za sobą.
6: Teraz czas na wiadomości. Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczął tegoroczne matury. W województwie kujawsko-pomorskim przystąpiło do niego blisko 17 tysięcy osób. Jak poradziły sobie z pierwszym wyzwaniem?
7: Iliady się spodziewałam. Spodziewałam się chłopów, a okazało się, że była Antygona, przedwiośni był, więc w miarę łatwe.
8: No, poza tym była lalka, jak zwykle. Ferd Durkę też rok 1984. Byle 30 i będzie dobrze.
9: Mi się wydaje, że może z 50 nawet wyciągnę.
10: No powyżej 60 to będzie. Mam nadzieję, że więcej.
6: We wtorek przed maturzystami obowiązkowy egzamin pisemny z matematyki. Matury potrwają do końca maja. Wyniki egzaminów poznamy 8 lipca. Młyny Rotera i Bydgoski Plastyk łączą siły. Centrum Nauki i Kultury nawiązało współpracę z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych imienia Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem będzie organizacja pleneru malarskiego dla uczniów, który odbędzie się w przestrzeni młynów. Jego temat, woda, nawiązuje zarówno do charakteru miejsca, jak i jego tożsamości związanej z rzeką i historią Bydgoszczy. Powstaną prace plastyczne w różnych technikach, od malarstwa po formy eksperymentalne. Zobaczymy je podczas wystawy w czerwcu. Ekspozycja będzie częścią tegorocznej edycji wydarzenia Sterna Bydgoszcz. I jeszcze pogoda, ta póki co całkiem przyjemna, poniedziałek w regionie z rozpogodzeniami i słońcem, ale od jutra już więcej chmur, do tego pojawią się opady deszczu. Temperatura zacznie spadać. Na razie ciepło na termometrach w Bydgoszczy do 25 stopni. Wiatr umiarkowany i słaby z zachodu, na barometrach 1010 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: Morze, piasek i słońce Jamajki. Już teraz w Radio Plus Goomba i Dance Band. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Ross Ramazzotti pięknie nam zaśpiewał w to poniedziałkowe popołudnie. Patrzę, czwarty dzień maja, miesiąc dopiero wystartował. No i w kalendarzu cóż, do wyboru, do koloru. Międzynarodowy Dzień Strażaka, proszę bardzo. Dzień Hutnika, Komisarza, Garncarza, Piekarza. Jakby komuś było mało, to jeszcze Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. I najlepsze zostawiłem sobie na koniec. Mamy też przy okazji Dzień Powolności. Czyli dzisiaj wszystko powolutku, po długim weekendzie majowym, może się komuś przybrało parę kilogramów od ekstra kiełbasek i szaszłyków, czy też karkóweczki z grilla, może tak być, także nieśpiesznie.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

małe kłamstewka, czyli Little Lies i Fleetwood Mac w Radiu Plus. A już teraz, proszę bardzo, kobieco, bo to przed nami Tina Turner, Look Me in the Heart.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Daj nowe życie tarasowi po zimie wraz z Jula. Płytki z drewna akacjowego, eleganckie, praktyczne i wygłuszające do użycia wewnątrz, jak i na zewnątrz w najniższej cenie Jula. 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja, obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
8: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
11: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. W Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu, Broniewskiego 1.
12: Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie. Bydgoszcz. Błonie, Broniewskiego 1.
13: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Castorama!
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
15: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
16: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Kind of Magic to Queen na koniec naszego poniedziałkowego spotkania, za które bardzo dziękuję i życzę dobrej reszty popołudnia. Trzymajcie się bardzo ciepło. Janek Pasterski, za chwilę w Radiu Plus wiadomości o 16, a my słyszymy się jutro w samo południe.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Grupa Plichta. Nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353.
9: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Został zatrzymany przez policję mężczyzna, który zranił dwie osoby na osiedlu maltańskim. Paliły się 22 hektary lasu, druga doba akcji gaśniczej pod Kołobrzegiem. Do szkoły na dwóch kółkach rozpoczęła się akcja Rowerowy Maj. Jest 16:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Został zatrzymany, czeka na przesłuchanie. Agresor z Poznania już w rękach policji. Mężczyzna był poszukiwany po wczorajszym ataku na terenie osiedla maltańskiego. My od razu łączymy się z naszym poznańskim reporterem na linii Paweł Adamczewski, który zna szczegóły.
2: Mężczyzna wpadł w ręce policji na poznańskich Jeżycach. Wczoraj wieczorem na terenie osiedla zatrzymany miał ranić dwóch mężczyzn maczetą lub dużym nożem. Obaj trafili do szpitala, ale ich życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Policja rano informowała, że żaden z poszkodowanych nie chciał mówić, co się stało. Obaj mieli w przeszłości problemy z prawem. Teraz nożownik zostanie przesłuchany.
1: O czym informował Paweł Adamczewski. Sytuacja jest już pod kontrolą. Drugą dobę trwa akcja gaśnicza na terenie lasu w okolicach Dźwiżyna pod Kołobrzegiem. Pożar już się nie rozprzestrzenia, ale wciąż pojawiają się punktowe zarzewia ognia.
3: W związku z tym, że mamy do czynienia z podłożem torfowym, z utrudnionym dojazdem oraz dużą ilością tak naprawdę suchego materiału palnego i ograniczeniami w użyciu sprzętu, ciężko jest nam określić, ile to potrwa. Na pewno kilkadziesiąt godzin, kilkanaście.
1: Relacjonuje Damian Romańczuk z Kołobrzeskiej Straży Pożarnej. Ogień objął 22 hektary lasu. Stanęła kolej linowa na Kasprowy Wierch w Tatrach. Do 22 maja będzie prowadzony wiosenny przegląd. W tym roku będzie o tyle istotny, że zostaną sprawdzone dodatkowe elementy, które trzeba badać raz na 5 lat, tłumaczy Marian Szewczyk z Polskich Kolei Linowych.
4: Współpracujemy w tym zakresie z Laboratorium Transportowego Dozoru Technicznego w Krakowie, które wykonuje nam badania na podporach, w stacjach. Badane są konstrukcje, połączenia spawane, jeżeli takie występują, połączenia śrubowe. W tym cyklu też są badane osie wałów kół napędowych.
1: W tym czasie na Kasprowy Wierch będzie można dostać się jedynie na piechotę. Trzeba jednak pamiętać, że restauracja na szczycie również jest zamknięta.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Do szkoły na dwóch kółkach rozpoczął się Rowerowy Maj. Akcja, która ma promować aktywność fizyczną wśród uczniów w całym kraju. Do końca miesiąca będą dojeżdżać na zajęcia rowerami, hulajnogami czy deskorolkami.
5: Jest coś, o co się pani obawia?
6: Ważne, żeby dzieci miały świadomość, że jeździmy ścieżkami rowerowymi, że ważne są kaski. Szkoła uświadamia, bo uczą dzieci właśnie bezpieczeństwa ruchu drogowym, czą właśnie przejazdów. Myślę, że taka akcja w przedszkolu już powinna startować, a w szkole jakby tylko się pogłębiać.
7: Jesteście gotowi?
5: Czy wiecie, jak dbać o bezpieczeństwo w trakcie jazdy?
8: Żeby się nie przepychać i żeby nie wjeżdżać pod koła.
1: O szczegóły pytała Julia Niewiadoma. Każdy aktywny dojazd to naklejka i punkty dla klasy. Najbardziej zaangażowani mogą liczyć na nagrody.

0: O, to już czwarty z rzędu, piękny, słoneczny, ciepły dzień. Dzisiaj tego słońca trochę mniej, ale ciepła dużo, 24 stopnie teraz mamy za oknem. Jutro już chłodniej, a w środę znacznie chłodniej. Jutro maksymalnie do 19 w najcieplejszym momencie dnia. No i deszcz. Deszcz bezwzględnie jest konieczny dla trawnika, a my ludzie damy sobie radę z parasolkami, prawda?
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: Cztery po czwartej, pozdrawiam serdecznie i zapraszam na 4 godziny w Radiu Plus Bydgoszcz. Jurek Piszcz, dzień dobry, kłaniam się nisko.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
1: Witam serdecznie po długim weekendzie. No długim, wcale nie specjalnie długim. Piątek, sobota, niedziela, prawda? A teraz poniedziałek, już wróciliśmy do pracy. Niektórzy rozpoczęli matury. Porozmawiamy o was po godzinie 18 w programie Nasza Bydgoszcz. Ale również za kilka chwil od matur rozpoczniemy nasz magazyn, no bo przecież musimy maturzystów wychodzących z sali zapytać, jak poszło.
2: Tak, jestem zadowolony. Ogólnie dobrze mi poszło. Jeszcze lepiej niż myślałem. I no, myślę, że napisałem wszystko bardzo dobrze.
1: No, samo zadowolenie to pierwszy krok do sukcesu, prawda? A potem już tam jakiś egzaminator sprawdzi. Oby był równie zadowolony jak maturzysta. Miejmy nadzieję, że tak będzie. A potem kolejny temat z kalendarza, bo 4 maja to również dzień świętego Floriana. Znaczy się dzień strażaka, a to znaczy, że odwiedzimy dzisiaj strażaków.
3: Dokładnie, znajdujemy się na garażu, którym garażowane są samochody bojowe.
4: I stąd właśnie strażacy wyjeżdżają do pożarów.
5: Na dachy kamienicy.
1: O, to już może wyciszmy ten fragment ciężkiej pracy, a która przecież zarazem jest pasją, prawda, strażaków. O strażakach również w tej godzinie naszego programu. A skoro mowa o strażakach, to wspomnimy również o woprowcach. Wojewoda kujawsko-pomorski dzisiaj ogłosił, że dofinansuje wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe kwotą 1 000 000 zł.
6: Z budżetu państwa jest możliwe finansowanie następujących zadań, czyli utrzymywanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników, utrzymywanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego czy prowadzenie dokumentacji.
1: A na koniec tej godziny aktualności Radia Watykańskiego. Zapraszam serdecznie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
7: Boy.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
1: No i maturzyści wiedzą doskonale, chyba jeszcze lepiej wiedzą ich rodzice, że dzisiaj rozpoczął się, jak to się ładnie mówi, maraton maturalny, prawda? Czyli zaczęło się od egzaminu z języka polskiego. Jak sobie poradzili z tym egzaminem absolwenci szkół ponadpodstawowych? Z jakimi zadaniami się mierzyli? Jakie jeszcze przedmioty będą musieli obowiązkowo zdawać na tegorocznej maturze? O tym Marcin Prejs.
2: Do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym przystąpiło dzisiaj ponad 340 tysięcy osób. Matura to jeden z ważniejszych egzaminów w życiu. Nic więc dziwnego, że wielu zdającym towarzyszył dzisiaj stres.
3: Bardzo był, ale już jest dobrze. Już jak tam weszłam, to już było dobrze.
4: Przed jak rozdawali arkusze jeszcze było, ale potem zeszło i już pisało się na spokojnie.
2: Maturzyści pisali egzamin przez 4 godziny. Czy są zadowoleni?
5: Tak, jestem zadowolony. Ogólnie dobrze mi poszło. Jeszcze lepiej niż myślałem. I no, myślę, że napisałem wszystko bardzo dobrze.
3: Mi się podobała. Wiem, że dla niektórych była trudna, ale mam nadzieję, że poszło dobrze.
6: Jeśli chodzi o rozprawkę, to wydaje mi się, że tematy na tej rozprawce były o wiele cięższe niż na próbnych. Pierwszy temat to było praca i jej wpływ na człowieka i jego otoczenie.
3: Odniosłam się do Marka Edelmana jako kardiochirurga, odniosłam się do syzyfowych prac chłopów jako pracę na polu, do lalki, do Ignacego Rzeckiego.
5: Tylko pamiętam ten swój właśnie temat tego, czy nas obchodzi, jak ludzie nas postrzegają. No to właśnie wybrałem, czy do tego tematu mam jakieś postaci, no i miałem postaci, więc napisałem go.
7: Iliady się spodziewałam. Spodziewałam się chłopów, a okazało się, że była Antygona, przedwiośnie było, więc w miarę łatwe, jak na to, co myślałam.
6: No poza tym była lalka, jak zwykle, Ferdydurkę trochę, też rok 1984, a jeszcze inny świat. Byle 30 i będzie dobrze.
4: Mi się wydaje, że może z 50 nawet wyciągnę.
5: No powyżej 60 to będzie. Mam nadzieję, że więcej.
2: Pisemne egzamin z języka polskiego rozpoczął maturalny maraton. Co jeszcze przed zdającymi, wyjaśnia Małgorzata Groblicka z Wydziału Oświaty.
8: Kolejny przedmiot to matematyka, która zdawana jest we wtorek, również na poziomie podstawowym, a w środę obowiązkowo na poziomie podstawowym zdają język obcy. Najczęściej wybierany jest język angielski. Maturzysta oprócz tych trzech przedmiotów musi zdawać co najmniej jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym. Może to być biologia, filozofia, również matematyka, język polski czy język obcy, jak również wiedza o społeczeństwie, chemia, informatyka, geografia, historia, fizyka. Matury pisemne trwają do 21 maja.
2: Równolegle, bo 8 maja rozpoczynają się matury ustne. Absolwenci muszą zmierzyć się na nich obowiązkowo z językiem polskim i językiem obcym. A po wakacjach czas na studia.
4: Ja myślałem na prawo albo historię. Na historię chciałem tak z pasji, a prawo, no bo wiadomo, wszędzie można pracę znaleźć dzięki temu.
5: Ja mam zamiar właśnie iść na psychologię, dlatego się głównie skupiam właśnie na polskim. Tak samo WOS też będę pisał, dlatego właśnie, że psychologiem mam zamiar być.
3: Ja bym chciała iść do Akademii Muzycznej i studiować musical albo wokalistykę. Planuję iść do Poznania na fotografię.
6: No ja bym celował w studia na kierunku robotyka. Jakby się udało, to do Krakowa. No i potem, żeby jakąś pracę znaleźć. To się jeszcze okaże. Najpierw trzeba skończyć studia, a przede wszystkim maturę zdać.
2: Wyniki egzaminów maturalnych poznamy 8 lipca.
1: No, na razie najważniejsze z tego, co słyszeliśmy, żeby było 30%, a potem się jakoś zobaczy. Przygotował Marcin Prejs, a ja wspomnę, że po godzinie 18 słówko o tegorocznej maturze chciałbym w programie Nasza Bydgoszcz powiedzieć, bo to zawsze nas interesuje. Była lalka, czy nie było lalki? No, ale wiadomo, lalka jest zawsze. W rytmie wydarzeń.

0: Wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Amerykańscy żołnierze opuszczą Niemcy. Czy trafią do Polski? Prezydent chce nowej konstytucji. Jakie są szanse na jej uchwalenie? Dieta Cud. Fakty i mity w leczeniu otyłości.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Po reklamie.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
1: A dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Ten dzień obchodzony jest 4 maja, w dzień wspomnienia świętego Floriana, patrona strażaków. Dzień Strażaka w Polsce został ustanowiony w 2002 roku przez Sejm. Święto obchodzone jest w dniu upamiętniającym męczeńską śmierć świętego Floriana, patrona strażaków i osób wykonujących zawody związane z ogniem. My odwiedziliśmy strażaków w pracy, jak zawsze w gotowości i na stanowisku. Spotkała się z nimi Magda Gliszczyńska.
2: Dzisiaj wspomnienie świętego Floriana, dzisiaj święto strażaków, bo Florian jest patronem właśnie Straży Pożarnej, to my sprawdzamy, jak strażacy świętują. Okazuje się, że oni świętują na stanowisku pracy, świętują w pracy, bo to chyba nie tylko praca, ale też i powołanie. Ja odwiedzam właśnie Straż Pożarną w Radomiu przy ulicy Trauguta. Znajdujemy się teraz gdzie?
3: Dokładnie znajdujemy się na garażu, w którym garażowane są samochody bojowe.
2: I stąd właśnie strażacy wyjeżdżają do pożarów.
4: Pożar poddaje kamienicy.
2: Strażackie samochody stoją, ubrania gotowe, strażacy również razem ze mną. Dlaczego Straż Pożarna, dlaczego właśnie z tym zawodem związaliście swoją ścieżkę zawodową?
5: Mateusz Wieczorek. Myślę, że każdego powód jest indywidualny. Ja mogę opowiedzieć o swoim. Zawsze chciałem mieć pracę związaną ze sportem, więc akurat padło na Straż Pożarną.
2: Jak długo już w tym zawodzie?
5: Od 2018 roku, 4 lata szkoły w Warszawie i od 2022 najlepszej jednostce JRG1 w Radomiu.
2: To był dobry wybór. To spełnia się pan w tym zawodzie? Wodzie jako strażak?
5: Myślałem jeszcze o wojskowości i z perspektywy czasu muszę przyznać, że Straż Pożarna była lepszym wyborem, także jestem bardzo zadowolony.
2: Dla pana czym jest ten zawód? Bo mówi się, że Straż Pożarna to coś więcej niż zawód, to także powołanie, to misja przede wszystkim. Straż Pożarna cieszy się bardzo dużym uznaniem również i zaufaniem w społeczeństwie.
5: Zgadza się, odczuwamy to na przykład jak wracamy ze zdarzeń, widzimy ludzi na ulicach, którzy zawsze nas bardzo przyjaźnie traktują, machają i uśmiechają się do nas.
2: Jak rodzina reaguje, bo to też nie jest łatwe. Praca niebezpieczna również wiąże się z ryzykiem.
5: Rodzina ogólnie jest bardzo zadowolona. Staram się im nie mówić dokładnego przebiegu mojej pracy. Wiedzą, że robię coś bardzo ciekawego i dobrego i są z tego bardzo zadowoleni.
2: A były niebezpieczne sytuacje? Były takie wyjazdy, gdzie zastanawiał się pan, czy wrócimy cali i zdrowi?
5: Zdecydowanie tak. Myślę, że każdy z nas miał takie sytuacje i są u nas bardzo częste. Myślę, że takim ciekawym zdarzeniem jest pożar kamienicy na Reja. Bardzo dużo się tam działo i tak do dzisiaj go pamiętam.
6: Witam wszystkich, starszy kapitan Bryśkiewicz Tomasz, zastępca dowódcy JRG 1 w Radomiu. Służę 17 lat. Strażakiem chciałem zostać w sumie od dziecka, chyba jak większość młodych ludzi. Oglądałem bajki, filmy o superbohaterach, no i gdzie lepiej być bohaterem niż w straży pożarnej, gdzie możemy pomagać ludziom każdego dnia.
2: Pewnie są i ci, którzy siadają za kółkiem, muszą szybko jechać na tę akcję. Są ci, którzy gaszą te pożary. Pana zadanie jakie jest?
6: Moim zadaniem jest obecnie przypilnować, żeby samochody były sprawne, wyjechały na czas, sprzęt był gotowy do użycia, no i żeby wszyscy byli na służbie, całą jak gdyby logistyką i zapewnieniem tego, żeby zawsze na czas samochód wyjechał.
2: Podobno strażakiem jest się przez 24 godziny na dobę. Zdarzały się interwencje po służbie?
6: Oczywiście, że tak i to większość kolegów. Jedziemy na wakacje, wracamy do domu, widzimy i to z automatu się pomaga. To nawet nie jest wymuszone pracą, tylko czysto ludzko po prostu się pomaga. I zresztą wiele ludzi, nie tylko strażacy, ale wszyscy. Mi się wydaje, że wszyscy pomagają.
2: Mhm. Taką akcję, którą pan najbardziej pamięta, gdzie udało się też pomóc, no ale w której pan uczestniczył, może to było bardzo niebezpieczne zdarzenie?
6: No akcji tysiące. Myślę, że ze względu na to, że jestem nurkiem, bo mamy tu specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego, więc wszystkie zdarzenia, gdzie osoby poszkodowane wyławialiśmy spod powierzchni wody, no to są najbardziej takie, które zostają w pamięci.
2: Bo to nie tylko oczywiście pożary, ale właśnie uczestniczycie w wielu akcjach i w wypadkach drogowych i właśnie kiedy dochodzi do utonięcia, nawet jeśli trzeba zlikwidować jakieś gniazdo os czy szerszeni, to Straż Pożarna też jest.
6: Tak, już jak gdyby te gniazda szerszeni, to bardziej zarządcy budynków, oni odpowiadają, my jednak zostajemy, staramy się do tych prawdziwych takich zdarzeń naprawdę niebezpiecznych, więc wszystkie wypadki, katastrofy budowlane, ekologiczne, wszystko związane z wodą, z wysokością, tak naprawdę pożary już są statystycznie mniejszą ilością zdarzeń, do których jeździmy, niż wszystkie pozostałe takie nieszczęścia, które się dzieją na świecie.
2: Spełniony pan jest w tym zawodzie i nie wyobraża pan sobie innego miejsca?
6: To jest 100% jak gdyby co chciałem. Pracowałem zawsze, jeździłem na pierwszej linii do wyjazdów, cały czas związany z jednostką ratowniczo-gaśniczą i zawsze chciałem to robić i to robię i nic innego nawet mi nigdy nie przyszło przez myśl.
2: To ja oczywiście gratuluję panom, no i dziękuję w imieniu, myślę, że też wielu osób, które zawsze są wdzięczne, że jesteście, że pomagacie.
6: My również bardzo dziękujemy i wszystkim życzymy dużo zdrowia i żebyśmy służbowo jak najmniej się widywali.
7: Dziękujemy za te życzenia, ale my przede wszystkim, tak jak Magda Gliszczyńska sugerowała, życzymy no, spokojnych dyżurów, żeby jak najmniej było tych interwencji, choć z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że niestety to niemożliwe.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.

0: Taśmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
1: W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim dzisiaj podpisano umowę z jednostkami wojewódzkiego wodnego, przepraszam, ochotniczego pogotowia ratunkowego z naszego regionu. I ma to wesprzeć finansowo WOPR w 2026 na kwotę 1 000 000 zł.
2: Wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel poinformował o rekordowym wsparciu dla ratownictwa wodnego w regionie. W 2026 roku na działalność Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego WOPR trafi łącznie 1 000 000 zł. To wyraźny wzrost w porównaniu z poprzednimi latami. Środki mają wzmocnić bezpieczeństwo osób wypoczywających nad jeziorami i innymi akwenami w województwie kujawsko-pomorskim. Mówi Michał Sztybel, Wojewoda kujawsko-pomorski.
3: Postanowiliśmy zrobić razy dwa, czyli jeżeli komuś z wzoru matematycznego wychodzi kwota X tej podstawowej dotacji, to z ochrony ludności po prostu zwiększamy to razy dwa, nie wprowadzając żadnego dodatkowego jakby algorytmu, tylko po prostu dajemy drugą nogę finansowania równoległą. I tak w ramach tych podstawowych umów dotacyjnych, czyli wprost z budżetu państwa, jest możliwe finansowanie następujących zadań, czyli utrzymywanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników, utrzymywanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego czy prowadzenie dokumentacji. Nie ma modelu idealnego. Mam nadzieję, że z każdym rokiem będziemy do temu bliżsi, ale chciałbym, żeby nikt nie mógł mówić, że kogoś lubię, a kogoś nie lubię, bo bardzo źle się bym z tym czuł, a nawet, że tak powiem, tak po prostu nie może to działać.
2: Dzięki nowym regulacjom podpisano 8 porozumień z jednostkami WOPR, które zostały wpisane na listę podmiotów ochrony ludności w regionie. Wśród nich znalazły się jednostki z Włocławka, Kruszwicy, Lipna, Bydgoszczy, Torunia, Tlenia, Chełna oraz Żnina. Mówi Roman Guździoł, WOPR Bydgoszcz.
4: Wsparcie oznacza dla nas bardzo dużo. Każdorazowe wsparcie dla nas to jest ilość zakupionego sprzętu, ilość zakupionego paliwa do łodzi motorowych na patrole, ilość możliwości pracy ratowników na kąpieliskach, gdziekolwiek, zakup sprzętu. Jesteśmy doposażeni dosyć, może mamy już samochody, wszystko, ale jeszcze są takie drobiazgi, których nam potrzeba. Liczyliśmy, że będzie 500, jest 1 000 000, jest dodatkowe 500 na ochronę ludności. Cieszymy się z tego, że pan wojewoda również pomyślał o WOPR-ze.
2: Wsparcie dla ratownictwa wodnego w regionie systematycznie rośnie. W 2021 roku wynosiło 380 tysięcy złotych, a w kolejnych latach zwiększono je do 430 tysięcy złotych oraz do 500 000 w latach 2024-2025. W bieżącym roku dofinansowanie osiągnęło rekordowy poziom 1 000 000 złotych, co, jak podkreślają władze, pokazuje, że bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą w województwie kujawsko-pomorskim jest jednym z priorytetów. Karolina Marcisz, Radio Plus.
1: No i tak jak strażakom kilka chwil temu życzyliśmy, aby ich dyżury były jak najspokojniejsze, to samo należy życzyć woprowcom.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
5: Reklama.
6: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Drugi dwa razy, jeśli chcesz skorzystać z okazji.
10: Albo jeszcze lepiej. Odwiedź salon Optyk Domagalscy, który obchodzi 20 urodziny. Tam okazji teraz znajdziesz mnóstwo. Przekonaj się. Optyk Okulista Domagalscy. Bałtycka 64.
11: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
12: Po reklamie.

0: Gości Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Pomoc materialna potrzebującym prowadzi do trwałej relacji z Bogiem, powiedział Leon XIV do dyrektorów katolickich organizacji charytatywnych ze Stanów Zjednoczonych. Zmarł arcybiskup Józef Michalik. Przez dekadę kierował episkopatem Polski. Uroczystości pogrzebowe 9 maja. Papież przyjmie na audiencji polskiego premiera Donalda Tuska. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Praktyczna pomoc oferowana osobom w trudnej sytuacji pozwala im doświadczyć Bożej miłości i otwiera przed nimi drogę do wejścia w trwałą relację z Panem, wskazał Leon XIV w przemówieniu do Rady Dyrektorów Katolickich Organizacji Charytatywnych z USA. Dodał, że wie o problemach, jakie napotykają w swojej działalności, w tym o trudnościach w pozyskaniu wystarczających środków, jednak wezwał, by się nie zniechęcali.
2: Jestem w pełni świadomy, że katolickie organizacje charytatywne w Stanach Zjednoczonych nie są bynajmniej wolne od tych wyzwań, które nadal ujawniają się także w naszych czasach. A jednak to właśnie wtedy, gdy stajemy wobec takich przeszkód, musimy na nowo nauczyć się słyszeć głos Jezusa mówiącego do nas: ja jestem z wami przez wszystkie dni. Także dziś Chrystus zbliża się, aby towarzyszyć swoim uczniom, szczególnie w chwilach frustracji i zwątpienia, tak jak to uczynił wobec świętego Tomasza Apostoła oraz uczniów idących do Emaus.
1: W piątą niedzielę wielkanocną 3 maja 2026 roku w wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik. Metropolita senior archidiecezji przemyskiej był jedną z najważniejszych postaci polskiego kościoła ostatnich dekad, pełniąc przez dwie kadencje funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
3: Zmarły hierarcha odegrał kluczową rolę w kształtowaniu oblicza polskiego kościoła na przełomie wieków. W latach 1999-2004 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego KEP, a w 2004 roku został wybrany na jej przewodniczącego. Urząd ten sprawował przez dwie kadencje, aż do 2014 roku. Jego głos był słyszany również w Europie. W latach 2011-2014 piastował stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy, angażując się w dialog dotyczący tożsamości kontynentu.
1: Pogrzeb arcybiskupa Michalika odbędzie się w sobotę 9 maja o godzinie 11 w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu. Po Eucharystii ciało arcybiskupa spocznie w podziemiach archikatedry. W czwartek 7 maja papież przyjmie na osobnych audiencjach polskiego premiera Donalda Tuska oraz amerykańskiego sekretarza stanu Marka Rubio. Donald Tusk po raz pierwszy spotka się z Leonem XIV. Polski premier zostanie przyjęty przez papieża o godzinie 9 rano, a amerykański sekretarz stanu o godzinie 11.30. 50. rocznicę katastrofalnego trzęsienia ziemi z 6 maja 1976 roku w północnych Włoszech Leon XIV wezwał, aby pamięć o tragedii stała się impulsem do budowania świata opartego na braterstwie i miłości.
4: W papieskim telegramie podpisanym przez sekretarza stanu kardynała Pietro Parolina podkreślono, że solidarność okazana w obliczu dramatu pozostaje wzorem dla współczesności.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

8,5 minuty i będzie 17. To posłuchajmy przez tych 8 minut przebojów z nutą nostalgii, potem zaś wiadomości o 17. O 17 zapraszam na ciąg dalszy.

0: Zdjęcia arkusza maturalnego wyciekły do sieci. CKE nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. Paweł Kozanecki poszukiwany listem gończym to adwokat od trumny na kółkach. Bobrów w morskim oku więcej niż myślano. O tym na koniec. Jest 17. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. To po ujawnieniu podczas matury z języka polskiego zdjęć egzaminu. Jak przekazał dyrektor CKE Robert Zakrzewski, sprawa jest analizowana. O czym więcej powie nasz reporter Michał Rawa.
1: Dyrektor CKE podkreślił, że przed godziną 9, kiedy zaczął się egzamin, nie było wycieku. Doszło do niego po jego rozpoczęciu. Ktoś musiał wnieść na salę urządzenie z dostępem do internetu.
2: I to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
1: Mówi Robert Zakrzewski. Maturzyści pisali dziś egzamin podstawowy z języka polskiego. Jak im poszło?
3: Celuję, że z 50% to będzie na pewno. I będzie okej. Okay. Najważniejsze, żeby zdać.
4: Chciałabym 60.
5: Nie było dziadów w tym roku, więc to jest dziwna rzecz.
6: Bardzo przyjemne temaciki. Fajnie można było wybrać do tego książki.
1: A jutro maturzyści podejdą do egzaminu z matematyki.
0: Maturę w tym roku zdaje ponad 340 tysięcy osób. Część pisemna potrwa do 21 maja. Egzaminy ustne do 30 maja. Nie stawił się do odbycia kary, jest poszukiwany listem gończym. Policja szuka Pawła Kozaneckiego, adwokata skazanego za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod Barczewem w 2021. O wypadku stało się głośno, gdy adwokat nagrał i opublikował w internecie film, w którym nazwał samochód ofiar trumną na kółkach.
7: Policjanci z 3 Komisariatu Policji w Łodzi na podstawie listu gończego prowadzą poszukiwania za Pawłem Kozaneckim. Celem odbycia przez niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 18 miesięcy.
0: Mówi Kamila Sowińska z Policji w Łodzi i prosi o kontakt wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje o 46-latku. Z kranów w Komorznie popłynęła woda ze środkami ochrony roślin. Policja pod nadzorem prokuratury od ponad tygodnia szuka osoby, która ją zanieczyściła. Problemy zaczęły się 18 kwietnia wieczorem. Przez chwilę wody nie było, a gdy wróciła, była gorszej jakości.
8: Mieszkańcy się zgłaszali, że woda z kranu ma zmienioną barwę, zapach i smak. Niezwłocznie podjęto działania celem zabezpieczenia procesowego dowodów związanych z tą sprawą. Między innymi przysłuchując mieszkańców wsi i pracowników podmiotów zarządzającego siecią.
0: Mówi Stanisław Bar z opolskiej prokuratury. Sprawcy może grozić nawet 8 lat więzienia.
9: Wiadomości Radia Plus.
0: Nie jeden, a co najmniej 3 bobry żyją w morskim oku. Przyrodnicy mają już pewność, że zwierzę, które zadomowiło się w tej części Tatry 5 lat temu, już na tyle oswoiło się z klimatem, że założyło rodzinę.
10: Myśmy zawsze widzieli jednego osobnika gdzieś tam płynącego przez jezioro, wlekącego gałąź. Natomiast wydawało się nam, że musi być tego więcej, bo skala w cudzysłowie zniszczeń. Praktycznie wzdłuż szlaków koło morskiego oka wszystkie drzewa liściaste mamy już jakby wycięte. Wchodzi coraz dalej. Już nawet ponad 100 metrów od jeziora.
0: Tłumaczy leśniczy TPN-u Grzegorz Bryniarski. Od kilku lat bobry występują też niżej, w rejonie Palenicy Białczańskiej. Tam jest ich o wiele więcej.
10: Ściął mi ostatnio, bo tam jest duża rodzina, taką miodłę, która 200 lat już miała. Kilka jest następnych nadciętych. No i tak się niech śmiejemy, że pamiętały zabory, przetrwały dwie wojny światowe, a przyszedł bóbr i dał im radę, nie?
0: Teren morskiego oka to obszar ochrony ścisłej, dlatego ludzie nie ingerują w to, co dzieje się w przyrodzie i w plany bobrów.

0: A bydgoskie Bobry, te z nadkanału bydgoskiego, mają dzisiaj ciepło, 22 stopnie, jutro będą miały chłodniej, maksymalnie 19, a już w środę 11, ludzie również. Jutro już deszcz się pojawi od czasu do czasu, a więcej będzie padać w środę. Słońce jutro też, podobno trochę jak na lekarstwo.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: Po piątej pozdrawiam serdecznie i zapraszam. Przed nami druga godzina dzisiejszego magazynu w rytmie wydarzeń. Jurek Piszcz, dzień dobry.

your time, and I think to myself, why?

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
1: No przyznajcie kochani, że od bardzo rzęsistych braw rozpoczęliśmy drugą godzinę naszego spotkania. A jeśli chodzi o dźwięki, które przygotowali nasi reporterzy, to rozpoczniemy od rewitalizacji Placu Wolności. Co tam słychać, co tam widać? Zajrzymy, zobaczymy. Podobno są już na miejscu pawilony kwiatowe.
2: Pawilony są stalowe, o powierzchni nieco ponad 9 metrów kwadratowych. Ściany frontowe i dwie boczne mają formę przeszkloną po to, żeby oczywiście lepiej eksponować kwiaty, które będą tutaj sprzedawane. Na przeszkleniach znajdą się też zewnętrzne łuki nawiązujące do sąsiedniej neogotyckiej architektury.
1: A przy okazji te pawilony będą klimatyzowane, żeby się kwiatom lepiej żyło. No i klientom oczywiście również. O Placu Wolności już za kilka minut. No na pewno o tych opóźnieniach też trzeba będzie przy okazji wspomnieć. Tak jak zaraz potem wspomnimy o sytuacji chrześcijan w Ziemi Świętej.
3: Sytuacja w Ziemi Świętej jest chrześcijan tych, którzy mieszkają na zachodnim brzegu Jordanu, jak i w samym Izraelu, bardzo trudna strona ekonomicznej.
1: A na koniec tego spotkania przyjrzymy się nabożeństwom majowym, ale takim wyjątkowym, odprawianym przy małych, często wiejskich kapliczkach. Głównym elementem tych nabożeństw jest litania loretańska.
4: Składa się z wezwań do Matki Bożej, które wyrażają naszą wiarę, pokazują, jak Matka Boża towarzyszy nam w życiu przez poszczególne wezwania, które kierujemy do niej.
1: I tak oto minie nam druga godzina dzisiejszego magazynu W Rytmie Wydarzeń. Zapraszam serdecznie.
0: W Rytmie Wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
1: A na Placu Wolności w Bydgoszczy już stanęły nowe pawilony kwiatowe, jeden z najbardziej wyczekiwanych elementów trwającej tam rewitalizacji. Inwestycja wchodzi tym samym w końcową fazę, a powrót kwiaciarek po latach przerwy jest coraz bliższy.
2: Rewitalizacja Placu Wolności rozpoczęła się w kwietniu 2024 roku. Jednak już na początku pojawiły się opóźnienia spowodowane przedłużającą się budową zbiornika retencyjnego. Początkowo zakładano zakończenie prac latem 2025 roku, lecz termin był kilkukrotnie przesuwany. Pod koniec stycznia podczas sesji Rady Miasta poinformowano, że wykonawca ze względu na niekorzystne warunki pogodowe wystąpił o przedłużenie terminu realizacji o 52 dni, czyli z 31 marca na 22 maja. Choć pawilony kwiatowe miały być gotowe do końca marca, finalnie pojawiły się tam w ostatnich dniach kwietnia. Mówi Marta Stachowiak, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Bydgoszczy.
3: Pawilony są stalowe, o powierzchni nieco ponad 9 metrów kwadratowych. Ściany frontowe i dwie boczne mają formę przeszkloną po to, żeby oczywiście lepiej eksponować kwiaty, które będą tutaj sprzedawane. Na przeszkleniach znajdą się też zewnętrzne łuki nawiązujące do sąsiedniej neogotyckiej architektury. Pawilony będą wyposażone w klimatyzację i rolety. To, co warto podkreślić, to, że wygląd tych pawilonów to jest projekt rekomendowany przez Radę do Spraw Estetyki Miasta i Plastyka Miasta.
2: Od rozbiórki poprzednich kwiaciarni w maju mijają już 3 lata. Czy mieszkańcy cieszą się na powrót kwiaciarek na Plac Wolności? Mówi Michał Wysocki, społecznik.
4: Powrót kwiaciarek to długo wyczekiwana i dobra wiadomość dla mieszkańców Bydgoszczy. Niestety na dziś

0: Wciąż brakuje jednoznacznej informacji dotyczącej dokładnej daty, od której ponownie będzie można kupić tam kwiaty. Powrót do działalności wymaga odpowiedniego przygotowania. Trzeba zagospodarować nowe miejsca pracy, a w niektórych przypadkach należy ponownie uruchomić działalność gospodarczą.
1: Mieszkańcy coraz bardziej nie mogą doczekać się zakończenia tej inwestycji, bo od miesięcy utrudnia ona ruch pieszy i drogowy w centrum miasta. Po zakończeniu prac Plac Wolności zyska nową nawierzchnię, więcej zieleni oraz odtworzone historyczne osie widokowe. Pojawią się także stylowe latarnie, ławki i stojaki rowerowe, a wybrane obiekty będą podświetlone. Wprowadzony będzie ruch rowerowy, a wjazd w niektóre miejsca ograniczą chowane słupki. Karolina Marcisz, Radio Plus.
2: No więc jest nadzieja, że jednak doczekamy.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
4: Reklama.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Amerykańscy żołnierze opuszczą Niemcy. Czy trafią do Polski? Prezydent chce nowej konstytucji. Jakie są szanse na jej uchwalenie? Dieta Cud. Fakty i mity w leczeniu otyłości.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: To co, Marian? Rowery?
10: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
7: A raty jakie mają?
10: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
10: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Po reklamie.

0: tchnie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
1: W sieci pojawiło się nagranie pokazujące brutalny atak na siostrę zakonną w Jerozolimie. Niedawno w Libanie sprofanowano krzyż. W ostatnich latach społeczność chrześcijańska w Ziemi Świętej skarży się na rosnącą liczbę aktów agresji i przemocy. Jak więc obecnie wygląda tam sytuacja chrześcijan?
2: Ksiądz Jan Żelazny, dyrektor sekcji polskiej Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
3: Proszę księdza, w sieci ostatnio choćby pojawiło się tak nagranie po tym takim brutalnym ataku na siostrę zakonną w Jerozolimie, ale wcześniej na przykład też była sytuacja związana z profanacją krzyża w Libanie. Nawiązuje ogólnie do sytuacji chrześcijan w Ziemi Świętej, ale nie tylko w Ziemi Świętej. Jak ta sytuacja ich tam wygląda?
2: Sytuacja w Ziemi Świętej jest chrześcijan tych, którzy mieszkają na zachodnim brzegu Jordanu, jak i w samym Izraelu, bardzo trudna strona ekonomicznej. Z jednej strony głównym ich źródłem utrzymania były kwestie dotyczące turystyki pielgrzymkowej, która praktycznie w tym momencie nie istnieje. Więc sytuacja jest bardzo trudna, tylko dochodzą akty, które zawsze były. Ja sam osobiście, kiedy byłem w Jerozolimie, spotkałem się z tym, że w dzielnicy ortodoksyjnej, przechodząc przez nią, byłem opluty przez jakiegoś Żyda. Człowiek się już do tego po prostu przyzwyczaił, wie, że to tak tam wygląda. Dla nas to się nie mieści w kategoriach Europy, cywilizacji europejskiej, ale no niestety to ma miejsce. Teraz było to słynne z uwagi na pobicie, uderzenia wobec siostry zakonnej przechodzącej przez tą dzielnicę. Trzeba powiedzieć, że w tym wypadku władze Izraela zareagowały bardzo szybko, zresztą są złapane. Te wszystkie akty powodują no właśnie taką niepewność i lęk. Oficjalnie mówi się, że nie macie tutaj przyszłości. Proszę pamiętać, że wielu ludzi urodzonych na tamtych terenach dalej nie ma obywatelstwa. Chodzi o to, żeby nie mogli wpływać na wybory ewentualnie jako już obywatele państwa Izraela. Sytuacja jeszcze bardziej w tej chwili tragiczna, ale to w znaczeniu kryzysu humanitarnego, który się rozpoczyna, to jest na południu Libanu, gdzie Izrael postanowił w związku z atakami Hezbollahu ustanowić sobie strefę buforową w obcym kraju. Na przykład w tamtym tygodniu była taka sytuacja, kiedy zaczęto pracę na polu. Strzał izraelski, z całej rodziny został jeden chłopak. Ale równie trudna sytuacja jest na przykład Ain Debel, to jest jedna z miejscowości trzech parafii, które są na samym południu diecezji Tyru i tam mają problem oni podjęcia swojej normalnej pracy, a to są rolnicy. Liban to także jest problem w tej chwili, jeśli chodzi o sytuację chrześcijan, proszę pamiętać także psychologiczne.
3: Wspomnijmy jeszcze o tym krzyżu w Libanie.
2: Zdjęcia stamtąd, myślę, że wszyscy słuchacze radia oglądali. To jest ta miejscowość, w której sprofanowano krzyż. To jest właśnie ta miejscowość, w której jak zajęli ją żołnierze izraelscy, to jeden z nich zaczął niszczyć krzyż, który tam stał. Ten krzyż w zeszłym tygodniu został pobłogosławiony na nowo przez nuncjusza apostolskiego w Bejrucie. No i warto wiedzieć, że my właśnie pomagamy w tej wspólnocie chrześcijańskiej, tym naszym współbraciom, którzy stoją na straży tego krzyża, który był niedawno niszczony.
3: Po tych wszystkich informacjach, które do nas docierają, po tym jak ich sytuacja jest dramatyczna, a oni mimo wszystko tam są, ale nasuwa się też takie pytanie, czy ich obecność w ogóle w tamtych rejonach rzeczywiście stoi pod znakiem zapytania?
2: Tak, stoi pod znakiem zapytania i to jest jeszcze o tyle niesamowite. W samym Bejrucie jest w miejscu, gdzie odprawiał papież Leon mszę świętą, wcześniej papież Franciszek, jest obóz uchodźców. I kiedy byliśmy tam, to ludzie mówili wprost, że nosimy was chrześcijan w sercu, bo to wyście jedyni nam ofiarowali swoją pomoc. I to jest niesamowite świadectwo, po co my tam jesteśmy. W świecie, w którym walczą ze sobą oni między sobą, sunnici przeciwko szyjtom, dlatego oni tam mieszkają, że w dzielnicy szyickiej boją się mieszkać. Sunnici nie są tak skorzy do pomagania. Z pomocą do nich przychodzi, widziałem napisy z Polski, samarytańskiego ruchu. Świadectwo. Myślę, że choćby dlatego świadectwo warto im pomóc.
1: O sytuacji chrześcijan w Ziemi Świętej opowiadał dyrektor Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ksiądz Jan Żelazny, a rozmawiała Aneta Paszko.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.

0: A za kilka minut w naszym programie zaprosimy do posłuchania informacji o tym, jak wyglądają nabożeństwa majowe odprawiane przy małych wiejskich kapliczkach.
1: Te spotkania majowe z głębi serca wynikają. To przede wszystkim ten wyjątkowy miesiąc maj poświęcony Maryi. Ta możliwość bycia z nią blisko zupełnie inaczej niż na co dzień. A poza tym kapliczka jest zaraz przy moim domu, więc też ciężko mi było patrzeć, że ktoś adoruje przy kapliczce, a mnie tam nie ma.
0: Więcej już za kilka minut. Zapraszam serdecznie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
1: Przy kapliczkach i przydrożnych krzyżach gromadzą się wierni, by oddawać cześć Matce Bożej. Z początkiem miesiąca w wielu miejscach kraju odprawiane są nabożeństwa majowe. O tym materiał Marcina Prejsa.
2: Maj to miesiąc nabożeństw ku czci Maryi. Odprawiane są one zarówno w kościołach, jak i właśnie przy kapliczkach. Jak wyjaśnia ksiądz Dariusz Laseczka, głównym elementem majówek jest litania loretańska.
3: Składa się z wezwań do Matki Bożej, które wyrażają naszą wiarę, pokazują, jak Matka Boża towarzyszy nam w życiu przez poszczególne wezwania, które kierujemy do niej.
2: Wierni gromadzący się przy kapliczkach śpiewają także pieśni ku czci Maryi.
4: Pozdrawiam Ciebie, Matko, mistrzyni moich dróg.
5: Te spotkania majowe z głębi serca wynikają. To przede wszystkim ten wyjątkowy miesiąc maj poświęcony Maryi. Ta możliwość bycia z nią blisko zupełnie inaczej niż na co dzień. A poza tym kapliczka jest zaraz przy moim domu, więc też ciężko mi było patrzeć, że ktoś adoruje przy kapliczce, a mnie tam nie ma.
6: Czuję się, jak już odeszła moja matka ziemska, to teraz ona jest moją matką i zawsze była od dziecka. Mieszkałam koło figurki, też jako dziecko śpiewałam majówki, więc w moim życiu tutaj, jeśli chodzi o tradycje, to się nic nie zmieniło. Było tak, jest i mam nadzieję, że nic się nie zmieni i tak już pozostanie.
2: Jak mówi ksiądz Marcin Przytuła, tradycja majówkowych spotkań w wielu miejscach nadal jest bardzo żywa.
7: I nawet w wielu miejscach możemy spotkać i sporą liczbę młodzieży i dzieci, więc to bardzo cieszy, że tradycja ta nadal trwa i jest kontynuowana również przez młode pokolenie.
8: To jest bardzo dla mnie ważne miejsce, bo tutaj mogę się spotykać z Maryją, czyli moją drugą matką, poprzez modlitwę. To jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ wierzę w to, że jeśli porozmawiam z Maryją, będzie mi lepiej.
2: Tradycja majówkowych nabożeństw sięga średniowiecza. W Polsce pierwsze odnotowane nabożeństwa majowe zostały wprowadzone przez jezuitów w 1838 roku w Tarnopolu.
1: Przygotował Marcin Prejs.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz.
1: 12 minut i będzie 18. Posłuchajmy teraz przebojów z nutą nostalgii, tak do 18. Do wiadomości nam zajdzie, a potem po wiadomościach zapraszam do posłuchania programu Nasza Bydgoszcz.

0: Ceny benzyny lekko w górę. Sprawdzimy, ile zapłacimy jutro na stacjach. Groźny wirus na pokładzie wycieczkowca. Płynący nim Polacy czują się dobrze. Maturzyści już po pierwszym egzaminie. Spytaliśmy, których przedmiotów boją się najbardziej. Jest 18. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili. Samochód wjechał w tłum w Lipsku w Niemczech. Są co najmniej dwie ofiary śmiertelne. Kilka osób zostało rannych. Do sprawy będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Więcej za benzynę, diesel bez zmian. Znamy już maksymalne ceny paliw na jutro. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6,49, a 98 6,99. Za diesla zapłacimy wciąż 7,31. Ekspert rynku paliw Dawid Czopek ocenia, że program CPN z wyznaczaniem maksymalnych cen paliw będzie konieczny w czasie wakacji.
1: Według mnie jest bardzo mało prawdopodobne, żeby rządowa tarcza, żeby program CPN został zakończony przed końcem wakacji.
0: Rząd rozważa takie rozwiązanie, ale decyzje będą podejmowane na bieżąco, tłumaczy minister energii Miłosz Motyka.
2: Za wcześnie jest na takie deklaracje. Będziemy decydowali o tym, widząc, jak wygląda sytuacja w ciśnieniu Ormuz. Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach bez interwencji państwa.
0: W obecnym kształcie program Ceny Paliw Niżej ma obowiązywać do 15 maja. Przenoszony przez gryzonie wirus na pokładzie wycieczkowca. Płynący nim Polacy czują się dobrze, przekazał rzecznik MSZ-u. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o śmierci trzech pasażerów statku. Według południowoafrykańskich mediów chodzi o wycieczkowiec płynący z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka.
3: Za śmierć tych osób prawdopodobnie odpowiada hantawirus. Można się nim zarazić przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. WHO przekazało, że potwierdzono jeden przypadek zakażenia. U pięciu osób stwierdzono podejrzenie zachorowania. Jedna z zakażonych osób przebywa na szpitalnym oddziale intensywnej terapii w Republice Południowej Afryki. Rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór potwierdził, że na statku byli Polacy, ale nie zgłaszali potrzeby wsparcia medycznego ani konsularnego.
0: O czym informował Michał Rawa. Wczoraj w wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na piątek i sobotę, to w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu. Pełnił funkcję przewodniczącego Episkopatu Polski w latach 2004-2014. Był dobrym człowiekiem, wspomina rzecznik Episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak.
4: On był człowiekiem, który zawsze słuchał i patrzył na drugiego człowieka. Odszedł człowiek bardzo nam bliski, który bardzo mocno o Kościół dbał.
0: Główne uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę o 11. Po Eucharystii ciało hierarchy spocznie w podziemiach Przemyskiej Archikatedry.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Pierwszy egzamin już za nimi, ale to dopiero początek maturalnego maratonu. Jutro czas na matematykę. Na których egzaminów maturzyści boją się najbardziej? O to spytaliśmy przed opolską jedynką.
6: Matematyką.
7: Chyba mimo wszystko angielski, bo najmniej nauki, bo wydaje się najprostszy.
8: Ustny polski?
9: Wydaje mi się, że ustnym polskim.
8: Matmą. Rozszerzoną matematyką.
10: Chyba matematyką, bo potrzebuje bardzo wysokiego wyniku.
0: Matury potrwają do 30 maja, a na wyniki trzeba będzie poczekać do lipca.

0: No, ciągle ciepło, 22-23 stopnie teraz mamy. W nocy temperatura spadnie do 10-11, właściwie nad ranem tak będzie, a jutro w ciągu dnia nawet 18-19, bo w środę już tylko 11. Jutro już deszcz zacznie padać, chociaż możliwe, że nawet dzisiaj pod koniec dnia również.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
0: Cztery minuty po 18:00. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do naszej Bydgoszczy, czyli do posłuchania programu, w którym rozmawiamy o naszym mieście. Jurek Piszcz, dzień dobry.
1: Nasza Bydgoszcz w Radiu Plus od 18:00 do 20:00.

No i już jesteśmy w naszej Bydgoszczy, a w naszej Bydgoszczy, jak zapowiadałem wcześniej, dzisiaj dwóm sprawom trzeba by poświęcić trochę miejsca. Po pierwsze matury, no oczywiście, wiadomo, maturzyści czekali na to, no prawdopodobnie do momentu narodzenia, ale świadomi od momentu, kiedy wybrali liceum ogólnokształcące, a nie technikum na przykład, po ósmej klasie, no bo gdyby wybrali technikum, to jeszcze rok czekaliby na tę maturę, a teraz już maturę dzisiaj właśnie rozpoczęli. Co było na polskim, o tym krótko wspomnę, bo tak zawsze my dorośli sobie mówimy, o była lalka, pewnie była lalka, ale proste było, bo była lalka, prawda? Mniej więcej coś takiego mówimy, tymczasem często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że współczesna matura z języka polskiego, o to jest coś znacznie trudniejszego niż matura z matematyki. No, w tej chwili czekam na pusty śmiech matematyków, ale dobrze, niech będzie, nie słyszę go. No, więc jak wyglądała dzisiejsza matura, na czym matura polega i czy rzeczywiście rację mają maturzyści, których słyszeliśmy w naszym programie, w programie W Rytmie Wydarzeń, wychodzący z egzaminu i mówiący, ale było proste, na pewno udało mi się. No i teraz pada... byleby było 30%. No więc o tym właśnie za kilka chwil, a potem jeszcze trzeba by wspomnieć o licznych, różnych zmianach w kursowaniu autobusów po Bydgoszczy w ciągu najbliższych miesięcy. Od dzisiaj właśnie na przykład zamknięta została na pewnym odcinku ulica Żwirki i Wigury, ale to powoduje, że już autobusy, trzy linie autobusowe objazdami zostały puszczone. No o takich rzeczach, które nas czekają aż praktycznie do końca wakacji albo ogólnie do jesieni również mówić będziemy w tej godzinie naszego programu. Oczywiście, że wśród przebojów z nutą nostalgii.

0: No to przede wszystkim matura, tak. 4 maja to przede wszystkim matura. Do matury przystępują nie tylko absolwenci techników, liceów ogólnokształcących, ale też ci, którzy skończyli szkołę rok temu, 2 lata temu, nawet i 4 lata temu i chcą sobie wynik poprawić. Bo to, przypomnę, dorosłym, którzy może sobie z tego sprawy nie zdają, ale od czasu, kiedy egzamin maturalny stanowi zarazem kartę wstępu na wyższą uczelnię, i to gdy brakuje nam punktów, aby dostać się na wymarzony kierunek w tym roku, możemy próbować zdawać ten egzamin, powiedzmy, z biologii, z chemii raz jeszcze, żeby na więcej punktów zasłużyć i żeby mieć większe prawdopodobieństwo, żeby za rok nas na tę medycynę przyjęli, bo mam wrażenie, że teraz wszyscy idą na medycynę i bardzo dobrze. Oczywiście ktoś będzie musiał nas leczyć, drodzy Państwo, prawda? No więc mnóstwo osób przystępuje w tym roku do egzaminu dojrzałości i zaczyna się to zawsze od języka polskiego. A język polski, no znowu osobom niezbyt dobrze interesującym się, nie znającym się na współczesnej maturze, wspomnę, że to kiedyś za naszych dawnych, młodych czasów, dla tych, którzy zdawali maturę jeszcze w latach 90. XX wieku, było tak, że siadałeś przez 5 godzin, pisałeś wypracowanie, a potem byłeś szczęśliwy, że napisałeś wypracowanie. Teraz jest zupełnie inaczej. Teraz mamy tak, że mamy najpierw 2 testy, a potem wypracowanie. 2 testy. Pierwszy nazywa się Język Polski w Użyciu. Poważnie, to jest oficjalna nazwa. Język Polski w Użyciu. Najprościej mówiąc, polega na tym, że są 2 teksty, zwykle o charakterze jakimś popularno-naukowym, i do tych tekstów są pytania, kilka pytań, zwykle takich, które łączą oba te teksty, znajomość obu tekstów, typu, że w pierwszym tekście autor twierdzi tak, a czy w drugim tekście autor też twierdzi tak i dlaczego twierdzi, że nie. I coś w tym rodzaju. A na końcu tego testu mamy jeszcze do napisania tak zwaną notatkę syntetyzującą. Oj, i tutaj, drodzy rodzice, powiem wam szczerze, jeśli ktoś tego nigdy nie ćwiczył, a rodzice nie ćwiczyli tego, bo notatka syntetyzująca na maturze jest dopiero od kilku lat, no to raczej nie śmiejmy się z naszych dzieciaków, że zamiast 4 punkty, 1 na przykład zdobędą za to, bo to nie takie proste, naprawdę. I to jest test, który się nazywa Język Polski w Użyciu, a potem zaraz mamy test historyczno-literacki. Nawiasem mówiąc, drodzy słuchacze, pomyślmy, historyczno-literacki to jak zapiszemy? Łącznie, oddzielnie, czy może z myślnikiem, czyli dywizem po środku? No z tym pytaniem zostawiam was na kilka minut.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Potrzebujesz ciuchów do pracy w ogrodzie lub przy samochodzie? W Jula znajdziesz wygodne spodnie robocze ze wzmocnionymi kieszeniami i ochroną na kolana. W najniższej cenie Jula 69,99.

0: 9. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę.

0: No to dalej, dalej. Dla naszych rodziców, dla rodziców tegorocznych maturzystów, krótki, jak to się mówi po polsku, tutorial, z czego matura się w ogóle składa, na czym polega, bo my dorośli nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawę, że z polskiego mamy najpierw test o nazwie język polski w użyciu, poświęciłem jemu dwie minutki kilka chwil temu, no a potem jest test historyczno-literacki, zapisujemy to słowo łącznie. Drodzy rodzice, na wszelki wypadek wam to mówię, gdyby was, wasze dziecko o to zapytało. Łącznie, no bo test historii literatury, czyli historyczno-literacki. No to znaczy, że tu może się znaleźć wszystko, co ma związek z lekturami, co ma związek z historią literatury. No ale przy okazji zauważyłem, że bardzo często pytania w tym teście to są tak naprawdę pytania, nie boję się tego określenia, na inteligencję i na otwarty umysł i na intensywne myślenie, a w mniejszym stopniu na wiedzę. No bo pewnie tam trochę z wiedzy trzeba wiedzieć, kogo Antygona pochowała i dlaczego wbrew Kreonowi, prawda? No ale przy okazji możemy mieć takie pytania, do których odpowiedź cała jest zawarta w załączonym fragmencie tekstu i tutaj po prostu trzeba dobrze to analizować. No i tak wygląda test historyczno-literacki. No dzisiaj maturzyści mówili, że było proste, poważnie tak mówili, no w naszym programie. Po godzinie 16 w programie W Rytmie Wydarzeń wypowiedzi maturzystów prezentowaliśmy. No ale potem następuje wypracowanie. To, co my popularnie rodzice nazywamy rozprawką. Pewnie wasze dziecko nazwałoby to wypowiedzią argumentacyjną, bo tak tego uczą w szkołach. No i na czym polega taka wypowiedź argumentacyjna i o co pytano w tym roku, to zaraz sprawdzę.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: po takich wyznaniach miłości, to już zaraz matura na pewno lepiej pójdzie. Tylko jeszcze kończę informację dla rodziców, taki tutorial, jak wygląda matura. Kończę informację o wypracowaniu, bo jest zawsze tak, są dwa tematy do wypracowania i nie ma co pytać o to, o co kiedyś pytano nas, drodzy rodzice, czy była lalka na maturze w tym roku. Na pewno była lalka. Bo teraz jest tak od paru lat, że maturzyści sami sobie dobierają lektury, na podstawie których chcą omówić temat. No a wobec tego, jeśli lalkę dobrze znają, to pewno, że lalkę wybiorą, bo w lalce znajdą wszystko, no co tylko można powiedzieć na każdy z tematów. Bo w tym roku na przykład było tak, taki temat. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość. Wpływ pracy na człowieka w lalce? Proszę bardzo. Wokulski jak pracował, prawda? Ho, ho. Nie jeden sklep, a może jeden i nie jedna spółka do handlu ze wschodem, a może jedna. No więc tak pracował. A drugi temat? Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni? O, taki jest temat. No to przecież dla Wokulskiego bardzo było ważne, jak go arystokracja postrzega, bo chciał tego do Izabeli Łęckiej, prawda? No więc jasne, że lalka była na tegorocznej maturze, chociaż nie implicite, ale trochę tak, nie eksplicite, a trochę implicite, przepraszam za wyrazy, w tym wypadku akurat o lalce rzeczywiście można było napisać. No więc jeżeli, drodzy słuchacze, jeżeli, drodzy rodzice, okaże się w lipcu, że wasze dziecko zaliczyło język polski na 70 kilka procent, oj, to trzeba będzie podwyższyć kieszonkowe.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

11 minut i będzie godzina 19. Obiecuję, że jutro też trochę miejsca poświęcę maturze, tym razem z matematyki, bo na matematyce wiadomo, my dorośli się dobrze znamy, no i dziwimy się, że nasze dzieci jakoś tak niechętnie liczą, prawda? Ja liczę na to, że będziemy po 19 razem w czwartej godzinie naszego spotkania.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Kierowca w rękach policji, to potem jak samochód wjechał w tłum w Lipsku w Niemczech. Premier odpowiada na ruch prezydenta. Chodzi o Radę Nowej Konstytucji. Będą uczyć się pilotować, ale też budować bezzałogowce. We Wrocławiu powstaną klasy dronowe. Jest 19:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek najnowsze informacje z Niemiec. Samochód wjechał w tłum ludzi w centrum Lipska. Jest jedna ofiara śmiertelna i wielu rannych, informuje rzecznik saksońskiej policji. Wcześniej burmistrz miasta informował o dwóch ofiarach śmiertelnych. Wiadomo, że kierowca, który wjechał w tłum ludzi, został zatrzymany. Ma te najnowsze informacje, zbiera nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Saksońska policja poinformowała, że sprawca tego wypadku nie stanowi już zagrożenia. Według informacji dziennika Bild, podczas zatrzymania miało wykazywać objawy choroby psychicznej. Co najmniej 8 osób mogło zostać rannych. Na miejsce przyleciał śmigłowiec ratunkowy. Jest też kilkanaście karetek pogotowia. Niemiecki nadawca MDR podaje, że samochód pędził z prędkością nawet 80 km na godzinę. Do tego zdarzenia doszło na Grimmaische Straße, deptaku w samym centrum Lipska.
1: Według najnowszego komunikatu saksońskiej policji w mieście trwa zakrojona na szeroką skalę operacja. Nie będę udawał, że traktuję tę inicjatywę poważnie. Tak o powołaniu przez prezydenta Rady Nowej Konstytucji mówi szef rządu. Zdaniem Donalda Tuska rola i zadania głowy państwa oraz rządu są precyzyjnie opisane w ustawie zasadniczej i nie wymagają aktualizacji.
3: Zadania i rola prezydenta jest dość precyzyjnie opisana w konstytucji. Ale jeśli ktoś ma złą wolę i chce tę konstytucję czasami gwałcić, czasami omijać, czasami reinterpretować, to oczywiście zawsze znajdzie taką możliwość.
1: Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego dr Antoni Rost wskazuje jednak na zapisy konstytucji, nad którymi warto się pochylić.
4: Podstawowa rzecz to jest kwestia resetu konstytucyjnego w zakresie Trybunału Konstytucyjnego. Ten organ trwale stracił autorytet i jego odzyskanie w takiej dającej się przewidzieć przyszłości będzie bardzo trudne. Opowiadałbym się za likwidacją ogólnonarodowych wyborów prezydenta.
1: Zamiar opracowania nowej ustawy zasadniczej Karol Nawrocki sygnalizował w pierwszym wystąpieniu po zaprzysiężeniu. Wczoraj akty powołania otrzymali pierwsi członkowie Rady Nowej Konstytucji. Ogień ugaszony, ale akcja się nie kończy. Od wielu godzin strażacy dogaszają pożar, jaki w nocy wybuchł w nieczynnej fabryce drutu w Gliwicach. Ogień objął 9000 metrów kwadratowych. W kulminacyjnym momencie walczyło z nim ponad 200 strażaków.
5: W tej chwili trwa ciągle dogaszanie pożaru. Na miejscu jest sprzęt budowlany, którym gruzowisko po rozebranych halach jest rozrzucane, a następnie dogaszane przez strażaków. Na miejscu pracuje 6 zastępów straży pożarnej, 24 strażaków.
1: Relacjonuje Damian Dudek ze Straży Pożarnej w Gliwicach. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pilotaż, budowa i serwisowanie bezzałogowców. We Wrocławiu otwierają tak zwane klasy dronowe. To szansa na zdobycie fachu, na który już teraz polują pracodawcy.
6: Oprócz tego, że nasi uczniowie będą mieli możliwość ukończenia tego kursu, to będą również brali udział w możliwości projektowania, konstruowania i budowania takich dronów, jak i również ich programowania. Będą również poznawali podstawy elektroniki, żeby mogli samodzielnie takiego drona zmontować.
1: Mówi Stefan Hałat z wrocławskiego zespołu szkół nr 1. Rekrutacja na nowe kierunki, m.in. w lotniczych i elektronicznych zakładach naukowych, ruszy 18 maja.

0: No i proszę, słońce nawet teraz próbuje nam się pokazać, chociaż jeszcze tej nocy późnym wieczorem może zacząć padać deszcz. Jutro raczej będzie padać, tylko że od czasu do czasu, a następnego dnia w środę jeszcze bardziej od czasu do czasu będzie padać, to znaczy jeszcze więcej deszczu będzie. Jutro maksymalnie dużo chłodniej niż dzisiaj, plus 18-19, a w środę to już ledwo 11, może 10, może 12.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: Cztery minuty po 19:00. Dzień dobry, oto czwarta godzina naszego spotkania w Radiu Plus Bydgoszcz. Kłaniam się nisko, zapraszam serdecznie. Jurek Piszcz, dzień dobry.
1: Nasza Bydgoszcz w Radiu Plus od 18:00 do 20:00.
0: I zaczynamy tę godzinę od czterech pod rząd. Przebojów z nutą nostalgii to mnóstwo grania. Bez gadania grają i śpiewają, a ja nie gadam. Desireless, Grace Jones, elektryczne gitary i Backstreet Boys. Już teraz dla was.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

0: Ach, no Backstreet Boys, to już teraz pewnie Backstreet Old Man, tak przypuszczam oczywiście. 19 minut po 19, za nami 4 pod rząd, przeboje z nutą nostalgii, a przed nami to, co zapowiadałem ponad godzinę temu, że trzeba by się przyjrzeć zmianom, które się w Bydgoszczy właściwie od dzisiaj, no można powiedzieć od maja, rozpoczęły, zmianom w ruchu autobusów i komunikacji publicznej oraz nas, kierowców. Kilka zmian nastąpiło, o nich chciałbym wspomnieć naszym słuchaczom, żebyśmy się nie zdziwili, że ulicą Żwirki i Wigury od Szumińskiej nie dojedziemy do Jana Pawła II, ale szczegóły za chwilę.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio
2: Plus. Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. W Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu Broniewskiego 1.
4: Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie. Bydgoszcz. Błonie Broniewskiego 1.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
8: Ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
9: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Po reklamie.

No to jakie zmiany czekają nas, czyli bydgoszczan, w kursowaniu autobusów przede wszystkim, a przy okazji też w kursowaniu naszych samochodów. No więc od maja akurat, zupełnie inaczej od czasu do czasu, jeździć będzie linia 73, bo będzie się zatrzymywać przy przystanku kolejowym Bydgoszcz-Bielawy, po to, żeby mogli wysiąść działkowcy, ci, którzy na ulicy Inwalidów, a to ulica z ogromną ilością działek pracowniczych, prawda, żeby można było tam swobodnie przejść. Nie każdy autobus się będzie zatrzymywał, tylko kilka razy dziennie, więc to trzeba będzie sprawdzić, a w niedzielę trochę częściej podobno, bo też pewnie w niedzielę będzie nas więcej w to miejsce starało się dotrzeć. Teraz 52, właśnie już od 1 maja do końca września, w weekendy i święta dojeżdżać będzie ten autobus do Myślęcinka. No i to jest oczywiście bardzo fajna wiadomość, bo rzeczywiście dzięki temu wygodnie do Myślęcinka można dojechać. Wcześniej trzeba było kawał drogi iść, prawda? Ewentualnie hulajnogą, czy niekoniecznie elektryczną zaraz. No i żeby odetchnąć na łonie natury, czyli tam, gdzie zielone płuca Bydgoszczy nas wzywają. Również międzygminna linia numer 40 do Ostromecka będzie obsługiwała trasę od Pętli Niepodległości, czyli chodzi o to, żebyśmy trochę mogli wygodniej w wielu miejscach wsiąść, zanim do Ostromecka dojedziemy. Również spójrzmy dokładnie, bo to będą głównie soboty i niedziele, więc trzeba będzie się temu przyjrzeć. No ale przy okazji oczywiście autobusy będą jeździć inaczej. Już jeżdżą inaczej od dzisiaj dokładnie, bo zamknięte zostało skrzyżowanie Staszica, Kołłątaja i Rejmonta w Śródmieściu. Na skwerze Leszka Białego trwa budowa zbiornika retencyjnego, czyli 52, 59, 60, 64 i nocna linia 33N też zupełnie inaczej będą jeździć. Tych zmian jest oczywiście mnóstwo, ale jeszcze muszę wspomnieć o zmianach związanych z zamkniętą ulicą Żwirki i Wigury. O tym za chwilkę. Radio Plus.

No to ileż to linii autobusowych jeździ inaczej od dzisiaj, to aż trudno zliczyć. No i 54, i 64, i 69, i 89. No te trzy ostatnie ze względu na to, że nie przejedziemy ulicą Żwirki i Wigury. Natomiast autobusy jadą objazdem przez Szubińską, potem Piękną i potem umiejętnie ulicą Księdza Skorupki wjeżdżają ponownie na Inowrocławską. Tak omijają to miejsce zamknięcia. Ale też przez Plac Weizenhofa autobusy nie będą przejeżdżać. Będą jechać objazdami przez Aleje Ossolińskich. No ci z naszych słuchaczy, którzy zwykle jeżdżą autobusami, to już o tym doskonale wiedzą, bo dzisiaj pojechali inaczej. No a ci, którzy od czasu do czasu tylko wsiadają w różne numery autobusów, no wiedzą, że muszą najpierw sprawdzić dokładnie plan jazdy, czy też dojedziecie, drodzy słuchacze, tam, dokąd trzeba. A więc będą wielkie korki. Dzisiaj już ich doświadczyłem, bo specjalnie chciałem wypróbować te najbliższe okolice naszego radia, czyli Górzyskowo, wypróbować, jak tutaj jest. No więc oczywiście ulica Piękna, no to jest, no niemalże do Zielonych Arkad stoi. No oczywiście żartuję, wcale nie stoi, bo rusza się, tylko że powoli, prawda? Natomiast Gnieźnieńska też, prawie na całej swojej długości, zwężona jeszcze parkującymi po obu stronach samochodami, tym bardziej sprawia wiele problemów przejazd ulicą Gnieźnieńską. No a więc pamiętajmy, żeby po Bydgoszczy poruszać się samochodem, autobusem zresztą też, trzeba mieć naprawdę dużo czasu.

No i tak oto spędzamy nasz czas wieczorem, tak jak śpiewa grupa Roxette. Dzisiaj po 20 zapraszamy na nasze programy publicystyczne. Najpierw otwarte studio, a potem oczywiście o godzinie 23 Paweł Krzemiński zaprasza na nocne światła. To do pierwszej w nocy. A ja zapowiadam się na jutro na 16, życząc bardzo udanego wieczoru i wspaniałego poranka. Do usłyszenia, Jurek Piszcz.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach rozmawiać będziemy o tym, jak kochać męża. Gośćmi Nocnych Światł będą Małgorzata i Dawid Wołochowiczowie, autorzy książki 18 pomysłów na okazanie miłości mężowi. Paweł Krzemiński. Zapraszam na 23. Do usłyszenia.
0: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.
2: Autopromocja.

0: Dwie osoby zginęły, 25 zostało rannych. Kierowca samochodu wjechał w tłum w Lipsku. Sadownicy liczą straty, przymrozki zniszczyły ich uprawy. Po polskim czas na matematykę. Sprawdzimy, jakie nastroje panują wśród maturzystów. Jest 20, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwie osoby zginęły, kolejne trzy są ciężko ranne. To po tym, jak samochód wjechał w tłum ludzi w centrum Lipska w Niemczech. Sprawca przebywa w areszcie. To najnowsze informacje przekazane przez niemiecką policję. Radio Lipsk podaje, że uderzonych przez samochód zostało nawet 25 osób. Sprawcą jest obywatel Niemiec, poinformował minister spraw wewnętrznych Saksonii Armin Schuster. Jesteśmy pewni, że był to akt przemocy, dlatego zakładamy, że Lipsk jest już całkowicie bezpieczny. Sprawcą jest 33-letni obywatel Niemiec. Według doniesień dziennika Bild, podczas zatrzymania mężczyzna miał wykazywać objawy choroby psychicznej. Kierowca pojazdu został zatrzymany, gdy znajdował się jeszcze w pojeździe. Obecnie przebywa w areszcie. Był w pojeździe, gdy przyjechała policja. Byliśmy na miejscu wkrótce po otrzymaniu zgłoszenia. Mówiła Zuzanna Lubke, rzeczniczka policji w Lipsku. Akcja służb na miejscu trwa. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok. Jest śledztwo w sprawie wybuchu gazu w Anielinie w Łódzkiem. W sobotę w eksplozji butli zginęła 15-latka, a jej matka z ciężkimi poparzeniami trafiła do szpitala.
1: Przyczyną wybuchu i w konsekwencji pożaru pomieszczeń mieszkalnych było korzystanie z butli gazowej bez zachowania należytej staranności, co spowodowało nagromadzenie się oparów i wybuchowy zapłon.
0: Mówi Jolanta Szkilnik z prokuratury okręgowej w Sieradzu. Prokuratura bada sprawy pod kątem sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia oraz nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi 8 lat więzienia. Liczą straty i załamują ręce. Mowa o sadownikach z gminy Łącko koło Nowego Sącza. Wszystko przez wyjątkowo zimne noce, których w ostatnim czasie było tam kilka. Mróz uszkodził wiele drzew owocowych, głównie jabłoni i czereśni. Straty są ogromne, mówią sadownice.
2: Czereśnia w tym roku ucierpiała praktycznie 100%. Owoce się wykształtowały, jest wszystko przemarznięte, to wszystko będzie opadało.
3: Wiele kwiatów i pąków jest po prostu uszkodzonych. Będzie się wiązało z dużym spadkiem produkcji.
4: Dla tych, którzy żyją wyłącznie z sadownictwa, to będzie bardzo ciężki rok, nawet jeśli coś na tych drzewach zostanie.
5: Te informacje, które płyną z terenu, są bardzo niepokojące, bo sygnały mówią nawet i o 100% szkód. To jest naprawdę rzecz bardzo poważna i trudna.
0: Dodaje Jan Dziedzina, wójt gminy Łącko. Straty będzie teraz oceniać specjalna komisja.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Po polskim czas na matematykę. Przed maturzystami jutro kolejny egzamin. O nastroje pytał Rafał Różycki.
7: Czy wy się boicie matematyki?
8: Ja trochę tak, ale jest na pewno mniejszy stres niż przed polskim. Ja już wiem, że nic nie potrafię na matematykę, także już więcej nie będzie stresu.
9: Trzeba być pozytywnie nastawionym.
10: Trochę stresu jest więcej, ale myślę, że będzie dobrze.
11: Pewnie się czuję.
12: Dla mnie będzie tylko formalność. Bardziej się stresuję matematyką rozszerzoną.
11: Praktycznie codziennie się przygotowuję do matematyki, więc tak obstałam, że też takie 60-70% powinno być.
0: Matura z matematyki wystartuje o 9 i potrwa 3 godziny.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj 4 maja obchodzimy Dzień Strażaka, także no nie może być innego tematu jak właśnie rozmowa o tej misji, o tej służbie, którą na co dzień wykonują strażacy. Ze mną w studio gość, brygadier Artur Laudy, oficer prasowy komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej Miasta Stołecznego Warszawy. Witam bardzo serdecznie.
2: Dobry wieczór.
1: A na łączeniu Paweł Frontczak, strażak, wieloletni rzecznik prasowy komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Witam bardzo serdecznie.
3: Dobry wieczór i dziękuję za zaproszenie.
1: No i drodzy panowie, no najpierw na wasze ręce złożę chyba podziękowania w imieniu swoim, ale też wszystkich słuchaczy, dla wszystkich strażaków za odwagę, za poświęcenie, za służbę, którą codziennie wykonujecie dla tych, którzy potrzebują pomocy w sytuacjach nagłych, często ratując czy dorobek życia, ale przede wszystkim życie danego człowieka. Także bardzo, bardzo dziękuję i od tych podziękowań zaczynam. A chciałam was zapytać, drodzy panowie, jak dziś wygląda służba strażaka w Polsce? Czy ona na przestrzeni lat w jakimś sensie się zmieniła?
4: No moim zdaniem bardzo się zmieniła. Ja jestem 23 lata w służbie i muszę powiedzieć, że przede wszystkim zmienia się sprzęt na coraz bardziej nowoczesny. W tym momencie mamy już drony, mamy roboty. O tym 20 lat temu nawet nie myśleliśmy. Widzieliśmy jakieś filmiki z wyobrażeniem, jak będzie wyglądało ratownictwo przyszłości, a w tym momencie mamy ten sprzęt do dyspozycji i z nim działamy. Więc to na pewno ułatwia sprawę i nawet mogę powiedzieć, że nasza służba jest bogata w zabawki, o których małe dzieci marzą, a my jako funkcjonariusze możemy z nich korzystać. I korzystać chyba w najszczytniejszym celu, jaki jest, mianowicie dla ratowania życia ludzkiego.
1: Panie Pawle, pan od wielu, wielu lat w mediach funkcjonuje jeszcze cały czas, oczywiście wypowiadając się o działalności Państwowej Straży Pożarnej. Jak pan patrzy na to z perspektywy swojego doświadczenia?
3: Zdecydowanie tak. No, ja tutaj kładę na szalę ponad 40 lat służby. To jest ogromny postęp i mogę powiedzieć, że uzupełniając wypowiedź Artura, którego pozdrawiam, że to nie tylko dotyczy tych narzędzi ratowniczych, tych technologii, do których mamy dostęp jako strażacy Państwowej Straży Pożarnej, ale zmienia się i zmieniło się w bardzo znaczący sposób wyposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych. Dzisiaj niejednokrotnie trudno jest przeciętnemu obywatelowi naszego kraju odróżnić wyposażenie jednostki OSP i PSP. Ja nie mówię tutaj o jednostkach ratowniczo-gaśniczych, które są zlokalizowane w dużych aglomeracjach, takich jak Warszawa, czy tych jednostek, w ramach których działają grupy specjalistyczne. To, co Artur powiedział, to szeroko rozumiana robotyka, to bezzałogowe statki powietrzne, to również cała kwestia związana z obserwacją miejsc pożarów. Tutaj nawet wczoraj w przypadku wystrzelenia kolejnego satelity polskiego rakietą Falcon mówiono o tym, że ten satelita będzie mógł przekazywać pewnego rodzaju informacje, które mogą być przydatne nam, zresztą już dzisiaj korzystamy z takich technologii, w przypadku rozwoju pożarów lasów. Natomiast jeszcze inny sprzęt, który jest mega specyficzny, to jest sprzęt, który jest na wyposażeniu zakładowych straży pożarnych i lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych. Natomiast dodam jeszcze jedno. Jeżdżąc po świecie, jeżdżąc po Unii Europejskiej, jeżdżąc po krajach, które są na innych kontynentach, mogę z dumą powiedzieć, że byłem i jestem dumny, że jestem polskim strażakiem, a dzisiaj to większość kolegów w tych krajach, o których myślę, może nam zazdrościć tego wyposażenia, ale najważniejszym w tym wszystkim jest człowiek, czyli DNA tej formacji.
1: Czy współczesny strażak to ktoś, kto częściej gasi pożary, czy jednak mierzycie się głównie z innymi zagrożeniami, wypadkami, nie wiem, jakimiś katastrofami naturalnymi, czy kwestiami pogodowymi? Jak to teraz wygląda? Gdzie najczęściej strażacy wyjeżdżają, panie Arturze?
4: Najczęściej wyjeżdżamy do innych miejscowych zagrożeń, czyli wszystko to, co jest inne niż pożar.
1: Chociaż ten pożar to jest pierwsza rzecz, która zawsze nam przychodzi na myśl, kiedy myślimy o strażakach.
4: Tak, bo mamy w nazwie Państwowa Straż Pożarna, więc tutaj ten pożar i czerwone samochody zawsze będą kojarzone z ogniem. I te pożary, myślę, że musi być formacja, która będzie je gasiła. No i specjalizujemy się w tym i tak będzie, że będziemy je gasili. Ale cała otoczka i świat, który się zmienia, jak i potrzeby, bezpieczeństwo naszych obywateli, wymusiło na Państwowej Straży Pożarnej tak naprawdę znacznie większy przekrój możliwości do realizowania tych zadań, jakie spływają na numer alarmowy 112. Bo gdy obywatel jest w potrzebie, to on po prostu dzwoni, a dyspozytor musi dostosować służby, które będą w stanie poradzić sobie z tym zagrożeniem. Musimy wiedzieć przede wszystkim to, że Straż Pożarna ma bardzo duże samochody, dużo sprzętu i wystarczy doświadczenie oraz właśnie to, co Paweł wspomniał, czyli to DNA ratownika, czyli chęci do tego, żeby pomagać ludziom, i już razem można zawsze coś wymyślić i zawsze coś takiego zrealizować, żeby tym ludziom móc pomagać. I myślę, że no tutaj ludzie nas oceniają bardzo dobrze, więc wychodzi to nam w miarę dobrze.
1: To na pewno oceniają was bardzo dobrze, bo to formacja, która chyba darzona jest jednym z największych wskaźników zaufania, jeśli chodzi publicznego o różne służby mundurowe, to zawsze strażacy są no chyba najwyżej, czy gdzieś bardzo wysoko w tym rankingu. Ale powiedzieliśmy o ludziach, o tym, jak oni oceniają, czy patrzą na waszą pracę, ale tutaj też jest niezwykle ważny czynnik, właśnie ten ludzki, mówię to w kontekście poinformowania, czy zgłoszenia o tym, że dzieje się coś, gdzie ta straż jest potrzebna. Czy wy też tak uważacie, jak wy się do tego odnosicie, że bez tego czynnika, bez tego szybkiego zgłoszenia, czyli odpowiedniego czasu, no wasza reakcja może być, pomoc może być mniejsza lub większa? Pan Paweł?
3: Powiem w ten sposób. Praktycznie pani odpowiedziała na pytanie, które zadała. Bardzo się cieszę, że to pytanie zostało postawione. Tak jak wspólnie rozmawiamy od kilkunastu minut, jest wiedza i to bardzo duża wiedza, coraz szersza wiedza, która musi być z uwagi na spektrum, w jakim działamy i przychodzi nam pomagać innym, ratować życie, mienie, środowisko. Jest oczywiście doświadczenie zdobywane przez lata, są te najnowsze technologie i narzędzia, ale to od każdego nas, nie strażak, od pani, pana, zależy, jak szybko udzielimy tej pomocy. Niestety najsłabszym ogniwem w systemie bezpieczeństwa jest człowiek. Bezpieczeństwo kosztuje. Natomiast nasza reakcja, kiedy widzimy określone zagrożenie, jesteśmy świadkiem lub ewentualnie uczestnikiem, jest bardzo ważna. Wykonajmy drugi, trzeci, piąty, enty telefon, jeśli nie jesteśmy pewni, że ktoś to zrobił przed nami, wówczas nie opóźnimy tej, jak gdyby, procesu udzielania pomocy, podjęcia działań przez nie tylko Straż Pożarną, ale też przez inne służby. Taka informacja trafia do Centrum Powiadania Ratunkowego. Już Straż Pożarna nie odbiera tych numerów, czy też Narodowego 998, czy 112. Odbiera operator w jednym z 17 centrów powiadania ratunkowego. Ta informacja jest przekazana do nas, ale my nawet jeśli dzieje się to obok nas na ulicy, my możemy nie wiedzieć. I od tego to zgłoszenie bardzo jest ważne, bardzo szybkie zgłoszenie. Sądzę, że ta prewencja społeczna, o której mówimy, budowanie świadomości, odporności jest bardzo ważne i jest jednym z łańcuchów tych, który jest niezbędny w szybkości działania i w tej tak zwanej złotej godzinie, kiedy no, mamy szansę na uratowanie życia i zdrowia. A tak przy okazji, jeszcze uzupełniając wypowiedź Artura i odpowiadając na pani pytanie, 1/4 gdzieś mniej więcej w Europie

0: gdzie jeśli nie wszyscy, to większość z nas czujemy się najbezpieczniej, czyli w naszych domach, w naszych mieszkaniach. Na 10 ofiar w pożarach, które giną w Polsce, 8 ginie tam, gdzie przebywamy najczęściej i czujemy się najbezpieczniej.
1: Ja jeszcze tak gwoli uzupełnienia dodam, dopowiem, proszę potwierdzić lub zaprzeczcie, ale słyszałam też od strażaków takie informacje, że często, może nie wiem czy często, ale zdarza się, że czasem osoby widząc zagrożenie gdzieś, nie wiem, wyciągają telefony komórkowe, nagrywają, zamiast zgłosić właśnie, że jest jakaś sytuacja alarmowa, myśląc, że może ktoś inny już to zrobił. Może to też jest taki ważny aspekt, na który należy kłaść nacisk, żeby uczulać jeszcze bardziej społeczeństwo, żeby pierwsza reakcja była taka, czy faktycznie gdzieś pomoc została wezwana.
0: Zdecydowanie tu pozwolę sobie powiedzieć na ten temat. Tak, mogę to potwierdzić, a na domiar złego, a zarazem jako przykład, który chciałbym podać, to już jest kilkadziesiąt lat temu, ale jest to jeden z takich najbardziej spektakularnych przykładów, kiedy w Gdańsku w samo południe doszło do pożaru kościoła świętej Katarzyny. Dziesiątki mieszkańców Gdańska, turystów przyglądało się rozwojowi pożaru. Część włączyła się w ewakuację szatli liturgicznych i innych przedmiotów. Pierwsze zgłoszenie do straży pożarnej wpłynęło po 31 minutach. Natomiast dzisiaj, nawet komentując różnego rodzaju zdarzenia, do których dochodzi, kiedy państwo do mnie dzwonicie, spotykam się w późniejszym przekazie państwa jako dziennikarzy z takimi sytuacjami, kiedy rozmawiacie ze świadkami, osobami, które widziały to, co się wydarzyło, że większość z nas niestety dokumentowała to, chcąc pochwalić się, czy to znajomym, czy też zamieścić określony film, czy zdjęcie w mediach społecznościowych.
1: Panie Pawle, tutaj musimy tak postawić przecinek i za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: My dzisiaj obchodzimy Dzień Strażaka i właśnie rozmawiamy o strażakach, o waszej służbie. Ze mną w studio goście brygadier Artur Laudy, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej Miasta Stołecznego Warszawy, a na łączeniu Paweł Frontczak, strażak i wieloletni rzecznik prasowy komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Mówiliśmy przed samą przerwą o tym, żeby jeżeli tylko widzimy jakieś niebezpieczeństwo, jeżeli widzimy, że dzieje się coś, co wymaga pomocy, no właśnie, straży pożarnej, to nie nagrywajmy, nie patrzmy, ale sprawdźmy najpierw, czy ktokolwiek dał zgłoszenie, że dzieje się coś złego. Panie Pawle, pan o tym mówił, ja tylko chciałam to podkreślić, żeby to wybrzmiało, bo faktycznie wydaje się, że to jest bardzo istotne, aby uczulać społeczeństwo na to, żeby pierwsze co to dzwonić, komunikować, zgłaszać, nie bać się, wykonać telefon na numer 112 i zgłosić, że dzieje się coś złego albo jest jakiś pożar chociażby.
2: Dokładnie, a drugą rzeczą jeszcze pozwolę sobie uzupełnić i wtedy oddaję głos Arturowi, to jest dostosowywanie się do poleceń wydawanych przez służby ratownicze, przez strażaków, a także czytanie i stosowanie się do komunikatów, które są wysyłane nie tylko przez Straż Pożarną, ale na przykład przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Taka sytuacja wczoraj między innymi miała miejsce podczas dużego pożaru w centrum w Gliwicach, gdzie był prowadzony monitoring powietrza, ale jednak prewencyjne zamykanie okien, ograniczenie swojej aktywności na zewnątrz, nie przemieszczanie się samochodem. Tutaj to pomaga nam i nie naraża państwa na niepotrzebne niebezpieczeństwo.
1: Panowie wspominaliście już w naszej pierwszej części rozmowy o tym takim DNA, naturalnym DNA, który mają w sobie strażacy, strażaczki. Chciałam zapytać, co to jest? To naturalne DNA i czy każdy może zostać strażakiem?
3: Więc czy każdy może zostać? Każdy może próbować, ale oczywiście są pewne kryteria, testy i odpowiednie zdrowie, jak i wiedza, którą trzeba posiąść, żeby oczywiście zdać te wszystkie egzaminy, zostać dopuszczonym do wykonywania tego zawodu. I jeżeli to nam się uda, no to jeszcze liczy się ta współpraca zespołowa, bo tutaj strażacy pracują w najmniejszy zespół to jest rota, czyli to są te dwie osoby, gdzie jeden za drugiego odpowiada i tylko w zespole jesteśmy tak naprawdę tak silni, że możemy stawiać czoła tym wszystkim zagrożeniom, czy to właśnie związanych z pogodą, czy też z wypadkami, czy z pożarami. To DNA to jest przede wszystkim chęć niesienia pomocy oraz odwaga do tego, żeby przezwyciężać własne słabości. Oczywiście pracując w zespole to nam pomaga, bo nie każdy jest jednocześnie silny i szybki. Zazwyczaj jak mamy siłę, to tracimy na szybkości. Jak jest nas 6 albo 12, 6 na samochodzie, 12 na dwóch samochodach i zostajemy zadysponowani w takim zespole do jakiegoś zdarzenia, to zawsze możemy wśród nas znaleźć osoby z konkretnymi cechami, które w danym przypadku idealnie się sprawdzają. I ktoś powie, ty jesteś chudy czy szczupły, delikatnie mówiąc, nie masz siły, ty się do niczego nie nadasz w straży. A to nieprawda, bo tam, gdzie trzeba wycinać jakieś barierki, to można znaleźć szczelinę i tego chudego czy szczupłego
1: chłopaka przycisnąć.
3: I on zdejmuje hełm, głowa mu przechodzi i dalej już ramiona. I zanim my piłami czy hydrauliką zrobimy sobie dostęp, to on w środku już jest. Czasem zrobi rozpoznanie, a czasem zrobi robotę całą, czyli odnajdzie osobę poszkodowaną, powie, jestem w mieszkaniu, wchodźcie przez okno, to jest to okno, przez które się wychylam, jest podjazd dla podnośnika, widzę was z góry, tak? Czy macha latarką, jak jest ciemno. Więc tutaj ja się nauczyłem, będąc na podziale bojowym, czyli jeżdżąc do akcji, tego, że tutaj każdy się przydaje. I kobieta, która swoją tą empatią, tą ciepłotą jest w stanie lepiej służyć tą pomocą psychologiczną, czyli dotrzeć do osób, którzy są w szoku. I zwłaszcza przy dzieciach to widać, że dzieci bardzo ciągną do kobiet i te kobiety idealnie tej pomocy udzielają. My się zastanawiamy, czy możemy, jak to dziecko złapać. Kobieta ma to, że tak powiem, w swoim DNA. Ona je przytuli i zrobi robotę większą niż 1000 naszych słów, tak? Najlepszego strażaka po najlepszych szkoleniach psychologicznych. Więc chudy się przeciśnie, silny nie będzie potrzebował młota, tylko kopnie, a szybki, zanim my sprawimy podnośnik, to już będzie na górze, tak? Więc dla każdego w straży można znaleźć miejsce, a oczywiście są jeszcze te osoby, które tej sprawności fizycznej nie mają, ale za to mają głowę. Mają głowę, żeby wymyślać jakieś koncepcje, realizować zamiary taktyczne, bardzo szybko dostosowywać się do zmieniającej sytuacji, bo to w straży jest nagminne, czyli opracowujemy sobie jakiś plan działania, ale za chwilę dochodzą kolejne czynniki, które powodują, że on nie ma szans na zrealizowanie i musimy wchodzić w plan B, który musiał się w głowie ułożyć albo w momencie układania planu A, albo musi się ułożyć od razu po tym, jak mamy tą informację, że plan A się nie zrealizuje.
1: A jak zaczęła się panów przygoda, służba i tak naprawdę już bardzo długoletni związek ze Strażą Pożarną? Jak w ogóle trafiliście do straży? Panie Pawle.
2: No, w moim przypadku to sądzę, że pani podczas rozmowy przed anteną poznała po części chyba, jak to się stało. Ja jestem szczęśliwym człowiekiem, zrealizowałem swoje dziecięce marzenia. To jest prawie opowieść jak z bajki. Wymarzyłem sobie, mieszkając w małej miejscowości, obserwując, kiedy wyła syrena, kiedy pojawiała się łuna, szczególnie po burzy, żeby zostać strażakiem. Widziałem, jak strażacy wyjeżdżali do działań. Pierwotnie chciałem iść na mechanizację rolnictwa, natomiast wada wzroku, żeby dostać się do ówczesnej szkoły oficerskiej, dzisiaj Akademii Pożarniczej, uniemożliwiła mi to. Natomiast skończyłem studia humanistyczne, później dostałem się do służby jeszcze i wówczas nie w Państwowej Straży Pożarnej. Na pewno pomogły mi w tym moje zainteresowania, moja pasja, moje hobby. Bardzo chciałem zostać strażakiem. Ówczesny komendant wojewódzki, bo rozpoczynałem swoją służbę w Komendzie Wojewódzkiej, wówczas Straży Pożarnej, jeszcze przed Państwową Strażą Pożarną w Bydgoszczy, po prostu patrzył na mnie troszeczkę jak na takiego ufoludzka. Skąd, facet, się wziąłeś? Jeszcze masz taką wiedzę, która jest bardzo niesamowitą wiedzą jak na po prostu nie strażaka. No i później kontynuowałem swoją pasję. W dalszym ciągu nie wyobrażam sobie nie odwiedzenia jednostki straży pożarnej w danym kraju, kiedy jestem na wakacjach, no a zarazem wspieram swoją wiedzą moich młodszych koleżanki i kolegów, a także przede wszystkim, za co dziękuję, że Państwo o mnie pamiętacie, też zawsze chętnie odpowiadam, niezależnie od tego, która godzina jest na zegarku.
1: Jeszcze całkiem młoda. Panie Arturze, jak to było u Pana? Czy to też były Pana marzenia, takie z lat dziecięcych? Bo prawda jest taka, że wielu chłopaków marzy o tym, żeby zostać strażakami. Chociaż teraz nie wiem, czy to piłkarz nie zajmuje pierwszego miejsca, ale chyba jeszcze ten strażak cały czas jest na topie. Jak to było u Pana?
3: Na u mnie nie był na topie. Jest taki okres około 10 lat, że patrzymy na tą straż. Mam syna w wieku 12, więc pamiętam, kiedy jemu to przeszło. Już niestety tym się w tym momencie przynajmniej nie interesuję, bo wiadomo, że wracamy do pewnych tematów po latach. Ja byłem na studiach elektronicznych, jestem technikiem elektronikiem z wykształcenia i na studiach zauważyłem, że to wcale nie jest dla mnie, że ja potrzebuję więcej ruchu, że potrzebuję jakiejś pracy zespołowej i tak naprawdę zawód, który sobie obrałem w wieku 15-16 lat, nie chcę, żeby był moim docelowym zawodem. No i wtedy zadałem sobie pytanie, gdzie iść do pracy, żeby móc realizować trochę sprawności fizycznej, jednocześnie być zadowolonym z tego, co się robi. I tak naprawdę wpadło na służbę. Na służbę w Państwowej Straży Pożarnej, dlatego że tutaj na początku rzeczywiście są testy i musimy wykazać już pewien poziom, ale później ten poziom możemy cały czas doskonalić. I to doskonalenie jest bardzo przyjemne, bo na przykład jest mało zawodów, w których można iść sobie w czasie pracy na siłownię, albo pobiegać, albo pograć w piłkę.
1: To prawda.
3: Tak, a w straży jest to możliwe. Tylko później musimy mieć tą świadomość tego, że zamiast piłki, no to są schody, zamiast strojów sportowych, to są ciężkie ubrania, które no niestety najlepiej nie oddychają. Na głowie mamy ciężki hełm, jeszcze aparat ochrony dróg oddechowych z powietrzem, więc no, z tej piłki robi się ciężka praca, ale dzięki temu, że byliśmy wybiegani, tak, to nawet z tym obciążeniem dalej jesteśmy w stanie biec. A jak ktoś nie biega i jeszcze go się obciąży, no to nie ma szans nawet iść. Więc to było coś, co do mnie przemawiało i dalej do mnie przemawia. Więc jak kogoś mam zachęcić, żeby przyszedł do straży pożarnej, to tutaj może cały czas się rozwijać fizycznie, a przez to, że ma kontakt z ludźmi, no to również głowa pracuje na najwyższych obrotach i musimy znajdować bardzo szybko rozwiązania trudnych sytuacji.
1: W Polsce mamy teraz około 30 tysięcy zawodowych strażaków. Czy widać, że z roku na rok wzrasta liczba, czy maleje? Panie Pawle, jak pan na to patrzy? Jest cały czas, są chętni?
2: Dokładnie jest to prawie 31 tysięcy. Nowa ustawa modernizacyjna zapewnia kolejne etaty w najbliższych latach. Natomiast w roku ubiegłym, z uwagi na odejścia na zaopatrzenie emerytalne strażaków z dużym doświadczeniem, był dokonywany nabór w całej Polsce. W wyniku tego naboru zostało przyjętych do służby ponad 1400 nowych strażaków, adeptów na strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Sądzę, że Artur tutaj uzupełni moją wypowiedź, natomiast zawód strażaka zawodowego w Polsce cieszy się nie tylko bardzo dużym uznaniem i zaufaniem społecznym, chociaż zawsze do tego uważam, że trzeba podchodzić z pokorą, ponieważ jest to pewien kredyt, który zaciągamy od społeczeństwa, ale tak się dzieje, że nie brakuje chętnych do służby w wielu miastach, w wielu jednostkach. Artur, sądzę, że będzie mógł to podać, jak to wygląda w Warszawie. Na jedno miejsce w dalszym ciągu jest od kilku do kilkunastu, a były takie przypadki nawet do kilkudziesięciu chętnych na jedno miejsce. Nie ma pomyłki tutaj w liczebnikach, którymi się posługuje. Natomiast no niestety z tą sprawnością, czyli tym, o czym mówił Artur, jeśli chodzi o zdawanie egzaminu ze sprawności, tutaj sporo młodych ludzi odpada, a później jeszcze są badania lekarskie, które też no, są tym kolejnym sitem, które odrzuca wielu chętnych,
1: Panie
2: którzy
1: Pawle,
2: chcieliby wstąpić do
1: tak,
2: służby.
1: I po przerwie będziemy dalej kontynuować rozmowę.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: W Dzień Strażaka rozmawiamy o Straży Pożarnej, o tym, czy każdy może zostać strażakiem. Ze mną goście Artur Laudy, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Miasta Stołecznego Warszawy i Paweł Frączak, wieloletni rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Chciałabym, panowie, jeszcze chwilę skupić się na ochotniczych, na strażakach ochotnikach, ponieważ tak naprawdę to jest ogromny sztab ludzi, tak? Zawodowych strażaków mamy około 30 tysięcy, już 31 tysięcy, jak pan Paweł nawet tutaj mnie poprawił, a tych ochotniczych strażaków mamy, tak naprawdę jest nawet, podają, że 680 do 700 tysięcy, choć tych, którzy wyjeżdżają tak naprawdę na takie akcje, uprawnionych jest ponad 245 tysięcy ochotników. Jak można w ogóle, nie wiem, czy zakwalifikować tę grupę, ale czy można powiedzieć tak, że bez tak naprawdę działania ochotniczych straży pożarnych, no, straż pożarna nie dałaby rady poradzić sobie w wielu, wielu przypadkach?
2: Powiem tak, pozwolę sobie tutaj z uwagi na chociażby obszar całego kraju. Tak, jeśli chodzi o większość powiatów, mówimy o Polskę tak zwaną powiatową, biorąc pod uwagę krajowy system ratowniczo-gaśniczy, który funkcjonuje i sprawdza się w praktyce od 1995 roku, bez jednostek ochotniczych straży pożarnych i tych w systemie, jak i poza systemem, w systemie jednostek jest już prawie 5300, kolejne zostały włączone. Szybkość reakcji, która jest podejmowana, która nie powinna poza terenem zurbanizowanym w Polsce przekraczać 15 minut, nie ma możliwości, aby jednostka zawodowa dotarła. Inaczej jest, a za chwilę to sądzę, że powie Artur, na terenie takiego miasta jak miasto stołeczne Warszawa. Uzupełniając pani dane, bo też sobie dzisiaj sprawdzałem, ostatnie dane nawet podają, że strażaków, którzy posiadają określone uprawnienia, a także przeszkolenie, które pozwala na udział w akcjach ratowniczych, jest już dzisiaj 295 tysięcy w Polsce. Mówimy oczywiście o strażakach ochotniczych straży pożarnych, w tym 155 tysięcy to są strażacy, jeśli chodzi o...
1: Czyli ta liczba cały czas rośnie, tak.
2: Dokładnie, rośnie krajowy system. I jeszcze jedno mogę uzupełnić, bo to się wiąże z pani pytaniami, które pani adresowała do nas. Bardzo wielu młodych ludzi, którzy są strażakami ochotnikami, chcąc rozwijać swoje pasje, zainteresowania, a także szukając zawodu, który przynosi określone uposażenie i daje możliwość, no, krótko mówiąc, założenia rodziny i tak dalej, biorąc pod uwagę stabilność, będąc strażakiem ochotnikiem, kontynuuje swoje pasje, swoją misję, swoje tradycje rodzinne, jeśli chodzi o później wstąpienie do Państwowej Straży Pożarnej, a po południu, kiedy wraca dana osoba ze służby, czy też ewentualnie nad ranem, jest strażakiem ochotnikiem i również wyjeżdża jako ochotnik do działań ratowniczo-gaśniczych. Takich sytuacji jest bardzo wiele i sądzę, że możemy mnożyć.
1: Podejrzewam, że na terenie miasta stołecznego Warszawy, no, sytuacja faktycznie jest pewnie odmienna niż w innych regionach kraju, bo tutaj ilu jest w ogóle takich zawodowych strażaków?
3: Jednostek mamy po pierwsze bardzo dużo i one są gęsto rozlokowane, dlatego też nasz czas dojazdu jest nawet mniejszy, od 15 minut do każdego miejsca w obszarze chronionym, więc tutaj bez ochotników mogę powiedzieć, żebyśmy sobie poradzili. Tylko my się przyzwyczailiśmy do współpracy z nimi i nie chcemy wcale z tego rezygnować, dlatego że to jest ciężka praca i bardzo często potrzebna jest podmianka, czyli potrzebujemy wymienić ratownika, który jest zmęczony, na świeżego ratownika, który będzie kontynuował tą pracę, którą już rozpoczęliśmy. I wtedy ochotnicy, czyli druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnej są idealni do tego, dlatego że oni po pierwsze są po tych samych szkoleniach co my, jeżeli chodzi o podstawowe te zadania. Po drugie, jeżeli zobaczą, co my robimy, to później to kontynuują z takim samym zapałem jakim, a czasem i większym. Więc my możemy odpocząć, podmienić sprzęt, a oni dalej drążą dziurę, na przykład rozbierają jakąś konstrukcję i my z powrotem wracamy, czasem tylko żeby ponadzorować, a oni to działanie wykończą. Mało tego, możemy te nasze zastępy w przypadku wystąpienia drugiego zagrożenia w tym samym obszarze przedysponować, bo tutaj mamy ratowników, którzy się znają na tej robocie i jak ich nawet samych zostawimy, wiemy, że oni to dokończą.
1: Ja tutaj chciałam zapytać o kwestię jeszcze rodziny, bo tutaj pan Paweł powiedział o tej stabilizacji, o tym, że coraz więcej jest też i strażaków zawodowych, ale też tych ochotników strażaków, ale praca strażaka, my sobie może tak na to patrzymy, to nie są tylko przyjemne momenty w sensie, że udało się, tak? Wyszliśmy cały z opresji. Bardzo często są to też sytuacje, które są trudne, które obrazy, które zostają w głowie. Jak można, jak należy sobie radzić z tymi właśnie trudnymi momentami w pracy, po akcji, kiedy wracamy do domu, do rodziny, do dzieci. Patrzę w kierunku pana Artura, bo tutaj w przerwie pytałam, ile ma dzieci, powiedział mi, że dwójkę, więc pytam, jak sobie z tym poradzić, tak? Kiedy jesteśmy po bardzo trudnej akcji i wracamy do domu i tutaj przyziemne tematy dnia codziennego wychodzą na pierwszy plan.
3: Ja myślę, że potrzebujemy zrozumienia i wsparcia ze strony naszej rodziny i tutaj chciałem pozdrowić swoje dzieci oraz małżonkę, bo nigdy tego nie robiłem, a dzisiaj chciała, żebym to uczynił chociaż raz.
1: A imię małżonki?
3: Magdalena, tak jak i pani redaktor.
1: Pozdrawiamy panią Magdalenę, a dzieci? Jak mają na imię?
3: Wiktoria i Mateusz.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
3: Więc ja jestem tym szczęśliwcem, który ma to zrozumienie i po mnie widać po prostu, że czasem jestem, ja to nazywam przebodźcowany, czyli za dużo tych sytuacji dziwnych do mnie dobiegło, za dużo tych tematów musiałem w krótkim okresie czasu przetrawić i potrzebuję uciec do własnej jaskini, czyli zostać samemu ze swoimi myślami, żeby to po prostu po pierwsze odpocząć, po drugie, żeby się to poukładało. No i moja żona to widzi i ona mi w tym po prostu nie przeszkadza. I to chyba najlepsze, co może zrobić, no bo ja niczego więcej nie oczekuję. I to się udaje. Więc ja chciałbym, żeby każdy z funkcjonariuszy, nie tylko Straży Pożarnej, miał oparcie w rodzinie i takie poparcie, jakie ja mam. Czyli ten spokój i to zrozumienie.
1: Pani Magdaleno, to na pani ręce też gratulacje, bo to też bez pani wsparcia nie dałoby rady pewnie tak wykonywać swojej pracy intensywnie. Panie Pawle, czy jakaś taka historia, którą pan może się z nami podzielić, może trudna, albo taka, która została panu w pamięci, a może z opowiadań kolegów, która po prostu gdzieś w pana sercu cały czas kołacze i warto, żeby też nasi słuchacze o niej usłyszeli.
2: Takich sytuacji są dziesiątki, setki, czy nawet biorąc pod uwagę 150 miesięcy, kiedy byłem rzecznikiem komendanta głównego, czyli to jest 12,5 roku w zestawieniu z ponad 30-letnią historią Państwowej Straży Pożarnej, to trochę to jest, ale chcę powiedzieć jeszcze taką kwestię. Rok 1985. Dwa lata już byłem wówczas w służbie. Być może zabrzmi to trochę irracjonalnie, ale każdy człowiek, każdy strażak przede wszystkim marzy na początku, żeby przeżyć dużą akcję, oczywiście nie pociągającą za sobą ofiar czy dużych strat materialnych. Było samo południe, upalne samo południe i doszło do pożaru lasu w okolicach Solca Kujawskiego w województwie wówczas bydgoskim. Tam dopiero zrozumiałem po raz pierwszy, niezależnie od wiedzy, pasji swojej, tego, co powodowało, że zostałem strażakiem, jak ogromny jest żywioł, jaki człowiek niezależnie od wiedzy, sprzętu, determinacji, z którą przyszło walczyć z tym żywiołem, jest człowiek, że jednak żywioł wygrywa, ogień jednym jest żywioł w naszego świata. Kiedy zobaczyłem, jak szybko rozprzestrzenia się pożar wierzchołkowy, kiedy uciekaliśmy z dużym samochodem, zrywając linie wężowe, kiedy później widział człowiek, jak zginęły zwierzęta, które biegną szybciej niż człowiek. To pozostało do końca życia i wtedy nabrałem pokory do żywiołu, zacząłem ogień szanować.
1: Panie Arturze.
2: Strasznie zabrzmiało to.
1: Strasznie tak. Zabrzmiało, ale...
2: Katastroficznie. Artur, sądzę, że nie znał tej opowieści, ale nawet odniosłem się w takim swoim, swojej wypowiedzi na łamach takiej jednodniówki, która ukazała się i będzie publikowana 9 maja, czyli w najbliższą sobotę z okazji 140-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim. Właśnie przywołano mnie, żebym napisał taki esej i właśnie tam do tego pożaru też się odnoszę.
4: Nie każdy pożar rzeczywiście można szybko ugasić. Czasem rozwój i powierzchnia, na jakim mamy do czynienia z tym ogniem, jest nawet dla wielkiej ilości tych strażaków, samochodów, tej pracy zespołowej ciężki do pokonania. I to rzeczywiście budzi nie tylko niepokój, ale i nasz lęk, no bo my jesteśmy bezradni. Podobnie jest z powodzią. Jeżeli widzimy tą wodę, która napiera, pomimo nakładających się worków i sztabu ludzi, ja pracowałem przy powodzi razem z osadzonymi, z cywilami, z sąsiadami, którzy przychodzili, pomagali i widać, jak ta woda zabiera te worki, no to widać, że człowiek jest tylko taki malutki wobec sił tego żywiołu. I to rzeczywiście jest problematyczne, bo to znaczy, że nie każdą walkę, bitwę czy wojnę możemy wygrać. I o tym niestety musimy wiedzieć, że czasem trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić i zadbać o życie ratowników, tak, za których dowodzący są odpowiedzialni. To jest jedna kwestia. A druga, no to są te obciążenia psychiczne. I z czasem to chyba coraz bardziej do człowieka dociera, bo to moim zdaniem się troszeczkę kumuluje. Ileś obrazków widzimy, ileś filmików się nam zarejestruje, czyli z akcji, które są bardzo niewygodne i większość ludzi nawet jakby oglądało taki film, to by to po prostu przełączyło. A my z racji tego, że musimy wykonywać te zadania, no ani nie przełączymy, ani nie wyłączymy tego kanału, tylko to się rejestruje. A z czasem to wraca. No i jak wraca i my wiemy, jak sobie z tym radzić i wiemy, że trzeba to przerwać, żeby tego systemu nie przeładować, no to wszystko okej. Okay. Jak ktoś tego momentu nie wyczuje, no to myślę, że każdy ma jakieś granice, których nie chciałby przekroczyć i to kończy się chorobami i to jest no, mega problematyczne.
1: Mam jeszcze wiele pytań, ale czasu niestety już nie mam zbyt wiele. To tak idąc ku końcowi, jakaś może jedna rzecz, najważniejsza zasada bezpieczeństwa, którą warto, żebyście panowie przekazali, oprócz tego oczywiście, że jak widzimy, że dzieje się jakaś no, katastrofa, tak, straszne wydarzenie, to pierwsze to powinniśmy zadzwonić, tak, i zgłosić, ale może też z waszego doświadczenia coś, co chcielibyście przekazać naszym słuchaczom, o czym warto pamiętać?
2: Pozwolę sobie ja na koniec.
1: Bardzo proszę, Pani Paweł.
2: Ja przede wszystkim chciałem Państwu podziękować, jeśli chodzi o stację radiową, że Państwo przecież na co dzień apelujecie, mówicie, ostrzegacie i wpisujecie się w tą siatkę bezpieczeństwa. Oczywiście to, czy ja zareaguję, to zależy ode mnie. Ale chociażby przekazując prognozę pogody, są informacje, które mówią i ostrzegają. Stosujmy się do tego, co między innymi na antenie Radia Plus jest przekazywane. Stosujmy się do komunikatów, które otrzymujecie Państwo, każdy z nas w momencie, kiedy coś złego się dzieje z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, czy też ewentualnie, jeśli mamy zainstalowaną aplikację Regionalnego Systemu Ostrzegania. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze i naszych najbliższych zależy od nas, więc pamiętajmy o tym w naszych domach, w naszych mieszkaniach. I proszę pamiętać, że strażacy to taka grupa, która są Państwa przyjaciółmi, którzy gotowi są nieść pomoc o każdej porze dnia i nocy, chociaż każdemu życzę, żeby ewentualnie podziwiał nasz kunszt, wyposażenie na wystawach, pokazach, a sądzę, że Artur zaprosi na pewną uroczystość, ale nie będę mu zabierał tej kwestii. Także wszystkiego najlepszego i dziękuję za zaproszenie.
1: Dzięki, panie Arturze.
4: Dziękujemy. Ja chciałem powiedzieć, żeby, jeżeli chodzi o tą zasadę, no to przygotujmy się na najgorsze. Czyli jeżeli wyjeżdżajmy, a nawet prognozy są dobre, no to zamknijmy okna, zakręćmy główny zawór wody. Wtedy nawet, gdy dojdzie do jakiegoś uszkodzenia wężyka, nie zalejemy sąsiada, bo trochę tej wody tylko się wyleje, co jest w rurach, a nie cały czas będzie napływała nowa. Jeżeli chodzi o te nabory, bo miałem uzupełnić. W Warszawie było 10 chętnych na jedno miejsce. Jak ja startowałem do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na studia zaoczne, również było 10 chętnych, a to było 20 lat temu. Więc tutaj cały czas do tej straży te osoby są zainteresowane i im kną, więc my nie nalegamy, żeby do nas przychodzili, ale chcemy mieć tych najlepszych. Dlatego mówimy o tym, że ta praca, ta służba jest bardzo ciekawa i tutaj w większości ludzie nam dziękują. Więc to też jest fajne, że ten mundur daje nam to poczucie, że ludzie nas postrzegają w sposób pozytywny. Co do zaproszenia, to oczywiście zbliżają się mazowieckie obchody Dnia Strażaka i 190-lecie Warszawskiej Straży Pożarnej. Tak, w Warszawie 190 lat mamy formację, która walczy o zdrowie i życie mieszkańców. I to będzie 23 maja pod Pałacem Kultury i Nauki. Będą oczywiście scena, będą promocje, będą medale, ale również przygotujemy coś dla dzieci, żeby zbliżyć się do tych najmłodszych, bo wiemy, że oni na nas patrzą jako na bohaterów.
1: Z podziwem, tak.
4: Tak, a my się tak nie czujemy, ale będą mogli spróbować właśnie trochę wchodzić wyżej, wchodzić tam, gdzie jest dym, wyciągać manekina na przykład, a najpierw go odnaleźć przy pomocy kamery termowizyjnej, więc takich nowoczesnych technologii, z którymi mamy do czynienia. Więc na pewno myślę, że będzie fajnie, wesoło, a dla dzieci na pewno ciekawie.
1: Jeśli ktoś będzie w Warszawie, to oczywiście zapraszamy 23 maja, ale słuchają nas słuchacze w całej Polsce i nie tylko, i poza granicami. Także ja bardzo dziękuję. Pan Artur Laudy i Paweł Frontczak byli moimi gośćmi i dla wszystkich strażaków życzę tyle samo powrotów, co wyjazdów opieki świętego Floriana i jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.
7: Autopromocja.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
8: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach rozmawiać będziemy o tym, jak kochać męża. Gośćmi Nocnych Światłach będą Małgorzata i Dawid Wołochowiczowie, autorzy książki 18 pomysłów na okazanie miłości mężowi. Paweł Krzemiński. Zapraszam na 23. Do usłyszenia.
0: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.
7: Autopromocja.
0: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Witam raz jeszcze, a ze mną w studio Karolina i Łukasz Pokropek, rodzice 3-letniego Pawełka, chorego na śmiertelną, rzadką chorobę postępującą DMD, dystrofię mięśniową Duchenna. Witam bardzo serdecznie Państwo. Przyjechali do nas z...
2: Z Międzyborowa, koło Żardowa.
1: Czyli jeszcze przed chwilą Państwo dzwonili, że mogą nie zdążyć, ale się udało, ponieważ po drodze był wypadek czy korek?
2: Wypadek. Dość poważny, ale udało nam się.
1: Ale udało się dotrzeć do studia i dziękujemy za to. Od razu zapytam, z kim został Pawełek, Państwa 3-letni synek?
3: Z dziadkami.
1: Z dziadkami, tak? Także pozdrawiamy, jeśli nas słuchają, a jeśli nie, no to proszę oczywiście przekazać pozdrowienia. Na początku chciałabym, żebyśmy w ogóle opowiedzieli słuchaczom, o co chodzi w tej chorobie. Co to jest za choroba i co ona tak naprawdę powoduje w organizmie malutkiego Pawełka?
3: Może zacznijmy od początku, że nasz Pawełek urodził się o czasie. Bez żadnych komplikacji. Dostał 10 punktów w skali Apgar. Nic nie wskazywało na to, że w ogóle będzie chory. Ale nas... jako rodziców od początku coś zaniepokoiło. Pawełek był niespokojny. Po kilku dniach, gdy wyszliśmy do domu ze szpitala, bardzo, bardzo nam płakał, nie chciał jeść. Usłyszeliśmy od lekarzy, że to są kolki, że Pawełek się rozkręci, że wszystko jest w porządku, bez żadnych obaw. Ale mimo tego zaczął nam spadać bardzo na wadze. Zaczęliśmy zatem szukać przyczyny, o co chodzi. Dostaliśmy skierowanie do szpitala, więc udaliśmy się w regionie do Żyrardowa, do szpitala. Okazało się, że Pawełek ma chore nadnercza. Jego organizm po prostu sobie nie radził z funkcjonowaniem. Nadnercza produkują hormon, który jest niezbędny do życia.
1: I rozumiem, że
3: jego organizm był po prostu przez to bardzo, bardzo osłabiony. Żyrardowa zostaliśmy przewiezieni do Warszawy, do szpitala, do WUM-u, gdzie spędziliśmy miesiąc i no tam lekarze zaniepokoiły kolejne wyniki badań, gdzie najpierw wykryli obniżone napięcie mięśniowe, dlatego zaczęto badania w kierunku SMA. Wynik wyszedł ujemny, więc zaczęli dalej szukać przyczyny. No niestety, robiąc kolejne badania genetyczne, okazało się, że Pawełek zmaga się z zespołem sąsiadujących genów, tak zwany XP21.
1: I co to w ogóle oznacza? Mhm.
3: To jest tak jakby złożona choroba, powoduje dystrofię mięśniową Duchenna, właśnie tą hipoplazję nadnerczy oraz kinazę glicerynową. Lekarze nie do końca chcieli nam na początku powiedzieć, co to dokładnie oznacza.
1: Może oni po prostu sami jeszcze nie wiedzieli, o co chodzi. Panie Łukaszu, pan też w tym wszystkim był od początku i podejrzewam, że jeżeli tak jak tutaj pani Karolina mówi, że w ciąży nie było żadnych takich sygnałów, tak, że dzieje się coś niepokojącego, że jakieś wyniki są nieprawidłowe i w zasadzie, kiedy już Pawełek pojawił się na świecie, wszystko wydawało się, że jest okej, ale tak... Po kilku dniach okazało się, że nie jest, tak?
2: No, ciąża przebiegała 100% pozytywnie. Badania wszystkie były wspaniałe. Lecz no, szybko, jakby to powiedzieć, nam się ukróciło. Los zmienił nasze plany. Jak się dowiedzieliśmy o najgorszym, o dystrofii mięśniowej Duchenna. To jest choroba genetyczna, postępująca. Z dnia na dzień Paweł traci siły. Więc no, walczymy tak naprawdę o przyszłość młodego człowieka. Żeby miał przyszłość, mógł żyć, być z nami.
1: I też z tego, co ja już zdążyłam wyczytać, to też chodzi o to, że stopniowo powoli zanikają mięśnie, tak? I to
2: dokładnie
1: jest tutaj jakby kluczowe w tym, tak, że no niestety jak dojdzie do zaniku mięśni, to też funkcje organizmu, tak? Przestaną być, organizm przestanie funkcjonować tak, jak powinien.
2: No czas działa na niekorzyść każdego dziecka z DMD.
3: Organizm nie produkuje tak zwanej dystrofiny. czyli tego białka niezbędnego do prawidłowej pracy.
1: Państwo mówią o tym w taki naukowy sposób. Myślę, że dla naszych słuchaczy i tak jak i dla Państwa zapewne to był szok na początku.
3: Był.
1: To też jest trochę jakbyśmy nagle byli w innym świecie, tak? W
3: jakimś... Zaczęliśmy czytać, co to w ogóle jest. Staliśmy się ekspertami, można powiedzieć, w tej chorobie.
1: No, podejrzewam, ale to nie jest, tak jak już pani wspomniała, pani Karolino, jedyna jakby stwierdzona choroba, tak? Do tego są jeszcze inne współistniejące choroby, które powodują, że konieczna jest pomoc i stała kontrola przez różnych specjalistów. Tak naprawdę pod opieką ilu specjalistów jest wasz synek teraz? No wiadomo, że pediatra, no to jest podstawa, tak, ale...
3: Neurolog przede wszystkim, kardiolog, bo no dystrofia mięśniowa, te mięśnie odpowiadają też za pracę serca, okulista, bo gałki oczne to też jest mięsień, nefrolog, no jest tego troszkę.
1: Jest tego troszkę, ale to jeszcze trzeba oprócz tego cały czas chodzić na te wizyty, umawiać się do lekarzy,
3: tak.
1: Wizyty w szpitalu, to jest czas.
3: No do neurologa jeździmy aż do Belgii, do profesora światowej sławy, który zajmuje się dystrofią mięśniową.
1: Jak wasz Pawełek w tym wszystkim funkcjonuje? Jak on sobie w tym radzi? To jest trzyletni, bardzo dzielny chłopczyk, który ma bardzo kochających rodziców, ale też dziadków i osoby, które go wspierają. Jak on znosi chociażby te pobyty w szpitalach? Bo podejrzewam, że to też nie jest chyba łatwa sytuacja dla małego dziecka.
3: No jest ciężko. Jest ciężko, 3 razy w tygodniu też jeździmy na rehabilitację, ale mimo wszystko jest bardzo pogodnym, sympatycznym chłopcem, który chce żyć.
1: A jak wygląda taki dzień wasz typowy, jeżeli chodzi o, no, o zajmowanie się i funkcjonowanie Pawełka? Jak to w ogóle wygląda? Czy pani, podejrzewam, cały czas musi być tak przy nim? Czy państwo może się jakoś wymieniają? Albo mają jeszcze kogoś, kto pomoże z rodziny?
3: Dziadków.
1: Dziadków serdecznie pozdrawiamy, tak?
3: Ale przede wszystkim no, taki dzień w tygodniu zaczynamy od rehabilitacji. Rano wstajemy, jemy śniadanie, ubieramy się i wyruszamy w drogę. Jest rehabilitacja, trwa godzinę, po czym jedziemy do neurologopedy jeszcze, bo Pawełek ma problemy z jedzeniem kawałków. Jego mięśnie no też są słabsze. Więc odwiedzamy specjalistów po drodze. Wracamy koło południa do domu. No i zaczyna się zabawa tak naprawdę. No, to jest trzyletni chłopczyk, który kocha zabawę. Chcemy też dać mu w tym wszystkim szczęśliwe dzieciństwo. Mimo wszystko.
2: Wszystkie wieczory są nasze. Tylko nikt nam nie odbierze.
1: Każdy wieczór jest na wagę złota.
2: Dokładnie.
1: Ale też z tego, co ja tak obserwuję państwa, chociażby profil na Facebooku, to tam bardzo często zamieszczają państwo informacje o różnych akcjach, gdzie wyjeżdżacie w teren, żeby też zbierać środki na leczenie. Zaraz o tym leczeniu jeszcze opowiemy. Państwo tego nie widzą. Ja widzę w studio, pani Karolina, pan Łukasz mają na sobie takie t-shirty z napisem Pawełek Pokropek walczy czy z DMD i zdjęcie Pawełka. Prosimy o pomoc. Pawełek Pokropek się pomaga.pl. Tam też można znaleźć wszystkie te informacje. Lek, terapia, która mogłaby pomóc, jest niezwykle, niezwykle droga. 16 milionów złotych. Do tej pory na razie udało się zebrać ponad 5 milionów.
3: Tak.
1: Jesteśmy chyba na takim etapie, tak?
3: Tak. Mhm. Mamy już 5 milionów, ale walczymy już ponad 2 lata. Ponad 2 lata jeździmy po festynach, organizujemy kiermasze, kwestujemy pod kościołami, robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby uratować Pawełka.
2: Prowadzimy także licytację na Facebooku, gdzie cały dochód jest przekazany na Pawa konto, ona się pomaga.
3: Walczymy licytacja dla Pawełka Pokropka.
1: licytacja dla Pawełka Pokropka, ale też widzę, że bardzo dużo ludzi włącza się w tę pomoc i coraz większy krąg zatacza się osób, które chcą pomóc. Tutaj też niezwykle ważny jest czas.
3: Tak.
1: Ponieważ też podają Państwo taką informację, że ta terapia im szybciej jest podana, tym, tak naprawdę tym lepiej, tak? I w zasadzie lek powinien być podany do skończenia 5 roku życia.
3: Najlepszym okresem jest między 4 a 5 rokiem życia, zanim dystrofia zrobi jakiekolwiek spustoszenia w organizmie, zanim zacznie postępować. Mimo że to już widać, bo Pawełek ma 3 latka, jeszcze samodzielnie nie chodzi, trzeba go asekurować, trzymać, żeby się nie przewrócił, ale no, w pewnej chwili zacznie ta choroba postępować, gdzie to nie jest tylko praca rączek, nóżek, ale też zacznie to oddziaływać na oddychanie, na serduszko i w konsekwencji prowadzi do śmierci, czego absolutnie chcemy uniknąć, dlatego apelujemy o pomoc, o wsparcie.
2: Bez słuchaczy, bez ludzi dobrej woli. Wiemy, że nie damy uratować Pawełka.
1: Ja myślę, że damy radę. Wiem, że wielu naszych słuchaczy ma niezwykle hojne serca i na pewno będzie chciało pomóc. Jakie teraz mają Państwo największe takie wyzwania też w codziennym funkcjonowaniu, jeśli chodzi o opiekę nad Pawełkiem? Co jest najbardziej potrzebne? Oczywiście oprócz środków, bo to wiadomo, tak, ale w takim, no właśnie, funkcjonowaniu, czy opieka lekarska jest zapewniona i macie też stały kontakt i tutaj nie ma jakby problemów i jest pomoc ze strony tych lekarzy, specjalistów?
3: Jest opieka. Najbardziej taką opiekę naszą w rejonie mamy z naszą panią pediatrą, z którą jesteśmy praktycznie w kontakcie 24 godziny na dobę. Pawełek teraz gorączkuje. Właśnie dzisiaj wróciliśmy nawet ze szpitala z SOR-u, bo miał prawie 40 stopni gorączki w nocy, gdzie przyjechała do domu do nas karetka. Także walczymy.
1: Z panią pediatrą to będziemy się zaraz łączyć, zaraz po przerwie, ale czy rozumiem, że teraz ta sytuacja i ta choroba, ta gorączka, to jest wynik jakiegoś, nie wiem, wirusu, bakterii, przeziębienia?
3: Okazało się, że to jest tak, że to jest wirus gorączkowy, gdzie jest wysoka gorączka i intensywny kaszel.
1: Czyli po prostu oprócz tej choroby, z którą cały czas walczymy, tak? Która cały czas, każdego dnia nie daje o sobie zapomnieć, tak. Dochodzą też inne, zwykłe i niezwykłe, codzienne i mniej codzienne choroby, takie jak spotykają też często inne dzieci,
3: dokładnie.
1: Tak? W takim wieku, nazwijmy to przedszkolnym, czy tam wczesnoszkolnym, kiedy dzieciaki są jeszcze bardzo małe, więc to też nie odpuszcza, tak?
3: Nie odpuszcza i no tu też jest problem, bo musimy zrezygnować w tym czasie z rehabilitacji i z innych zajęć, które są niezbędne.
1: Rozumiem, że Pawełek na co dzień jest w domu pod Państwa opieką,
3: tak.
1: I oczywiście wszystkie wizyty u lekarzy, nie ma tutaj czegoś takiego jak jakieś, nie wiem, formy spotkania z innymi dziećmi, czy może chodzi na jakieś takie zajęcia, raczej nie ma na to przestrzeni.
3: Chodzimy do przedszkola na kilka godzin, gdzie ma zajęcia logopedę na przykład, więc się spotyka z dziećmi. Na rehabilitacji też są inne dzieci, więc minimalny kontakt jest.
1: Minimalny kontakt jest. Jakaś grupa, która go odwiedza? Może są jacyś jego koledzy ulubieni, którzy gdzieś przychodzą?
3: Chodzimy w środy na tańce do biblioteki, gdzie no stwierdziliśmy, że troszkę tej przestrzeni takiej...
1: Na tańce?
3: Tak.
1: Bo pani mówiła przed chwilą, że jeszcze nie chodzi, ale już tańczy? Czy gdzieś tam może tak zaczyna się poruszać?
3: Zaczyna się poruszać, ale to bardziej... No,

0: ważna i to pewnie nie tylko u małych, ale też...
1: Dlatego mówię, no mimo wszystko tego beztroskiego dzieciństwa chcemy mu zapewnić jak najwięcej. Mimo tego, że no co weekend nas nie ma, bo jesteśmy gdzieś w terenie, jest wtedy z babcią albo z babcią i z dziadkiem, bo często dziadek też z nami wyjeżdża.
0: My za chwilę wrócimy do rozmowy i tuż po przerwie połączymy się z panią doktor Marią Fodorowicz. Zostańcie państwo z nami.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Radio Plus Bydgoszcz.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: My rozmawiamy o Pawełku Pokropku, 3-letnim, dzielnym, małym bohaterze, który każdego dnia walczy o swoje zdrowie, walczy o życie. Pawełek choruje na DMD. To bardzo rzadka choroba, śmiertelna, postępująca, dystrofia mięśniowa Duchenne'a, ale także na inne choroby współistniejące, jak chociażby hipoplazja nadnercza, o której już wspominała obecna ze mną w studiu mama Pawełka, pani Karolina, czy kinaza glicerolowa. Te same nazwy są już trudne do wymienienia, a co dopiero do zrozumienia, co się za nimi kryje. Ze mną w studiu pani Karolina Pokropek i pan Łukasz Pokropek, rodzice małego Pawełka, a na łączach pani Maria Fedorowicz, pediatra, jak już rodzice mi powiedzieli w przerwie, pani doktor, która jest non-stop na łączach. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie, pani doktor.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie panią redaktor.

0: Szanownych radiosłuchaczy i panią Karolinę i pana Łukasza. Witam serdecznie.
1: Sytuacja nie była łatwa. Właśnie też państwo mi tutaj opowiedzieli, że udało się wyjść ze szpitala i mogli dotrzeć do nas, bo jeszcze chwilę temu Pawełek był w szpitalu, gorączkuje. Pani doktor, z medycznego punktu widzenia, jak wygląda przypadek Pawełka? Bo to myślę, że i w pani praktyce to nie jest częsta sytuacja, że ma pani takiego szczególnego pacjenta.
0: Nie jest to częsta sytuacja, jest to naprawdę pacjent dla mnie wyjątkowy. I tak jak wspomnieli rodzice, dystrofia mięśniowa nie jest jego jedynym problemem. Pawełek choruje na tak zwany, wspomniany zespół genów sąsiadujących, w którego tak naprawdę wchodzą trzy choroby. Pierwsza choroba to tak zwana hipoplazja nadnerczy, czyli tak niedorozwój organów, które wydzielają niezbędne dla życia hormony, tak zwane hormony sterydowe. W wyniku tego Pawełek musi być tak naprawdę na całodobowej suplementacji tych hormonów, które jakby warunkują jego przeżycie, jego przetrwanie. Drugie schorzenie to tak zwany niedobór pewnego enzymu, który umożliwia pozyskiwanie energii z tłuszczy, tak zwanej kinazy glicerolowej. Z jednej strony organizm Pawełka tak jakby nie może tego tłuszczu przekształcić w inne substancje i gromadzi ten tłuszcz, a z drugiej strony tak jakby nie potrafi pozyskać energii z tego substratu. W związku z tym dziecko musi być na specjalnej diecie, wymaga specjalnych preparatów żywieniowych, ponieważ bardzo słabo w związku z tym przyrasta na masie ciała. Oczywiście tak naprawdę kluczowym problemem jest, najbardziej obciążającym jest oczywiście dystrofia mięśniowa. To jest choroba, tak jak już mama wspomniała, jest to choroba bardzo rzadka, postępująca i tak naprawdę w większości przypadków powodująca śmierć dzieci. I polega na stopniowym osłabieniu i zaniku mięśni. Szacuje się, że choruje jedno dziecko na około 3,5 tysiąca urodzonych. Najczęściej dotyczy ono chłopców. W Polsce szacuje się, że jest to około 400 dzieci z dystrofią mięśniową. Natomiast przyczyną choroby jest brak pewnego genu, który odpowiada za prawidłową budowę włókna mięśniowego, tak zwanej dystrofiny, która stanowi tak naprawdę szkielet mięśnia, zapewnia jego prawidłowe funkcjonowanie, a co najważniejsze, warunkuje regenerację mięśnia. Tak naprawdę brak tego szkieletu mięśniowego skutkuje stopniowym osłabieniem, w konsekwencji obumieraniem włókien mięśniowych, co tak naprawdę prowadzi do postępującej utraty zdolności motorycznych u dzieci. Takie podstawowe czynności jak zachowanie pozycji siedzącej, pozycji stojącej, chodzenie, bieganie, skakanie tak naprawdę są u tych dzieci praktycznie w pewnym momencie niemożliwe i już w wieku młodzieńczym, około 15 roku życia, najczęściej wiąże się to już z użyciem wózka inwalidzkiego. Te dzieci nie są w stanie tak jakby podstawowych czynności ruchowych wykonywać, no tak naprawdę są wyłączone z codziennych aktywności, tak wymagają stałej opieki opiekunów, tak, czy rehabilitacji. I musimy tutaj mieć jeszcze na uwadze jedną kwestię, że degeneracja mięśni nie dotyczy tylko mięśni szkieletowych. Ona również dotyczy mięśni gwarantujących jakby przetrwanie człowieka, czyli mięśni układu oddechowego, układu pokarmowego i układu krążenia, czy układu sercowo-naczyniowego. W większości przypadków w miarę postępu choroby dzieci te muszą się wspomagać tak zwanym oddechem za pomocą respiratora, tak? Niestety w większości około 30 roku życia giną w wyniku niewydolności krążenia, w wyniku niewydolności mięśni oddechowych i mięśnia sercowego. Także tak bardzo ważna jest terapia tych dzieci, tak? Odpowiednia rehabilitacja. Do tej pory leczenie koncentrowało się głównie na łagodzeniu objawów choroby, czyli polegało na podawaniu leków przeciwzapalnych, tak zwanych leków sterydowych. Bardzo ważnym elementem w tej chorobie jest tak zwana odpowiednia rehabilitacja i fizjoterapia, która jest nastawiona głównie na podtrzymywanie funkcjonowania mięśni ruchowych, wzmacnianie siły mięśniowej, zapobieganie przymurczom oraz poprawy funkcji mięśni oddechowych. Natomiast tutaj od 3 lat tak naprawdę dla tych pacjentów pojawiło się naprawdę możliwość leczenia przyczynowego tej choroby, tak zwana terapia genowa. pojawił się,
1: która kosztuje 16 milionów złotych, już właśnie niestety, o tym wspomnieliśmy. Tak, to jest
0: tak, no, podstawowy mankament,
1: niebagatelna suma.
0: Mm. Tak, tak. No, terapia genowa, tutaj brzmimy troszkę abstrakcyjnie, natomiast tak zasada działania tej terapii, no właśnie, jest bardzo prosta.
1: Co ona daje, tak? Jakby jakie ona ma korzyści dla chorego na chorobę DMD?
0: Tak naprawdę jest terapią przyczyny choroby. Nie jest jakby terapią objawową, jest terapią przyczyny choroby, a polega na podaniu jednorazowej dawce we wlewie dożylnym do organizmu pacjenta tak naprawdę brakującego genu, który stanowi jakby istotę tej choroby. Czyli podajemy za pomocą specjalnego nośnika, w tym przypadku jest to specjalnie wyselekcjonowany i dobrany wirus z fragmentem materiału genetycznego. Wirus w tym przypadku nie wywołuje żadnej choroby, jest tylko jakby dostarczycielem brakującego genu do komórki gospodarza, do komórki mięśniowej. Materiał genetyczny tak naprawdę przykleja się, kolokwialnie mówiąc, do materiału genetycznego dziecka chorego i zaczyna się produkcja białka, który właśnie stabilizuje włókna mięśniowe. Nie jest może to dokładnie to samo białko dystrofina, jest tak zwany krótszy fragment tego białka, tak zwana mikrodystrofina, natomiast zdecydowanie no, zatrzymuje ona postęp choroby. Także generalnie cudowna terapia i cudowny lek, no tylko kwestia ceny i druga kwestia, trzeba ten lek podać do tego piątego roku życia. To jest wiek optymalny, ponieważ wtedy sprawność mięśni jest największa.
1: Natomiast tu zostały nam niecałe dwa lata, tak? Bo kilka dni temu Pawełek skończył 3 lata, ale też powiedziała pani doktor, że to podanie tej terapii genowej nie musi oznaczać całkowitego wyleczenia, tak? Czyli my tu nie mamy gwarancji, że pacjent na pewno będzie już całkowicie zdrowy.
0: Niestety nie. Natomiast dla tych pacjentów bardzo ważne jest zatrzymanie postępu choroby. Tak naprawdę dajemy im białko, strukturę mięśnia, której właśnie u nich brakuje, której bardzo potrzebują. Co do skuteczności leczenia nie ma jeszcze tak naprawdę danych liczbowych. My uwielbiamy mieć jakieś, prawda, liczby, procenty, wiedzieć, że na przykład będzie to 100% skuteczności. Tak naprawdę od zatwierdzenia metody leczniczej upłynęły dopiero 3 lata. Lek przyjęło według tutaj producenta około 120 pacjentów. Jedyne, co możemy z pewną tak naprawdę potwierdzić, to znaczne zwiększenie stężenia właśnie białka dystrofiny i znaczną poprawę ruchową pacjentów, co jest dla nich niesamowite.
1: Ja jeszcze tylko tak dopytam i dopowiem, bo z jednej strony tutaj rodzice mówili, pani Karolina mówiła, jak wielu specjalistów w zasadzie systematycznie jest potrzebnych teraz do tego, żeby wspomagać Pawełka. Pani mówiła o tej rehabilitacji, tak, która no jakby jest ciągle potrzebna, ale też neurolog, nefrolog, endokrynolog, kardiolog, dietetyk kliniczny, tak, że mamy tutaj całą gamę ekspertów, specjalistów, tak, z różnych dziedzin i rehabilitacja. Tak naprawdę rozumiem, że taki dzień, bo tak sobie to wyobrażam, tak, czy chcę wyobrazić i też oczyma wyobraźni uruchomić u naszych słuchaczy, funkcjonowania takiego małego pacjenta, to jest przede wszystkim rehabilitacja. Tak, dobrze rozumiem.
0: Tak. To jest kluczowe. To jest kluczowe jakby w funkcjonowaniu dzieci z tą chorobą. Tak jakby cały czas musimy wspomagać mięśnie, ponieważ w wyniku zaniku mięśni bardzo często i bardzo szybko dochodzi do przykurczów mięśni, do deformacji stawów, do deformacji kręgosłupa, czyli tak jakby osi pacjenta, tak, pojawiają się skoliozy. Pojawiają się różne niedowłady w związku z tym, tak? Bardzo często te dzieci w trakcie trwania choroby muszą być też leczone operacyjnie, stabilizacją kręgosłupa, różnymi kołnierzami ortopedycznymi, różnymi po prostu metodami już bardziej zabiegowymi. A tutaj właśnie dzięki temu leczeniu moglibyśmy tego uniknąć, tak? Raz, że wydłużamy pacjentom życie, dwa, niwelujemy tak naprawdę najstraszniejsze powikłania tej choroby.
1: Jak ile przeżywają pacjenci średnio z chorobą DMD, jeżeli chodzi o jakieś takie ogólne dane dotyczące tej rzadkiej choroby?
0: Różnie to wygląda oczywiście w stosunku do każdego pacjenta, natomiast szacuje się, że to jest około maksymalnie około 30 lat. To jest około maksymalnie 30 lat, z tym, że no do, tak mówię, do wieku młodzieńczego niestety pacjent już jest bardziej zaprzyjaźniony z wózkiem inwalidzkim, jeżeli można to tak nazwać.
1: Czyli czas odgrywa tu kluczową rolę, tak jak mówiła pani Karolina, pani doktor, pan Łukasz, do 5 roku życia. Teraz mamy, pani Karolino, ponad ile milionów już udało się zebrać?
2: 5,5.
1: 5,5 miliona, tak? Więc jeszcze trochę, panie Łukaszu.
3: Jeszcze trochę brakuje, ale nie podajemy się.
1: Ja mówiłam o tym i podkreślam, że Pawełek jest no, dzielnym, małym pacjentem, ale jest w ogóle takim no, wielkim bohaterem. Ale jak patrzę na państwa tutaj w studiu obecnych, to też widzę tą wielką determinację, którą państwo macie w oczach i myślę, że wasz syn na pewno to czuje, tak? Całym sercem. Zresztą pan Łukasz powiedział, że każdy wieczór jest nasz. Panie Łukaszu.
3: Mały, wielki wojownik.
1: Mały, wielki wojownik, który uwielbia tańczyć, uwielbia muzykę. To już tyle dowiedzieliśmy się. I też chodzi do przedszkola na kilka godzin. Bo tu też zadałam pytanie, czy w ogóle takie dzieci z taką chorobą no, mają na to jeszcze czas, przestrzeń i w ogóle jakieś możliwości. Pani Karolina powiedziała, że tak. Że kilka godzin dziennie tak, przebywa w przedszkolu. My za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę. Zostańcie państwo z nami, a w przerwie, jeśli macie chwilę, wejdźcie na siepomaga.pl.
4: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ze mną w studio Karolina i Łukasz Pokropek, rodzice trzyletniego Pawełka, bohatera, który no już od 3 lat swojego życia zmaga się ze śmiertelną chorobą DMD, a na łączach, na łączeniu pani doktor pediatra Maria Fedorowicz, która cały czas ciągle, już można powiedzieć jako SOR działa, prawie że usłyszałam, a nie tylko jako pediatra. Witam jeszcze raz pani doktor.
2: Witam serdecznie jeszcze raz. Tak staram się być jakby całodobowo w kontakcie z rodzicami Pawełka. Wiadomo, że jest to pacjent wyjątkowy, no, który musi mieć pewne problemy rozwiązywane na bieżąco. Nawet zwykła infekcja górnych dróg oddechowych przebiega zdecydowanie inaczej niż u zdrowego dziecka. Z racji tego, że jest to dziecko, które ma niewydolne mięśnie, on nie potrafi odkrztuszać odpowiednio wydzieliny i bardzo często zwykłe infekcje raz, że nam się przedłużają, a dwa, generalnie w większości przypadków niestety dochodzi do powikłań po takiej nawet zwykłej infekcji. Generalnie w większości przypadków te infekcje przeradzają się w zapalenia oskrzeli, w zapalenia płuc. No, Pawełek niestety wymaga bardzo często antybiotykoterapii. Także musimy być tak naprawdę cały czas mieć rękę na pulsie, żeby z jednej strony szybko zareagować. No i tutaj tak jakby zawsze jestem do dyspozycji rodziców.
1: I w dzień, no, i w nocy.
2: Staram się być takim małym wsparciem. To, co mogę, to zawsze generalnie dla Pawełka zrobię, bo tak jak rozmawialiśmy, to jest mały człowiek, ale mały człowiek walczący. On naprawdę walczy każdego dnia, o każdy kolejny dzień, tak samo jak jego rodzice. Także tutaj wielkie uznanie dla rodziców. Jestem dla nich pełna podziwu i zawsze będę na każde ich skinienie.
1: Pani powiedziała, że to jest pacjent wyjątkowy, ale to jest bardzo dzielny pacjent, super bohater. Pani Karolina, pan Łukasz patrzą na mnie, widzę nawet wzruszenie w ich oczach. Jak państwo lubicie najbardziej spędzać czas z synem? Bo pan Łukasz już wspomniał, że każdy wieczór jest wasz. Jak najbardziej lubicie, nie wiem, czy macie jakieś swoje ulubione zabawy?
3: No, proszę, bo zaczynamy od tego, co Pawełek lubi najbardziej, od tańców.
1: Od tańców, tak. Ja już tylko sprostuję, bo tak powiedziałam, że codziennie chodzi do przedszkola, a nie da rady nawet chodzić codziennie, ale systematycznie, pani Karolino, tak?
4: Kiedy jest tylko możliwe.
1: Kiedy jest możliwe, to chodzi do przedszkola i spotyka się ze swoimi rówieśnikami. Panie Łukaszu.
3: Lubi muzykę.
1: To na pewno. Ma jakieś ulubione piosenki?
3: No, ma kilka.
1: A ja na przykład jakieś coś może...
3: Mandacik. Waszemu znany.
1: Czyli idziemy trochę w disco polo.
4: Tak.
1: No. Tak. Okej.
3: Okay. No a następnie jego ulubiony samochodzik, żółty. Lubi samochody. Lubi piłkę nożną. Ma swoją piłkę, którą też bawimy się często.
1: Ale trochę coś tam gracie? Coś pokopiecie? Staramy się.
3: Staramy się.
1: Może czasami w ręczną się przeradza. Nożna.
3: No, powiedzmy tak. Ale lubi nożną piłkę, jak są mecze polskiej reprezentacji, to kibicujemy.
1: Tak, o, super.
3: Wyczekuję.
1: Czyli tak jak większość i chłopaków, ale myślę, że też i bardzo wiele dziewczyn, tak? Lubi piłkę nożną.
3: Tak, jak najbardziej.
1: A pani Karolino, jak pani najbardziej lubi spędzać czas z synem, kiedy? Nie musi być na rehabilitacji, u neurologa, u logopedy, u okulisty albo dietetyka.
4: A wtedy jest czas dla nas, wtedy się przytulamy, bawimy, po prostu się bawimy, rozkładamy matę na podłodze i sielanka.
1: Celebrowanie każdej chwili.
3: A jak pogoda pozwoli, to na plac zabaw.
1: To na plac zabaw.
3: Pawełek jak w niebie.
1: A teraz pogoda pozwala, więc tylko żeby jak najszybciej wyzdrowiał i wyszedł z tej gorączki, żeby go już nie trawiła i wtedy na plac zabaw, jak najdłużej. Państwo też wielokrotnie w różne miejsca udajecie się, jeździcie nie tylko na terenie województwa mazowieckiego, ale po całej Polsce. Jak szukacie tych miejsc, gdzie możecie prosić o pomoc? Czy to są głównie parafie, czy jeszcze jakieś może inne miejsca?
4: najczęściej kwestujemy właśnie pod kościołami, no tam, gdzie księża, proboszczowie pozwalają, tam jesteśmy. Najczęściej jest tak, że wychodzę na ambonę po ogłoszeniach księdza i sama osobiście proszę ludzi o pomoc. Jeździmy tak naprawdę po całej Polsce. W tym tygodniu byliśmy w Ełku pod kościołem, w katedrze. W tą niedzielę jedziemy aż do Katowic.
1: Czyli szeroko w różne rejony Polski. Może ktoś z naszych słuchaczy, kto nas słucha, też wyjdzie z jakąś propozycją, może państwo tam pojadą, ale czasami też zdarza się, że na jakichś festynach, czy różnych takich imprezach towarzyszących, nazwijmy to, wiem, że też państwo występują, głównie w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, tak?
3: Tak, w rejonie. Staramy się być na wszystkich imprezach możliwych dla nas, żeby wspierać Pawełka, żeby się wystawić. Mamy asortyment gastronomiczny.
1: Czyli są państwo w pełni przygotowani na tego typu akcje?
3: Tak,
4: tak. Dostaliśmy nawet taką propozycję. Nawet dzisiaj napisała do nas na Facebooku, na blogu Pawełka pani Ania, która powiedziała, że jej syn bierze ślub niedługo w parafii w Łowiczu i zamiast kwiatów proszą o datki dla naszego Pawełka.
1: Czyli można naprawdę pięknie pomagać w różny sposób. My ostatnio rozmawialiśmy o wspaniałej, fenomenalnej akcji Łatwoganga, który zebrał ponad 261, tam już jest znacznie więcej tych milionów złotych, i o tym, jak bardzo nasze społeczeństwo potrafi pomagać, tak? Jak się jednoczy w chwili, kiedy ta pomoc jest potrzebna. Jestem przekonana, że i w tym momencie, zresztą państwo też o tym mówią, że ludzie otwierają swoje serca, otwierają portfele, chcą pomagać. I po prostu przelewają środki finansowe, no bo one są tutaj kluczowe, co by nie było mówić. Trzeba zebrać aż 16 milionów złotych. Wracam jeszcze do pani doktor, do pani Marii Fedorowicz. Pani doktor, pani już mówiła o tym, że ta terapia genowa, która od kilku lat w ogóle jest dostępna, no jest do wykonania generalnie w Stanach Zjednoczonych, tak? Więc
2: tak.
1: 16 milionów złotych to jest niebagatelna kwota i kluczowy jest tutaj czas, powinna być wykonana ta terapia do 5 roku życia, bo czas jest bardzo kluczowy, tak? Ze względu na to, że tak naprawdę im mniejszy organizm, i tym lepiej, tak?
2: Tak, zdecydowanie. Tym bardziej jeszcze stabilne są mięśnie i tak jakby są w stanie przyjąć ten lek i z niego skorzystać. No niestety tutaj jakby ograniczenie jest, że lek nie jest jeszcze zarejestrowany w Unii Europejskiej. Dopuściła go tak naprawdę do leczenia Amerykańska Agencja do Spraw Żywności i Leków i niestety na terapię trzeba się wybrać do Stanów Zjednoczonych. Natomiast już przyjęło ten lek tylu pacjentów, że wydaje się, że jest bezpieczny i że naprawdę powstrzymuje postęp choroby, co jest właśnie, tak jak wspomniałam, już kluczowe, tak? Natomiast generalnie jakby sam lek oczywiście jest jakby terapią docelową, ale tutaj jeszcze chciałabym wspomnieć, że wiadomo, zbiórka jest na jakby wyjazd Pawełka i na podanie leku, natomiast też potrzebne jest takie codzienne wsparcie, jeżeli chodzi o rehabilitację, jeżeli chodzi właśnie wsparcie też i finansowo, jeżeli chodzi o dostęp do specjalistów, bo oczywiście nie zawsze i nie wszystkich specjalistów damy radę jakby sobie tak jakby te konsultacje ustawiać w ramach NFZ. Tak, to jest bardzo trudne. Dlatego tu jeszcze bym chciała właśnie zaapelować, że to po prostu też potrzeba pieniążków na takie codzienne funkcjonowanie w jako takim komforcie życia dla Pawełka. Tak, tutaj właśnie takie jeszcze moje słowo dodatkowe.
1: Proszę powiedzieć jeszcze, jeżeli chodzi o takie funkcjonowanie pacjenta, my już o tym mówiliśmy, tak? Co później, jeżeli pacjent przyjmie taką terapię, to jak później wygląda dalsze leczenie, tak? Czy to jest po prostu co, obserwacja? jakie są, jak to zadziałało, tak, w danym przypadku?
2: Jest w dalszej obserwacji, bo tak naprawdę cały czas badanie nad tym lekiem trwa. Te pacjenci są pod stałą opieką oczywiście dalej neurologa, rehabilitanta, natomiast są monitorowani nie tylko po przyjęciu samego leku. Oczywiście to jest substancja, która generalnie może też wywołać skutki uboczne, natomiast jest zapewniony tak jakby całodobowa opieka nad tym pacjentem, taki bardzo intensywny nadzór i potem jeszcze przez pewien okres czasu, tutaj tak jakby producent nie podaje, natomiast mogą rodzice zgłaszać, czy działania niepożądane, czy jakieś niepokojące ich symptomy, cały czas jakby jest to monitorowane, cały czas jest to zapisywane. Pacjent jest pod takim jakby stałym nadzorem lekarza i zespołu lekarzy, którzy jakby prowadzą tą terapię.
1: Tutaj też wspomniałyście panie, że jest bardzo ważna dieta. Musi być ona pod ścisłą kontrolą. Co pacjent z taką chorobą może jeść, albo inaczej, czego nie powinien jeść? Dlaczego ta dieta jest taka kluczowa w tym przypadku?
2: Z jednej strony tak jakby wszystkie substancje, które stymulują rozwój mięśni są jak najbardziej wskazane, natomiast przypadek Pawełka jest szczególny, ponieważ u niego występuje jakby ta dodatkowa jeszcze choroba, czyli niedobór kinazy glicerolowej, więc dieta u Pawełka musi być tak jakby odpowiednio zbilansowana. Z jednej strony jakby zawiera mniej substancji, których teoretycznie Pawełek jakby nie zmetabolizuje, nie przetworzy na inne składniki, a z drugiej strony wymaga pewnych preparatów, które tak naprawdę stymulują jego rozwój mięśni. To już nie wchodząc w szczegóły, są takie jakby specjalne preparaty żywieniowe, które musi przyjmować i mieć tą dietę bardziej zbilansowaną niż zdrowe dziecko. Musi dostawać jakby odpowiednie porcje z odpowiednią kalorycznością w odpowiednich porach dnia, ponieważ z racji też niedoboru tej kinazy glicerolowej jest narażony tak jakby na utratę substancji energetycznych. Jeżeli zdekompensujemy organizm, czy chorobą, czy intensywnym wysiłkiem, tak naprawdę może dojść do niego, do tak zwanej hipoglikemii, czy niedoboru glukozy. I to jakby może powodować też zdecydowane osłabienie, a nawet utratę przytomności u dziecka. Także tu musi być tak naprawdę całodobowy monitoring, jeżeli chodzi o dietę, jeżeli chodzi o podawanie leków, całodobowo musi być pacjent tak naprawdę
1: monitorowany.
2: Co do kalorii dosłownie wszystko wyliczone. Tak,
1: pani Karolino, dokładnie. Teraz pytam mamę Pawełka, czy pani to wszystko monitoruje, sprawdza? Czy w konsultacji z panią doktor? Bo rozumiem, że pewnie pani musi to wszystko tam odmierzać, sprawdzać i podawać w określonych godzinach.
4: Na początku było tak z konsultacją, ale już dajemy radę i o konkretnych godzinach wszystko jest jak należy.
1: Czyli pani już się stała specjalistką wręcz.
4: Tak.
1: Tak. Ma pani może kontakt z jakimiś innymi rodzicami, którzy mają też dzieci chore na taką chorobę?
4: Tak.
1: Jak oni sobie radzą?
4: No każdemu jest ciężko, każdy zbiera na terapię. Wszyscy walczą jako rodzice, tak? Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby uratować nasze dzieci.
1: Chciałabym jeszcze zapytać już, ponieważ nasz czas też się kończy, ja Państwa zapraszam do wejścia na stronę pawełek.siepomaga.pl. Tam są wszystkie informacje, tam też można oczywiście wpłacać pieniądze na terapię. Potrzebnych jest 16 milionów złotych. Teraz jest ponad 5,5 miliona zebranych środków. Co Panie Łukaszu, Pani Karolino, co chcielibyście przekazać tym, którzy do tej pory Was wsparli i tym, którzy, mam nadzieję, to zrobią niebawem?
4: Chcieliśmy bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, dobrym naszym duszyczkom, którzy nas wspierają, którzy pomagają, którzy dołożyli każdą złotówkę do uratowania życia naszego dziecka, ale przede wszystkim chcemy zaapelować o dalsze wsparcie. Do zebrania jest jeszcze ogromna kwota, ponad 10 milionów złotych, dlatego bardzo wszystkich słuchaczy prosimy, nie omijajcie naszej zbiórki, wejdźcie na Się Pomaga Pawełek Pokropek i wpłaćcie choćby symboliczną złotówkę. Jakby każdy Polak dołożył tą złotówkę, uzbierałaby się ta suma.
3: Walczymy dla Pawełka wszyscy razem.
1: Walczymy dla Pawełka wszyscy razem. Każda złotówka ma znaczenie. Każdy grosz, każde miejsce może gdzieś też ktoś będzie chciał, aby państwo do niego przyjechali, czy to do jakiejś parafii, czy do jakiegoś miejsca, gdzie będzie też można wesprzeć w jakiejś innej również formie, bo tak jak pani doktor wspomniała, tych potrzeb jest bardzo dużo. Tak. To nie jest tylko ta terapia genowa, która jest bardzo droga i to właśnie na nią jest ta zbiórka organizowana, ale na codzienne potrzeby de facto i tak, specjalistów.
4: Na rehabilitację też jeździmy prywatnie, bo na NFZ nie ma specjalistów, którzy się jakby specjalizują w tej chorobie, więc działamy na wszystkich formach, na wszystkich.
3: Kilometry nie mają znaczenia na nas.
4: Nie mają.
1: Ja bardzo zachęcam jeszcze raz Pawełek Pokropek Się Pomaga.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę pani Karolina, pan Łukasz Pokropek, rodzice 3-letniego Pawełka chorego na śmiertelną chorobę DMD byli i są ze mną w studio. Na łączeniu pani Maria Fedorowicz, pediatra 24 godziny na dobę. Pani Mario, pani również dziękujemy za to bycie, tak?
4: Za cały wsparcie. Czas.
1: Za wsparcie, mówi pani Karolina. Także bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrówcie ode mnie bardzo serdecznie Pawełka. Uściskajcie go. Mam nadzieję, że będzie okazja, że będę go mogła poznać. Bardzo dziękuję. A my po 23:00 zapraszamy jeszcze na Nocne Światła Pawła Krzemińskiego. Dzisiaj o tym, jak kochać męża, a gośćmi będą Małgorzata i Dawid Wołochowiczowie, autorzy książki 18 pomysłów na okazanie miłości mężowi. Ja już dziękuję bardzo i kłaniam się, Magdalena Szefernaker.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach rozmawiać będziemy o tym, jak kochać męża. Gośćmi Nocnych Światł będą Małgorzata i Dawid Wołochowiczowie, autorzy książki 18 pomysłów na okazanie miłości mężowi. Paweł Krzemiński. Zapraszam na 23. Do usłyszenia.
0: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.
2: Autopromocja.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dwie minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Witam Państwa po majówkowej przerwie. Mam nadzieję, że wszyscy cali i zdrowi, może nawet opaleni albo no przynajmniej zadowoleni po tym czasie wypadów majówkowych, a jeżeli nie wypadów, no to przynajmniej dobrze spędzonego czasu. A pogoda nam dopisała, było słonecznie, pięknie, no więc naprawdę możemy się poczuć wiosennie, bo już majowo, pierwsze majowe spotkanie w Nocnych Światłach. Spotykamy się po raz... szybko muszę policzyć. 2050, no więc może to nie jubileusz, ale no jakoś tak okrągło się zrobiło, prawda? 2050 wydanie Nocnych Światł. Jak zawsze przypominam, że na częstotliwościach lokalnych Radia Plus możecie nas Państwo odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. To na całym świecie można w ten sposób sięgnąć do naszych zasobów, czy to na żywo, czy do tych, które znajdują się na stronie. Wszędzie tam, gdzie dostęp do internetu. Oczywiście na środku oceanu może być słabo, ale jest przecież łączność satelitarna, więc jeżeli ktoś przebywa w tej chwili na jachcie i chce posłuchać Radia Plus, no to wie, jak się połączyć. Na Facebooku, jak zawsze, pod pierwszym postem od góry, tam, gdzie zwykle, forum wymiany myśli dla świetlików, tam zapraszam Państwa do dzielenia się swoimi komentarzami, myślami, refleksjami, doświadczeniami, bo dzisiaj no, taki temat, który w dużej mierze może się tutaj okazać Państwa domeną. Oczywiście oprócz ekspertów, których tutaj zapraszam w studio, oni będą mieli pierwszeństwo do tego, żeby się podzielić, ale Państwo, jak zawsze, mówię tutaj o słuchaczach, o świetlikach, czyli słuchaczach Nocnych Świateł, macie Państwo też swoje doświadczenia, którymi tutaj można ubarwić, czy nawet dodać jakieś wątki, które poprowadzą nas w stronę tego, co Państwo zaproponują. Bo dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, jak kochać męża. Goście Nocnych Świateł, wydawcy, ewangelizatorzy z wydawnictwa psalm18.pl, autorzy książki 18 pomysłów na okazanie miłości mężowi, Gosia Wołochowicz, witam cię serdecznie, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: I jej mąż Daniel Wołochowicz, witam cię również, Danielu, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: To muszę tutaj powiedzieć o książce, że to nie jest zwykła książka, to nie jest książka, która, jeżeli ktoś weźmie pod uwagę tytuł, będzie na przykład jakąś opowieścią o tym, jak natychmiast zmienić siebie, ale jak spojrzeć na swojego mężczyznę pod kątem swojej kobiecości. Tak zrozumiałem tę książkę, bo ona skupia się na tym, czego potrzebują mężczyźni w relacji, o czym jak mniemam i jak mówi mi doświadczenie życiowe, nie każda kobieta może wiedzieć dokładnie, bo umieć odpowiadać na te potrzeby w praktyczny sposób to jest naprawdę duże wyzwanie wobec przekroczenia swojej tożsamości płci. Mówię o tym w dobrym tego słowa znaczeniu. To znaczy, że pewne zwyczaje, pewne rozumienie i pewne różnice między kobietą a mężczyzną, a także naszej budowie mózgu, również nie zawsze pomagają na to, żeby zrozumieć drugą płeć. Dlatego uważam, że ta książka jest szczególnie wartościowa, bo chociażby przykładając tutaj to stare przysłowie, które mówi, że mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus, już mówi o tym, że są pewne różnice, które jeżeli potraktujemy je w sposób nieodpowiedni, to one rzeczywiście mogą nas różnić, a nawet dzielić. Ale jeżeli spojrzymy na nie pod względem komplementarności, to one nie tylko będą czymś, czym można się zafascynować, ale wręcz budować na tym relacje i pogłębiać swoją bliskość i znaczenie tej miłości w naszym życiu wspólnej. Więc nie ukrywam, że książka zrobiła na mnie duże wrażenie, a jest to ciekawa jeszcze książka z tego powodu, że ona jest pierwszą częścią, właściwie nie wiem, czy pierwszą, ale w każdym razie pierwszą, po którą sięgnęliśmy tutaj, tak uzgodniliśmy, że spotkamy się w studiu przy tej książce po raz pierwszy, częścią tryptyku, który również zawiera oczywiście tytuły, przepraszam, porady, jak kochać żonę, czyli 18 konkretnych pomysłów i działań na to, jak okazać miłość żonie w swoim życiu, a również sposoby na to, jak randkować. I nie tylko randkować, będąc zainteresowanym połączeniem się w parę i konkretnie przyszłością małżeńską, ale także randkować w małżeństwie. To też, proszę Państwa, przechodzimy już konkretnie do rozmowy o tej książce, która dzisiaj, że tak powiem, została wzięta przez nas na warsztat. 18 pomysłów na okazanie miłości mężowi. No i tak, na okładce Gosiu jest, widniejesz jako autorka, Małgorzata Wołochowicz, ale no, nie mogę nie zadać tego pytania, czy książka powstała tylko i wyłącznie jako stuprocentowy produkt autorski, tak to pozwolę sobie ująć, czy jednak była to współpraca z Danielem?
2: No oczywiście była to współpraca. Ta książka jest bardziej moja. Ta druga, jeżeli chodzi o pomysły, jak okazać miłość żonie, była pisana bardziej przez Daniela. Natomiast taki plan ramowy ustaliliśmy razem. Też każde z nas czytało jedną i drugą książkę, coś tam dopisywało, wiadomo. Także no trochę jest to bardziej taka współpraca, obie książki.
1: No to jest o tyle, podkreślam po raz trzeci, ciekawa książka, bo w moim odczuciu zamiast teorii dostajemy proste, ale łatwe do wdrożenia inspiracje, które, no jak mniemam, oparte są na waszej praktyce, a są to często drobne gesty i mogą prowadzić do zmiany podejścia w bardzo prosty sposób, zrozumienia właśnie potrzeb drugiej osoby. Jak ta książka jest zbudowana? To jest pytanie do was jako autorów. Ja oczywiście mogę powiedzieć, ale to jest wasza książka.
3: Okay, chcieliśmy stworzyć poradnik, który będzie naprawdę przystępny i właściwie dwa poradniki, mogę powiedzieć, dla męża i dla żony. Pierwsza rzecz, którą widzieliśmy jako osoby, które wydają książki, jako osoby, które sprzedają książki, to jest to, że mężczyźni dużo mniej czytają. I typowy mężczyzna w dzisiejszych czasach może mieć problem na przykład z przebiciem się przez 300 stron tekstu. Więc chcieliśmy stworzyć poradniki, które byłyby łatwe w odbiorze, również dla osób, które mało czytają. I które zachęcałyby obie strony w małżeństwie do pracy. To było dla nas bardzo ważne, ponieważ znowu jest to coś, co ja widzę, że kobiety bardziej kupują książki, kobiety bardziej chcą zainwestować w to relacje, oczekują, że mężczyzna przeczyta, a dla niego to jest na przykład trudne, bo te książki, skoro są kupowane przez kobiety, często są wydawane, promowane, czy pisane bardziej pod kobiety. Więc stworzyliśmy dwie książki, które się uzupełniają, bo jedna jest dla męża, druga jest dla żony. I zamysł pierwotny był bardzo prosty. Przekształciliśmy naszą prezentację, którą mówiliśmy podczas warsztatów małżeńskich pod tytułem 18 pomysłów na okazanie miłości żonie i 18 pomysłów na okazanie miłości mężowi. Idea była taka, żeby to przekształcić w prostą książeczkę. I w tamtym czasie, kiedy to ponad 2 lata temu właśnie ta idea przyszła, tak mi się wydawało, czy my w ogóle tą książkę wypełnimy, skoro cała prezentacja, jak my mówimy podczas warsztatów, to tam każdy z nas mówi po pół godziny na przykład. I to jest tam dosłownie po jednym, po dwóch slajdach na pomysł. Natomiast zaczęliśmy pisać. No i te strony się wypełniły, aż za nadto, wydaje mi się, że wartościowy pomysł, wartościowy sposób. Także idea jest taka, że jest 18 pomysłów właśnie dla męża, 18 pomysłów dla żony, praktycznych. Niektóre są bardziej trudne, niektóre są bardziej łatwe, ale właśnie zrobionych pod kątem potrzeb mężczyzny, potrzeb kobiety.
1: Umówiliśmy się na 3 spotkania jeszcze przed wakacjami. O każdej z książek z tego tryptyku porozmawiamy osobno. Przyznam się, że pozostałych jeszcze nie czytałem, ale tutaj, w tej poświęconej okazywaniu miłości mężowi, ku mojemu miłemu zaskoczeniu, bardzo duży nacisk jest położony na seksualność. czego, powiedzmy sobie szczerze, w Kościele nieraz brakuje. Oczywiście jakąś furtkę, jakiś wyłom już dawno święty Jan Paweł II zrobił, mówiąc i propagując teologię ciała i umieszczając w tym seksualność małżonków i o tym, że jest to dar od Boga i jest to piękny dar i należy go kultywować, bo sfera seksualności jest święta. Ale mam głębokie przekonanie, że Kościół instytucjonalny, nie mówię o wszystkich księżach, bo są tacy, którzy doskonale czują temat i go również realizują i propagują to w tym w podobnym ujęciu do was. Wracam do przerwanej myśli, że Kościół ma jednak duży problem nadal z tematem seksualności małżeńskiej.
3: Myślę, że tak. Gosia, chcesz ty? Myślę, że tak. To znaczy, przede wszystkim to, co odbieraliśmy sygnały na przykład od uczestników naszych warsztatów, czy to, co komunikaty, które dostaliśmy też w ankiecie, którą rozesłaliśmy do klientów naszego sklepu z książkami, gdzie anonimowe osoby szczerze się wpisywały właśnie, jakie są moje pragnienia jako męża, czy jeżeli to były żony, wpisywały się, jakie są moje pragnienia jako żony. I właśnie to wyszło nam nie tylko z doświadczeń, z rozmowy z ludźmi, których znamy, ale też właśnie z tych anonimowych ankiet. No, dostaliśmy ich ponad 100, więc można dyskutować, czy to jest duża grupa badawcza, czy mała. Natomiast to, co widzieliśmy nawet pośród tych ponad 100 odpowiedzi, to było to, że mężczyźni bardziej potrzebują tej bliskości fizycznej. I że dla mężczyzny jest potrzebne, żeby ta sfera seksualna była zadbana, żeby tutaj żona też wyszła z inicjatywą, była otwarta. No a z drugiej strony, tak już trochę właśnie wychodząc w temat kolejnych naszych spotkań, widzieliśmy, że kobiety mają zupełnie inne potrzeby. To znaczy, mówiąc wprost, żadna z pań nie napisała, że chciałaby bardziej namiętnego seksu. Ale pisały takie proste rzeczy, że chciałaby, żeby mąż je zabrał na spacer, żeby odłożył telefon komórkowy, porozmawiał, żeby je przytulił, żeby zorganizował jakąś wycieczkę. Więc no to już był dla nas taki mocny sygnał, że to, co czuliśmy, pracując z małżeństwami, czy czując we własnym związku, tak naprawdę jest bardziej spotykane wśród innych małżeństw także, że te potrzeby są różne.
1: Co nie znaczy, że kobiety nie mają także potrzeb związanych z seksualnością. No tutaj myślę, że jeżeli ktoś nas słucha i odbiera to, co mówisz, jako pewną negację, że kobiety to są aseksualne i one po prostu potrzebują tylko spacerów, podtrzymania za rączkę i odłożenia telefonu, czyli chwili uwagi, no to nie, to wyprowadzamy państwa z błędu. To absolutnie tego nie oznacza. Oczywiście, jak powiedziałem, jestem jeszcze przed lekturą książki dotyczącej okazywania miłości żonie, ale no, myślę, że również damska część, tutaj obecna w studiu, jak i słuchacze, które w tej chwili są z nami, doskonale wiedzą, że to nie jest tak, że kobiety po prostu są jakby sterylne pod względem seksualnym. No, że to jest jakaś również czasami no taka wegetująca jeszcze z czasów strasznie pruderyjnych myśl w Kościele, czy wśród jakiejś takiej pobożności, która wszystkie sprawy związane z seksualnością właśnie kobiecą gdzieś spycha w taki kąt pokryty absolutną ciemnością, że nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić na przykład figury Matki Bożej w ciąży. Maryi, która porodzi Jezusa. Jedną taką widziałem, jedno malowidło Wein Karem, gdzie Maryja, będąca w ciąży, jest wyobrażeniem tej kobiety, Matki Bożej Apokalipsy, która obleczona w słońce stoi na księżycu, no ale jak wiemy, Wein Karem, Maryja, będąca w ciąży, przyszła do Elżbiety, będącej już w bardziej zaawansowanej ciąży, ale tak poza kościołem, to wręcz słyszałem nawet o pewnym rzeźbiarzu, który chcąc zaproponować taką formę rzeźby, został no, krótko mówiąc, podziękowano mu za współpracę, o. Bo ten pomysł akurat nie mieścił się w wyobrażeniu proboszcza czy zarządców danej parafii, gdzie ta figura mogłaby się pojawić. Więc jest w tym wszystkim, w moim odczuciu, bardzo ważny akcent położony na tą seksualność, ale też oprócz tej ankiety, o której mówiliście, dlaczego zdecydowaliście się napisać w ogóle tę książkę? Czy widzicie, że jest potrzeba jakiegoś głębszego zrozumienia między płciami? Czy to jest jakiś brak? Czy to jest sygnał, znak czasu, powiedzmy, że mężczyźni i kobiety się nie dogadują? Czy to jest coś takiego, co jest rzeczą, że tak powiem, permanentnie istniejącą w rzeczywistości od wszechczasów i ona będzie istniała, dopóki ludzkość nie wyginie, czy nie nastąpi koniec świata? Że po prostu w każdym pokoleniu, w każdym czasie trzeba o tym przypominać, że jesteśmy różni.
2: No, powodów napisania tych książek, to ja myślę, że moglibyśmy kilka podać. W takiej sferze duchowej mogłabym powiedzieć coś takiego. Mój mąż jest człowiekiem, który dużo się modli i który pewne rzeczy po prostu odbiera od Boga, co on ma zrobić. I kiedyś na modlitwie po prostu odebrał coś takiego, że powinien napisać taką książkę, że powinniśmy napisać takie książki. Czasami, kiedy Daniel za dużo się modli, znaczy za dużo, może nie można modlić się za dużo, ale kiedy Daniel dużo się modli, ja mam takie obawy, że za chwilę przyjdzie do mnie z jakimś kolejnym szalonym pomysłem i jak tylko przychodzi taki cały rozanielony i szczęśliwy i mówi: słuchaj, teraz na modlitwie Bóg mi powiedział, że... I ja mówię: o, no to teraz będzie trzeba coś robić, będzie trzeba znowu zagęszczać ruchy, będą jakieś ciekawe rzeczy się działy. No i właśnie z takich jego modlitw powstał taki pomysł. Z innej strony Daniel jest człowiekiem dosyć praktycznym i nie idzie tak na żywioł, tylko robi research. Poszukał, poczytał różne książki, zresztą no, wywodzimy się z takiego środowiska, rodzice Daniela jako doradcy małżeńscy i mówcy chrześcijańscy wiele razy w różnych kościołach i niekościołach występowali i często właśnie w takich tematach małżeńskich usługiwali, także trochę doświadczenia i trochę osłuchania się z tematem też mieliśmy.

0: polskich realiów, o tak. Bo takie książki gdzieś tam na Zachodzie powstały, nawet kilka z nich czytaliśmy i czasami tak spoglądaliśmy na siebie, ale to w Polsce to tak nie działa. Troszeczkę inna mentalność, troszeczkę inna kultura, inne przyzwyczajenia. I z tego właśnie powstał taki pomysł, żeby taką lukę uzupełnić. Mhm.
1: Jednym z takich szczególnych impulsów, który też nam pomógł zrozumieć potrzebę tych książek, był taki moment, gdzie byliśmy w kościele, gdzie były raczej takie, powiedzmy, dobrze usytuowane rodziny z dziećmi. I tam było ogłoszenie na koniec nabożeństwa, że będą warsztaty dla małżeństw. I padło pytanie najpierw, kto chodził na randki przed ślubem. No i tam sporo małżeństw podniosło ręce. A później padło pytanie, a kto z was był na randce niedawno? Tak, czy chodzi po ślubie? Już nie pamiętam dokładnie, jak to było zadane. Natomiast chodziło o taki czas bardziej teraźniejszy. I tych rąk było bardzo mało. I to były porządne rodziny, dobrze ubrane dzieci, raczej dobrze usytuowane materialnie i tak dalej. Kochające się. Ja nie mówię, że ci ludzie się nie kochają. Natomiast coś, co widzimy i z perspektywy pracy moich rodziców i też z tego, jak my widzimy, jak funkcjonują nasi rówieśnicy, że bardzo często jest tak, że jest nawet porządna, wierząca, kochająca się rodzina, ale kwestie zadbania o mieszkanie, nie, spłacanie czy budowa domu, trójka dzieci, każde potrzebuje, że tutaj jakieś te zajęcia, ubranka, tutaj szkoła. Jeszcze często to są ludzie zaangażowani na przykład w parafii, czy w kościele, we wspólnocie i robią dobre rzeczy dla Boga. Ja nie mówię, że złe, ale gdzieś umyka w ogóle ta przestrzeń dla małżeństwa. I to nie jest tak, że tam, że oni zupełnie nie wiedzą, że żona chciałaby porozmawiać, a że mąż mógłby chcieć więcej seksu, tylko gdzieś to umyka w takim codziennym biegu, w natłoku obowiązków. W takiej dużej ilości spraw do załatwienia i to się tak spycha i te małżeństwa myślę, że po prostu czują ten brak, że to po kilku latach właśnie wychodzi, że już ta relacja nie jest taka bliska, że nie jest taka emocjonująca, że już tak nie pragniemy ze sobą spędzać czasu i coś. Czy my nieraz też do narzeczonych na przykład mówiliśmy, że małżeństwo jest jak ogród, wymaga stałego zadbania. I prawda, każdy z nas lubi wejść do takiego dobrze zadbanego ogrodu. Prawda? Myślę, że jest to też pewna nawet frajda i satysfakcja dbać o ogród, chociaż to wymaga wysiłku. Człowiek się może ubrudzić, człowiek może się zmęczyć, człowiek może...
2: Kleszcze mogą pogryźć.
1: Na przykład, więc to wymaga wysiłku, to wymaga zainwestowania czasu, pieniędzy być może. Też, ale chodzi nam właśnie o taką myśl, że warto zainwestować w małżeństwo.
2: I będziemy o tym mówić, proszę Państwa, do końca dzisiejszego wydania i nie tylko. Dzisiaj w Nocnych Światłach o tych, jak kochać męża, Małgorzata i Dawid Wołuchowiczowie, autorzy książki 18 pomysłów na okazanie miłości mężowi. Link do książki i do pakietu takiego trójpakietu, takiego tryptyku księgarskiego, gdzie jeszcze jest 18 pomysłów na okazanie miłości żonie i nie tylko, jeszcze 10 pomysłów na randki. To już Państwo znajdziecie na Facebooku, tam, gdzie Państwa też zapraszam do dzielenia się swoimi refleksjami, pomysłami, doświadczeniami, komentarzami, ale także pytaniami do naszych dzisiejszych gości. Wracamy do Państwa za chwilę po piosence Ciąg Dalszy.
3: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach rozmawiamy o tym, jak kochać męża. Małgorzata i Daniel Wołochowiczowie, wydawcy i autorzy książki 18 pomysłów na okazanie miłości mężowi, są dzisiaj Państwa i moimi gośćmi. Nawiążę do tego, co Daniel mówiłeś o tym ogrodzie, który wymaga uprawiania. Nieraz wspominam świętej pamięci księdza Piotra Pawlukiewicza. No, przez 13 lat prowadziliśmy raz w tygodniu program dwugodzinny, więc sporo mi zostało w głowie z tego czasu. I pamiętam jedną rzecz, którą mówił, że żona wierząca, która jest przekonana o tym, oczywiście nie zapominając o tym, że Pan Jezus ma być na pierwszym miejscu, nawet jeszcze przed mężem, ale żona, która jest przekonana, że buduje małżeństwo, siedząc w kościele, chodząc na msze, na wszystkie nabożeństwa i modląc się w kółko gdzieś w kościele, bo tam jest najlepiej, i wracając do domu i mówiąc: mężu, kocham cię, bo Pan Jezus nas połączył, to nie będzie zdziwiona, kiedy pewnego dnia wróci do tego domu i męża tam nie zostanie, bo ta relacja małżeńska jest absolutnym priorytetem, bo o czym zapomina wiele małżeństw sakramentalnych? O tym, co już powiedziałem, że małżeństwo jest sakramentem, czyli Bożą rzeczywistością niewidzialną, która w tym sakramencie sprawowanym przez Kościół się objawiła właśnie przez udzielenie tego małżeństwa, połączenie tego małżeństwa w sposób Boży, aczkolwiek przez ludzi. Więc to jest bardzo istotne w tym wszystkim, bo jeżeli już o tym pamiętamy, to już jest jakaś przestrzeń do tego, żeby budować coś, co nas rzeczywiście łączy. Bo jeżeli Bóg mówi: ja was łączę, no to zastanówcie się, dlaczego ja was łączę, co macie w tym znaleźć, co macie w tym zobaczyć. No i właśnie, i to mnie na przykład skłania do tego, żeby zadać wam pytanie, jak wyglądała wasza współpraca przy pisaniu, czy zgadzaliście się we wszystkim na przykład?
2: Nie. Oczywiście, że nie.
1: No dobra, to Małgosia, jako podpisana na okładce przede wszystkim.
2: Ojej, w różnych kwestiach się nie zgadzaliśmy, to trzeba było dograć. Czasami powiedzmy, wybraliśmy jakieś pomysły i Daniel mówi: o, koniecznie musimy to, a ja mówię: wiesz co, nie, to nie jest jakiś taki najlepszy pomysł, może coś innego tutaj wybierzemy, jeszcze jakoś inaczej tę listę. Czy na przykład kolejność. Ojejku, o kolejność to były bitwy po prostu. Musieliśmy czasami po prostu jeszcze pytać jakichś innych ludzi i zdać się, powiedzmy, na jakieś osoby trzecie, żeby zobaczyć, jak to zagra wśród innych osób, jak to zagra w innych małżeństwach. No to ja pytałam różnych jakichś takich moich przyjaciółek, on pytał różne osoby, żebyśmy zobaczyli, co będzie lepsze dla większości ludzi, bo może mnie się wydaje, ale może komuś innemu coś innego bardziej pasuje. Więc tak, nie zgadzaliśmy się, ale również w taki sposób chyba funkcjonuje wiele małżeństw, że jak się nie zgadzamy, no to rozmawiamy, no to jeszcze pytamy innych ludzi o radę, kogoś, komu ufamy, kogoś, kto może wie więcej na jakiś dany temat, albo może wniesie jakieś nowe światło. No i tak. Myślę, że też jakby fajne pytanie zadałeś od takiej strony, czy się zgadzamy, czy się zgadzaliśmy, jeżeli chodzi o pisanie tych książek, bo tak naprawdę my jako małżeństwo, my jako charaktery, ja ci powiem, że my się bardzo często nie zgadzamy. W wielu takich, powiedziałabym, mniejszych, większych sprawach, natomiast wydaje mi się, że niewiele mogłabym wskazać małżeństw, które są lepsze niż nasze, dlatego że my, kiedy się nie zgadzamy, to potrafimy na ten temat porozmawiać.
1: No właśnie, już jest okazja, żeby się spotkać, prawda?
2: Tak, z jednej strony tak, ale też myślę, że taką bardzo ważną sprawą jest fakt, że w najważniejszym się zgadzamy, że mamy wspólny fundament, którym jest Jezus Chrystus. I to nas niesie i to nas przenosi na nowy poziom komunikacji, na nowy poziom, no właśnie, zgodzenia się w czymś, w czym do tej pory się może nie zgadzaliśmy. My słuchamy innej muzyki, my lubimy inaczej spędzać wolny czas, mamy inne charaktery. To się przejawia w takich małych rzeczach, ale...
1: Ale zawsze jest wyzwanie.
2: Tak, jest to pewne wyzwanie, natomiast nie wiem, wydaje mi się, że gdybyśmy byli zupełnie tacy sami, to byśmy się wynudzili jak mopsy.
1: Ale jest to okazja do przekraczania siebie.
2: Tak.
1: I to jest bardzo fajne, mi to się na przykład bardzo podoba.
3: Tak, jest taki werset w Piśmie Świętym, że żelazo żelazem siostrzy, a człowiek buduje charakter bliźniego. I myślę, że to też działa w małżeństwie. To znaczy, tak jak Gosia powiedziała, my jesteśmy bardzo różni. I nawet jak jedziemy autem, jest to to, czego słuchamy, czy słuchamy muzyki, czy audiobooka, jest też często moim wyrazem miłości do Gosi, że po prostu przełączam na to, co ona by chciała, nie na to, co ja bym chciał. Ale właśnie myślę, że o to chodzi, że mam gdzieś w sercu tą satysfakcję z takiego okazania miłości, tak jak ona tego potrzebuje.
1: Aż doskonale cię rozumiem. To jest naprawdę sprawia, że człowiek jest szczęśliwy. No.
3: Tak, że
1: wiele lat temu, pamiętam tutaj w pierwszym sezonie Nocnych Świateł, z tych 13 lat, które program jest na antenie, pamiętam, że pierwszy sezon zamykaliśmy takim programem pod tytułem Co jest w życiu najważniejsze? I tutaj ksiądz, psycholog i trener mentalny, wszyscy jak jeden mąż, co wydaje się oczywiste, doszli na koniec bez większych sporów, aczkolwiek w szerokim spektrum rozważań, dlatego że miłość jest najważniejsza, ale na pytanie, którym zamykaliśmy to spotkanie i ten cały pierwszy sezon, było, co jest ważniejsze, kochać czy być kochanym? Wszyscy powiedzieli, że kochać, bo to jest największa pełnia, jaką człowiek może przeżywać, dawanie siebie i przekraczanie siebie. Czyli dawanie siebie, zrobienie czegoś, czego sam bym chętnie zrobił dla siebie, ale jednak tego nie robię, bo z miłości dla drugiej osoby mogę zrobić coś innego. I wcale nie chodzi o to, żeby wykuć w skalę nagle portret swojej ukochanej, jak tych czterech prezydentów tam w Stanach, prawda? Ale już taka mała rzeczywistość, jak tutaj Daniel powiedziałeś przed momentem, no posłuchamy innej muzyki, innego audiobooka, to już może być wyzwaniem, bo wszyscy mamy swoją historię, swoje upodobania i przez te ileś lat przed połączeniem się w małżeństwo już zdążyliśmy się w jakiś tam sposób ukształtować i, że tak powiem, usztywnić w niektórych rzeczach nawet.
3: Tak, ja powiem więcej, w ogóle nawet z czasem się zmieniamy i myślę, że w dzisiejszym świecie mamy z tym problem, bo taka dzisiejsza kultura funduje nam obraz, że jak spotkam właściwą osobę, do której pasuję, to będziemy na zawsze szczęśliwi razem. A jak tak, po kilku latach się okazuje, sami, że tak, nie jesteśmy szczęśliwi razem, to znaczy, że się pomyliłem, że spotkałem złą osobę i trzeba zmienić żonę, trzeba zmienić męża. I jak wreszcie spotkam, prawda, tą właściwą osobę, która mnie zrozumie, która mnie dopełni, która mnie zaakceptuje, to będzie to tworzyło dobre małżeństwo. Ale to jest fałsz. To jest zwyczajnie fałsz sączony nam może z telewizji, z filmów, z jakichś tam, z kolorowych gazet. Bo prawdą jest to, co Paweł powiedziałeś, że miłość jest najważniejsza, ale w tym wymiarze, żeby kochać drugą osobę, a nie oczekiwać, że będę miał żonę, która będzie zawsze chciała robić to, co ja chcę robić, jeść to, co ja chcę jeść, spędzać czas w taki sposób, jak ja chcę i będzie mi szeptać czułe słowa. I wtedy będę czuł się kochany. Nie.
1: I będę ją za to kochał.
3: Prawda? Tak jak hymn do miłości mówi, że miłość nie szuka swego. I to jest to, czego się uczymy każdego dnia w naszych małżeństwach, znaczy w naszym małżeństwie. Ale z drugiej strony, kiedy spotyka się dwoje osób, które zaczynają nie szukać swego, tylko zaczynają szukać tego, co potrzebuje małżonek, co byłoby jego takim zdrowym pragnieniem, co jest jego potrzebą, to wtedy małżeństwo rozkwita. to wtedy, a szczególnie jak jest zbudowane na fundamencie Jezusa, tak jak Kasia wspomniała, jesteśmy wierzący w sposób taki naprawdę żywy. Jezus jest dla nas najważniejszy.
1: Daniel, to wybacz, że zrobię dygresję, ale też ad vocem, bo Gosia powiedziałaś, że Daniel dużo się modli, no więc to jest pytanie, które bardzo często pojawia się i do mnie dociera z różnych stron i kiedy, znowu tutaj pozwolę sobie przywołać świętej pamięci księdza Piotra Pawłukiewicza, jedna trzecia pytań, które przechodziły do katechizmu poręcznego, który prowadziliśmy, o czym wspomniałem kiedyś, no to była właśnie o tym, jak usłyszeć wolę Bożą, prawda? Jak odczuć, jak ją realizować, czy to swoje powołanie, czy w ogóle tego, co Bóg mówi. No, druga, jedna, trzecia to była seksualność, trzecia to były pieniądze. A generalnie ogólnie chodziło o moralność, czyli to wszystko, z czym mamy największe problemy. No nie mogę cię nie zapytać w takim razie w tym kontekście, jak to rozeznajesz, jak to słyszysz, no bo mam przekonanie, że dla wielu słuchaczy to może być naprawdę bardzo ważne, co powiesz, w jaki sposób usłyszeć to, co Pan Bóg ci powiedział. Bo ktoś powie, rety, facet ma, słyszy głosy, nie? Na przykład. może nie jest z nim w porządku wszystko. No nie, ale jak to odbierasz? Jak to do ciebie przychodzi? Jak wiesz na pewno, że to Bóg ci powiedział i masz pewność, że to nie jest jakieś twoje własne wyobrażenie czy sprawa ściągnięta z sufitu albo no, własne potrzeby, które przekułeś na właśnie na realizację jakiegoś pomysłu.
3: Okay. To jest bardzo dobre pytanie i niełatwe. Natomiast zacząłbym od tego, że jeżeli Bóg jest dla nas najważniejszy, to również to słowo objawione jest dla nas drogowskazem w życiu. Czyli jeżeli cokolwiek czuję, czy coś bym chciał, coś mnie pociąga, to po pierwsze badam, czy jest to zgodne z Pismem Świętym. Prawda? I tu już dochodzimy do prostej rzeczy, na przykład jak Pismo Święte mówi, że mamy być wierni w małżeństwie, to ja nie muszę się modlić przed Bogiem i się pytać, czy ja mam tą żonę opuścić, czy nie, albo czy mam wejść w romans, czy nie. Po prostu to są rzeczy takie bardzo podstawowe, o których Słowo Boże mówi. I tego nie muszę rozważać. Natomiast oczywiście jest to pytanie o takie indywidualne powołanie, w sensie jakiegoś zaangażowania, czy w kościele, czy wobec bliskich, czy tego właśnie, jak ma wyglądać nasz dom, jak ma wyglądać nasza praca. I ja myślę, że to jest zawsze droga. Nawet jak sobie myślę o apostole Pawle, on też po prostu pewne rzeczy otrzymywał od Boga, że ma na przykład udać się w jakimś kierunku, ale później gdzie pod nią Bóg go prowadził, czy przeprowadzał przez trudne doświadczenia. I myślę, że u nas było podobnie na przykład z tymi książkami, że to kiełkowało w sercu, że Bóg dawał pewne pragnienia. Później to weryfikowaliśmy, rozmawialiśmy ze sobą, modliliśmy się, pytaliśmy się ludzi, dyskutowaliśmy, też to tak poddawaliśmy Bogu. I ileś razy ja modliłem się, Boże, jak to nie jest od Ciebie, ja nie chcę tego robić. Ty nam musisz pomóc, bo tak naprawdę to pisanie nawet nie było łatwe, a już szczególnie później wykańczanie tych książek nie było łatwe. Ale opowiem Ci też o takim ponadnaturalnym doświadczeniu, przynajmniej dla mnie ponadnaturalnym, co mi się zdarza, powiedzmy, raz na kilka miesięcy. Był taki moment w październiku zeszłego roku, że już tak mocno zaczęliśmy pisać i ja o 3 w nocy się obudziłem. I tak czuję, że wiem, co ma być treścią kolejnego rozdziału. Nawet nie pamiętam, który to był, ale tak czułem, że wiem. I ja normalnie, wiesz, dla mnie nawet przyjście dzisiaj na tę audycję jest swego rodzaju wyzwanie, bo ja normalnie 22 to już mój mózg się wyłącza i po prostu ja mogę wstać o 6 rano, nie ma problemu, ale gdzieś tam koło 22 już moja kreatywność...
1: Tym bardziej to doceniam.
3: Moja taka trzeźwość myślenia już się kończy. Ale był taki moment i to, wiesz, to jest coś, co naprawdę zdarza się bardzo, bardzo rzadko. 3 w nocy, po prostu budzę się. I czuję, że wiem, co mam napisać. Tak mówię, Boże, ale jest 3 w nocy, czy ja nie mogę tego zrobić rano? Ale tak czułem, że no wiem, co mam, jest ta wena. A ja się nie uważam też za jakiegoś pisarza wyjątkowego, wybitnego, który usiądzie i tutaj napisze jakieś wspaniałe treści. No więc tak ciotkę się zmagałem, ale stwierdziłem, dobra, wstanę. Wstałem, otworzyłem komputer, starałem się rodziny nie obudzić. My w ogóle byliśmy wtedy na wyjeździe, więc tam dzieciaki spały w salonie, więc tak, żeby im tam jak najmniej świecić. I po prostu otworzyłem tego laptopa, usiadłem, spisałem te myśli, które tak miałem już takie gotowe. Wierzę, że od Ducha Świętego. Po niecałej godzinie już tak poczułem, tak, napisane, zamknąłem tego laptopa, poszedłem spać i obudziłem się rano wypoczęty. I to jest takie coś, co, wiesz, może będzie śmieszne dla niektórych, może ktoś powie, no to tak sobie wymyśliłem, ale dla mnie to było bardzo takie mocne przeżycie tego, że Bóg stawał za tym, żeby te książki powstały, żeby Bóg to wlewał w nasze serca. I nie twierdzę, że każde z tych słów jest prawdą objawioną. My oczywiście też możemy mieć pewne własne jakieś tam zdania na jakiś temat, czy nie do końca rozumieć pewne kwestie. Natomiast wierzę, że te książki powstały z Bożej inspiracji. I to powiem tak nieskromnie, wierzę, że powstały z Bożej inspiracji, że Bóg nas prowadził w tym procesie. I również w takich technicznych rzeczach, że mieliśmy dobrego grafika, który nam to poukładał, tak, że te książki atrakcyjnie wyglądają, że się udało dobrze z drukarnią dogadać, że wiele takich różnych kwestii, że czas był dobry, mimo że myśleliśmy, że to będzie wcześniej, ale z perspektywy czasu widzę, że one miały być teraz, że Bóg po prostu nam pomagał w tym projekcie.
1: No to tym bardziej Państwa zachęcam do lektury książki i tryptyku, o którym dzisiaj mówimy, do którego się odnosimy. Link do zarówno tego trójpaku, jak i tego tytułu, który dzisiaj rozważamy, czy zaglądamy do jego treści, czyli 18 pomysłów na okazanie miłości mężowi. Tam Państwo znajdziecie, jednym kliknięciem przeniesiecie się Państwo na stronę wydawnictwa do konkretnych, no nie lubię tego słowa, produktów. No, krótko mówiąc, ta książka, co powinien mówić, jest produktem, chociaż jest również, a przede wszystkim treścią, prawda? Tradycyjnie tak to rozumiemy jako zawartą wiedzę za pomocą słowa pisanego. Szczególnie dla tradycjonalistów, dla takich, jak to się mówi, oldschoolowców, jak ja. No, na przykład myślę, że jeszcze wiele jest takich osób, które woli czytać książkę niż wpatrywać się w ekran komputera. Czy wszelkiego rodzaju generatorów tekstów, czy edytorów. Tego wieczora rozmawiamy o tym, jak kochać męża. Małgorzata i Daniel Wołochowiczowie są Państwa i moim gościem, autorzy książki 18 pomysłów na okazanie miłości mężowi. Na Facebooku nie tylko linki, tam miejsce na Państwa refleksje, komentarze, myśli, wątki, doświadczenia i pytania. Tam zapraszam, wracamy za chwilę.
0: Radio Plus. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Jak kochać męża? O tym dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach. W studiu państwa i moi goście Małgorzata i Daniel Wołochowiczowie, autorzy książki 18 pomysłów na okazanie miłości mężowi. Link do książki i do trójpaku, którego książka jest częścią, na Facebooku, na profilu Radia Plus. Pod pierwszym postem od góry tam jest forum wymiany myśli dla świetlików, do czego państwa zapraszam, czyli do tej wymiany myśli, do komentowania rozmowy i do państwa doświadczeń. Kiedy pytałem was o to, jak czy nie różniliście się jakoś, czy nie mieliście sporów podczas pisania książki, no to nie mogę pociągnąć tej myśli do konkretów. Czy były jakieś pomysły, które szczególne spory wywołały między wami, kiedy rozważaliście kwestie tych wątków, czy zagadnień, które chcieliście umieścić w książce?
2: Ja myślę, że jedną z takich rzeczy, którą pamiętam, to zastanawialiśmy się, ile pisać o seksie i gdzie. I pamiętam, że na pewno o to, gdzie, troszeczkę były takie starcia. Natomiast, żeby ludzie dobrze to zrozumieli, my, kiedy ja mówię, że z czymś się nie zgadzamy, czy coś tam... Ja nawet chyba nie mogę nazwać tego, że my się pokłóciliśmy. To nawet nie jest tak. Ja myślę, że ja akurat mam to szczęście, że mój mąż jest na tyle dojrzałym, tak duchowo i emocjonalnie człowiekiem. No ja to trochę może mniej, ale też się staram gdzieś tam dorównać do jego poziomu. Że my naprawdę nie mamy takich... problemów typu, nie wiem, jakieś ciche dni, albo że się na siebie wydzieramy. W ogóle Daniel chyba, nie wiem, czy kiedykolwiek w życiu na mnie krzyknął. Więc to tak naprawdę nie były takie kłótnie, że tam talerze latają i jakieś wyzwiska padają, bo to w ogóle u nas takich rzeczy to nie ma. Natomiast tak, nie zgadzaliśmy się na temat tego, ile i w którym miejscu o seksie. To na pewno, jeżeli chodzi o tę książkę.
1: To jeżeli miałaś głos decydujący...
2: Nie miałam.
1: Osoba...
3: Miałaś. No to...
2: Nie.
3: Miałaś.
2: No i teraz powiem
1: tylko
2: się
1: tak,
2: nie
1: pierwsze chyba pięć rozdziałów jest o seksie.
2: Nie, myślę, że... Znaczy Daniel jako pomysłodawca, wydawca i tak dalej, to w sumie on zdecydował. No i też jako mąż, no bo to mężom mamy okazywać miłość i on stwierdził, że jednak tutaj jest największa potrzeba i żeby tak właśnie zacząć z przytupem, a później to już można tak trochę odetchnąć, już ta żona może powiedzieć, okej, to już są dalej takie rzeczy, które są może łatwiejsze do wykonania, bo rzeczywiście... Z tego, co gdzieś tam wypuściliśmy takie macki, próbowaliśmy tam niektóre jakieś tam znajome osoby pytać, to i takie osoby, które powiedzmy to też mają dużo znajomych i różnych jakichś innych małżeństw, które mogłyby coś powiedzieć na ten temat, to rzeczywiście no, dochodziły do nas takie głosy, że kobiety to nie bardzo z tym seksem, że to tak, no dobra, no może ewentualnie, że wielu kobietom się po prostu nie chce. Ja byłam zdziwiona, ale no okej, powiedziałam Danielowi, dobra, skoro tak, no to już niech będzie po twojemu.
1: No dobrze, to teraz trochę męskiej perspektywy. Mhm. Czego mężczyźni najbardziej potrzebują w małżeństwie? Uwaga, a o czym kobiety nie zawsze wiedzą?
3: Myślę, że tutaj się trochę możemy odnieść do priorytetów, które też w ogóle opisujemy w tych książkach. To znaczy mężczyzna, szczególnie w małżeństwie, gdzie są dzieci, chce wiedzieć, że jest najważniejszy. Oczywiście my jako chrześcijanie uważamy, że małżonek jest najważniejszy po Bogu, więc tu mówię też z takiej perspektywy. Ale że mężczyzna potrzebuje wiedzieć, że jest najważniejszy przez słowa, przez czyny, przez takie uznanie. I my czasem to ilustrujemy takim przykładem, że kiedy ja na przykład chodziłem do pracy w korporacji, wracałem koło tej na przykład 16, 17, do mieszkania, to otwierałem drzwi i pierwszy, kto przylatywał, to nasze małe dzieci. Tata, tata, tata. Ale to jest ten moment, gdzie po prostu oboje małżonkowie potrzebują bardziej na przykład przywitać siebie nawzajem. I powiedzieć tak, z wami się zaraz przywitam, ale najpierw się przywitam z mamą. Żona, o tym też trochę wspominałem w książce.
1: Bardzo mi się to podoba i rzeczywiście jest rozdział temu poświęcony konkretnie. Nie wiem, jak to było sformułowane.
3: Tak, celebruj
1: powrót z pracy męża. O,
3: tak, i tutaj też chcielibyśmy być dobrze zrozumiani, że to nie chodzi o to, że jak mąż wrócił z pracy, to on już ma teraz kolejne 5 godzin spędzić w fotelu, a cała rodzina ma mu usługiwać i po prostu...
1: Wachlarz i tak dalej.
3: Tylko chodzi o takie wyrażenie uznania, docenienia. Ja myślę, że to może być kwestia nawet 10-15 minut po prostu, ale takie zatroszczenie się o jego potrzeby, nie wiem, przyjście z posiłkiem, przyjście...
1: Przywitanie po prostu, no, herbatą, zauważenie obecności.
3: Tak, nie? Zauważenie, spytanie się, jak mu minął dzień. Tym bardziej, że nieraz mężczyźni, może nawet tego nie okazują, ale zmagają się z trudnymi tematami w pracy. Zmagają się ze stresem. Zmagają się z poczuciem odpowiedzialności za finanse rodziny. Więc właśnie ta celebracja, to nie chodzi o to, żeby teraz mężczyzna ma być na piedestale i wszyscy mają mu usługiwać, ale można przykładowo naprawdę go docenić, poświęcić 10, 15, 20 minut, żeby pokazać, że on w tym momencie jest najważniejszy, że doceniamy tą pracę, że cenimy, że widzimy, że to jest trudne, że cieszymy się, że wrócił do domu, że cieszymy się, że zarabia. I wtedy taki mężczyzna wierzy, że będzie dużo chętniej spędzał czas z dziećmi, czy zajmował się jakimiś naprawami, które są potrzebne w domu, czy wysłucha też wszystkich przeżyć żony z całego dnia, że ona być może potrzebuje trochę więcej czasu, żeby się wygadać i żeby już w ogóle się tak też przystawić na takie podzielenie się emocjami jakimiś głębszymi. Także to jest taki jeden z przykładów, gdzie można mężczyźnie okazać miłość, gdzie to nie wymaga wielkiego wysiłku, ale na pewno wymaga takiego zdecydowania i takiego zaplanowania, to chyba za duże słowo, ale takiego zaangażowania się, to bym powiedział, takiego zaangażowania się emocjonalnego, żeby skupić się na nim po to, żeby on poczuł się doceniony i mógł się skupić na rodzinie.
1: No, w pewnym sensie to jest coś, co powinno wynikać z jakiejś potrzeby bycia razem. Wtedy, kiedy ta druga część małżeństwa, a więc ta część ciała, bo przecież Kościół mówi o tym, że o prawdzie wynikające z Pisma Świętego, że oboje stały się jednym ciałem, więc no, ciało jest w komplecie, prawda? Wraca to część ciała i fajnie jest być razem. To jest coś takiego, co wydaje mi się oczywiste z punktu widzenia potrzeby bliskości między małżonkami, krótko mówiąc.
3: To generalnie myślę, że jest oczywiste, natomiast myślę, że wiele małżeństw i w naszym małżeństwie też się to zdarzało, trochę to może staje się to trudne, kiedy są dzieci, kiedy są obowiązki domowe. Żona jest na przykład w trakcie gotowania, tutaj przychodzi dziecko, które jeszcze coś tam potrzebuje, innemu dziecku się pomaga z odrabianiem lekcji i oderwanie się na przykład od tych wszystkich zajęć i skupienie się na mężu może być trudne dla takiej kobiety.
1: No to wyobraźcie sobie interpretację tego obrazu przez lewicujące feministki. Kobieta w jakichś kocmołuch, w obszarpanych dresach miesza taką jakąś pulpę w wielkim garze bulgoczącym. Jedno dziecko ma tutaj na zapasce przyklejone do cyca, drugie obsmarkane z gilami przylepionymi do podłogi, ciągnie matkę za zapłakane, za spódnicę, czy za te dresy, i mówi: mama, ona trąca go nogą i w tym momencie wchodzi mąż i mówi: no, nikt mnie nie przywitał, no, ja wszedłem tutaj. Jak zdezawuować taki obraz? Jak powiedzieć, że nie, no rzeczywistość tak nie wygląda i to wcale nie o to chodzi i to jest wynaturzony sposób patrzenia na relację małżeńską. Ja oczywiście nie przeczę, że może być i tak, że są jakieś sytuacje, środowiska czy małżeństwa, gdzie ta bliskość małżeńska jest rozumiana w sposób patologiczny, albo te wzajemne oczekiwania, czy sposób relacji wzajemny jest po prostu do tego stopnia zaburzony, że może być i tak. Ale tworzenie takiego obrazu, że małżeństwo i rodzina są rzeczywistością opresyjną, co jest w tej chwili, bardzo powiedziałbym, z premedytacją użyję tego słowa, modne, w przestrzeni publicznej, w mediach, w komunikacji, w pewnych prądach, trendach myślowych i tak dalej, i tak dalej. Więc co byście powiedzieli takiego, co mówi takiemu obrazkowi nie? Nie, to nie jest tak. To nie jest tak. W normalnej rodzinie tak nie jest.
3: Zdecydowanie w normalnej rodzinie tak nie jest. Znaczy, myślę, że w normalnej rodzinie, tak jak naszej, tak jak my widzimy, ta żona, czy właściwie oboje małżonkowie są mocno zaangażowani w różne rzeczy. I w opiekę nad dziećmi, i w to, żeby zatroszczyć się o dom, i zakupy, i pracę, i często kościół, czy wspólnotę, i tak dalej. Natomiast to, co ja bym powiedział, że mocne małżeństwo i takie zdrowe małżeństwo, zadbane małżeństwo, lepiej wychowuje swoje dzieci. Te dzieci wyrastają wtedy na bardziej dojrzałych, odpowiedzialnych ludzi, którzy nie muszą cały czas chodzić do psychologa. Wyrastają na ludzi, którzy rozumieją, co oznacza kochać, w sensie okazywać miłość, w sensie poświęcać się.
1: No, uczą się przez obserwację tego, tak, co się dzieje w relacji.
3: Tak, rozumieją, co oznacza troska o drugiego człowieka i wtedy jest szansa, że te dzieciaki, które widzą miłość małżeńską, założą zdrowe rodziny. To jest jedna strona medalu. Drugą stroną medalu jest to, że mąż, który czuje to wsparcie rodziny, czuje się doceniony, będzie na pewno lepszym pracownikiem, niezależnie od tego, co robi w pracy zawodowej. To jest też istotne. I myślę, że to jest taka wizja, którą chcemy promować. To znaczy, są oczywiście różne sytuacje, są dzieciaki, które z takich czy innych przyczyn są wychowywane przez jedno z małżonków na przykład, czy jednego rodzica. Natomiast to, co jest najlepsze dla młodego człowieka, najbardziej potrzebne, najbardziej chroniące przed nałogami, przed jakimiś złymi związkami, to jest widzieć kochających się rodziców, bo wtedy też nie zabraknie tej miłości dla dzieci. I wtedy te dzieciaki wiedzą, że mają tam oparcie, że nie muszą się chować, kiedy tata wraca, że nie muszą się bać rodziców, że czują,
1: łociec wraca, ratuj się, kto w Boga wierzy.
3: Tak, że czują się bezpieczne. A to zmienia, i są na to badania naukowe, akurat my się tym nie zajmujemy w naszych książkach, ale są na to badania naukowe, że dzieciaki, które są wychowywane w zdrowych rodzinach, gdzie jest obecny tata, są dużo mniej narażone na przykład właśnie na nałogi. I nie skreślam nikogo przez to, że ma taką czy inną rodzinę. Natomiast ja jako ojciec trójki dzieci chcę dać moim dzieciom to, co najlepsze. Chcę dać mojej żonie to, co najlepsze, ale robię to też ze świadomością, że jakość naszej relacji bezpośrednio wpływa na to, jak czują się kochane moje dzieci i jak będą wyrastały, z jaką wizją rodziny, z jaką wizją troski o drugiego człowieka, z jaką wizją wiary w Boga będą wyrastały, więc to jest bardzo kluczowe i tego nie może zabraknąć.
1: Gosiu, jakbyś się znalazła w kontrze do tego obrazu kobiety mieszającej w aluminiowym garze pulpę koloru nieokreślonego?
2: Dlaczego w aluminiowym?
1: Aluminiowy jest bardziej trujący.
2: No właśnie, dlatego ja tutaj w kontrze to ja bym takie rzeczy postawiła, bo ja przynajmniej początku tego obrazu, który nakreśliłeś, że ta kobieta stoi przy jakichś garach.
1: Co więcej, ledwo stoi.
2: Oj, tam ledwo stoi. No to właśnie to jest takie, jak to ledwo stoi? No i ma tylko dwójkę dzieci?
1: Więcej. Reszta, wiesz, leży tam porozrzucana po kątach.
2: No, to już lepiej.
1: Jest przywiązana za nogę do kaloryfera.
2: To już fajniej.
3: Nie, to nie fajnie.
2: Znaczy, nie że jeszcze jest jakaś reszta. Natomiast jedna rzecz to jest taka, że ja sobie myślę, jesteśmy jako społeczeństwo, czy jako w ogóle w świecie takim, powiedzmy, cywilizowanym to nazwijmy, tak wydelikaceni teraz, że spotykam się czasami z takimi historiami, to nie jedna historia, tylko kilka podobnych słyszałam, że dziewczyna rodzi dziecko pierwsze i musi przyjechać, nie wiem, jej mama, teściowa albo zatrudnia kogoś, bo ona sobie nie radzi, że tak powiem, z ogarnięciem domu i tego jednego dziecka. O ile to nie jest jakieś dziecko, które ma, nie wiem, jakąś chorobę, że na przykład ciągle płacze, że coś trzeba, nie wiem, jakąś rehabilitację czy coś, że to jest normalne, zdrowe dziecko, to ja nie widzę problemu. Ja brałam dziecko na biodro, nie wiem, mieszałam w garnku, odkurzałam. Nie wiem, no czasami jak trzeba było, to szłam z nim do łazienki, bo akurat płakał, a ja potrzebowałam, że tak powiem, do łazienki. I nie robię z tego jakiegoś, nie wiem, nie wiadomo czego. To jest normalna rzecz. Więc nie wiem, no tak samo w małżeństwie. To też nie jest jakieś nie wiadomo co, że ja pójdę na jakiś kompromis, że się zgodzę na coś, co tak naprawdę, no może ja bym nie chciała, ale Daniel uważa, że to jest dobre, no to okej, dobra, zróbmy tak. Nie musi być zawsze po mojemu. Nie musi być zawsze tak, że jest mi super wygodnie i leżę i pachnę, a wszyscy za mnie wszystko robią. Ja uważam, że to wręcz niezdrowa sytuacja i jeśli taka żona, no właśnie, stoi z tym dzieckiem, jednym tu, drugim tam i miesza w garnku, to dla mnie to jest szczęście, super, że Pan Bóg mi pobłogosławi, że ja mam dzieci, że mam co włożyć do tego garnka. Świetnie.
1: No
2: ja
1: tak,
2: się cieszę.
1: Ale wiesz, no ja tutaj, żeby podkreślić, bo być może ktoś włączył radio w trakcie waszych odpowiedzi, a nie usłyszał zadanego pytania.
2: No tak, wziąłeś mnie pod włos, rozumiem.
1: No tak, odnosiłem się do takiego określania przez różne środowiska rodziny jako środowiska opresyjnego, które pokazuje taki model właśnie kobiety udręczonej, umęczonej, przypisanej do gara, do dzieci, tylko i wyłącznie jako kogoś, kto jest takim niewolnikiem rzeczywistości w tym męskim paternalizmie, który w ogóle nie uznaje ani jej potrzeb kobiecych, ani jakiś w ogóle tego, kim jest kobieta. No, i o tym rozmawiać będziemy, jak kochać żony jeszcze w swoim czasie, ale nawet mówiąc, chociażby już to dzisiaj padło, że jeżeli są pomysły na okazanie miłości mężowi, no to ta miłość jest czymś wzajemnym, więc jeżeli mąż kocha żonę, no to oczywiście uznaje i wręcz hołubi tę jej kobiecość. Dobrze umieć to. Dobrze, żeby mężczyzna to umiał. Żeby widział, że w swojej żonie po prostu kobietę. Bo to jest, myślę, podstawa. Nie tylko kobietę jako obiekt seksualny, ale kobietę z całą swoją złożonością i właśnie różnicami, co dzisiaj podkreślaliśmy w naszej rozmowie już wielokrotnie. A w studiu państwa i moi goście Małgorzata i Dawid Wołochowiczowie, autorzy książki 18 pomysłów na okazanie miłości mężczyzny. Rozmawiamy właśnie o tym, jak kochać męża. Wracamy do państwa za chwilę, bo w sposób niepostrzeżony minął nam już półmetek nocnych świateł. To też jak zwykle o tej porze przerwa na piosenkę, a państwa nieustannie zapraszam do dzielenia się swoimi myślami, komentarzami. Facebook, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest miejsce na państwa wpisy.
0: Radio Plus. Nocne światła.

0: Od 12 minut mamy już wtorek, 5 maja. Nocne światła trwają od ponad godziny. Jeszcze no, około 50 minut nam pozostało do pierwszej, kiedy to będziemy się żegnać z Państwem. Ze świetlikami, których zapraszam jak zawsze na Facebook. Pierwszy post od góry na profilu Radia Plus. Pod nim jest przestrzeń do zagospodarowania, czyli forum wymiany myśli dla świetlików. Tam zapraszam do dzielenia się swoimi myślami, komentarzami i doświadczeniami. Bo dzisiaj rozmawiamy o tym, jak kochać męża. Małgorzata i Daniel Wołochowiczowie są Państwa i moimi gośćmi. Wydawcy, ewangelizatorzy, mówcy. Wydawnictwo Psalm 18 reprezentują i autorzy książki zarazem. To przede wszystkim, biorąc pod uwagę dzisiejszy temat programu, książki zatytułowanej 18 pomysłów na okazanie miłości mężowi. Małgosiu, wybacz, jeszcze przez moment męską perspektywę chciałbym tutaj zarysować i to wcale nie ma jakiegoś wydźwięku, że mamy że chcemy cię zdominować, ale skoro mówimy o mężach, no tutaj nie mogę się do tego odnieść, bo pytanie, które no nawet mi się nie wydaje, ale jestem przekonany, że jest istotne. Daniel, czy kobiety często źle odczytują potrzeby mężczyzn? A jeżeli tak, to dlaczego, jak uważasz i w jaki sposób?
1: Ja jestem przekonany, że tak. Jestem przekonany, że tak, dlatego że tak jak rozmawialiśmy na początku audycji, kobiety mają trochę inne potrzeby i inne rzeczy są dla nich ważne, przynajmniej w większości, a mężczyźni inne. I to jest powszechny problem. To jest, że mi się wydaje, że skoro ja to lubię, to Gosia też to powinna lubić. Ale tak nie jest. Nawet prosty przykład z naszego małżeństwa. Ja na przykład, i to jest takie trochę, powiedzmy, może niekoniecznie standardowe, ale ja bym chciał słyszeć słowo kocham cię codziennie. I Gosia to robi. I od dobrych kilku lat właśnie już tam, tak wypracowała. Natomiast Gosia powiedziała, że ona by chciała słyszeć słowo kocham cię.
2: No, w sumie mi wystarczy ten jeden raz.
1: Raz na kilka miesięcy?
2: Nie zmienił zdania. No, gdzie raz na kilka miesięcy? To już takie wyświechtane się robi, jak dla mnie.
1: I to jest kwestia bardzo indywidualna, natomiast to jest taki prosty przykład, jak różnie postrzegamy nasze potrzeby. Moja potrzeba jest to słyszeć codziennie i ja nie czuję się, na mnie to nie jest wyświechtane, jak codziennie kończymy dzień. Słowem kocham cię. Nawet jakbyśmy zaczynali, nawet jeszcze jakby było w środku dnia. Dla mnie by to cały czas nie było wyświechtane. Na gość już tak, więc myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia i tutaj też dodam tak od siebie, że pisząc tą książkę, z jednej strony opieraliśmy się o nasze doświadczenia, o doświadczenia ludzi, których znamy, a z drugiej strony chcieliśmy, żeby te pomysły też trafiały do osób, które są inne niż my. I wcale nie oczekujemy, po pierwsze, że wszystkie 18 pomysłów będzie pasować każdej żonie, każdemu mężowi. To po pierwsze, ale po drugie też w niektórych pomysłach przyznajemy. To nie jest coś, co jest naszym największym pragnieniem, ale wiemy, mamy takie sygnały od ludzi, że na przykład żony tego potrzebują, czy mężowie tego potrzebują. Więc żono, spytaj się męża, czy mężu, spytaj się żony, czy to jest coś, co twoja druga połówka by chciała.
0: No to Małgosiu, przechodzimy na twoją stronę boiska. Czy są takie pomysły, które działają zawsze albo prawie zawsze?
2: No ja myślę, że pomysły dotyczące seksu działają.
0: Zawsze.
2: Kropka. Działają. Mężczyzna jest prosty jak budowa cepa i naprawdę ja myślę, że każda kobieta...
0: A wie, jak cepa używać, to będzie wiedziała,
2: tak,
0: co
2: znaczy,
0: zrobić.
2: Kobiety same są skomplikowane, więc często też zbyt mocno komplikują różne rzeczy. Tak mi się wydaje. Jeżeli ja mam 110 myśli na minutę i no większość kobiet jeszcze ma tak, że potrzebuje co najmniej połowę z nich wypowiedzieć na głos, chociaż może czasami lepiej nie.
0: Żeby dowiedzieć się, co same myślą.
2: Na przykład. Ja myślę, że każdej kobiecie zdarzało się rozmawiać ze sobą, że tak powiem. Mnie kiedyś mój tata na tym przyłapał, jak, nie wiem, tam czyściłam lodówkę czy coś. Ja pamiętam tę scenę, to jeszcze było za moich panieńskich czasów. Mój tata tak stanął za mną i co ty robisz? No to no gadam do siebie, no daj mi spokój. Więc tak, no kobiety są dosyć skomplikowane i dlatego czasem zbyt komplikują rzeczy, które dla mężczyzn to jest proste, zero-jedynkowe. Po prostu okazuje mu miłość przez współżycie. To nie jest jakaś skomplikowana sprawa. Natomiast kobieta, która jest z natury skomplikowana, ma problem z czymś takim, że no bo mnie się nie bardzo chce, no bo on mi właśnie nie powiedział, że mnie kocha. Ja mówię o większości, nie o sobie teraz, bo ja akurat nie potrzebuję tego słyszeć, ale wiem, że większość kobiet tak. Bo nie przyniósł mi kwiatów, bo ostatnio nawet na mnie nie spojrzał, tylko w tej pracy siedzi, bo ma na przykład jakieś nadgodziny do wyrobienia, bo mu tam szef kazał czy coś, no nie wiem. No i wtedy taka kobieta, no gdzieś tam ma takiego lekkiego focha i nie, no nie, bo nie. Nie, bo mi się nie chce. No tak, na przykład głowa mnie boli. No i to jest trochę takie... taka napędzająca się spirala, bo wtedy mężczyzna czuje się niekochany i jemu się też nie chce powiedzieć tej żonie dobre słowo, zabrać ją gdzieś, jakoś tam się wysilić.
1: Czyli kula śniegowa się zaczyna toczyć.
2: Dokładnie, dokładnie. I to jest ten problem. Ktoś musi to przerwać.
0: Czyli pytanie, które z pomysłów jest najprostsze, a jednocześnie najbardziej skuteczne, już właściwie to powiedzieliście. Ale no tak, tutaj myślę, że weszliśmy już w taki moment, że mówimy o tej praktyce codzienności, czyli o tym, co jest właściwie celem tych 18 pomysłów. A więc no, taki konkret i użyteczność dla słuchaczy, czytelników. Jest jedna rzecz, która tutaj no, w moim przekonaniu powinniście jakoś się do niej odnieść. No, co zrobić, żeby nie popaść w jakąś sztuczność przy wdrażaniu takich pomysłów? Jakiekolwiek by one nie były.
2: Myślę, że niektóre z nich mogą tak czy inaczej nam się wydać sztuczne. Tak jak dla mnie, na przykład właśnie tak jak Daniel powiedział, to mówienie kocham cię. Ojku, dla mnie to jest mega sztuczne. Mnie tego nikt nie uczył, moi rodzice mi tego nigdy w życiu nie mówili. Ja akurat nie pochodzę z takiego domu, gdzie wszystko było super, jak pewnie większość z nas. Daniel akurat miał to szczęście, że u niego rodzice naprawdę się bardzo kochali. No u mnie to nie do końca tak było. I ja wiem, że no ja mam na przykład z tym problem. I dla mnie jest to sztuczne, ale jeżeli wiem, że dla mojego

0: niebezpieczne, być może z początku, a być może w ogóle będzie nam to niezbyt wygodne, żeby któryś z tych pomysłów wdrożyć, ale okazuje się, że na przykład właśnie mąż bardzo by tego chciał. No więc żono, przełam się, zrób to, czemu nie?
1: No dobrze. Dobrze, to w takim razie co wtedy, kiedy druga strona, czyli mąż, nie reaguje od razu? To znaczy, niby robisz coś, wychodzisz z czymś, co w twoim przekonaniu powinno na niego zadziałać, co, gdzie on powinien się czuć zadowolony, rozanielony, jakoś bliższy, czyli znowu jakby pobudzić tą sferę miłości takiej odczuwalnej w nim, a on no jakoś tak, no okej, okay, dobra, tak jakoś chłodno, a może tak, a może nie, no dobra, okej, okay, w porządku, niech tak będzie, nie? Ale jakiegoś entuzjazmu wielkiego nie widać.
2: Ja tutaj mogę się wtrącić. Po pierwsze, do każdego pomysłu dodaliśmy kilka pytań. Takich, żeby najpierw w ogóle pomysł zawiera też tak miejsce na ocenę, żeby spytać się małżonka, czy mu się to podoba, czy nie. Tak, żeby zrozumieć kierunek. Ale też koniec każdego rozdziału to są też pytania, które można zastosować. Czyli na przykład mężom radzę, żeby spytali się żon, gdzie by chciały pójść na randkę, czy na przykład jak by chciały, żeby ten mąż się ubrał. I oczywiście pójście na randkę na przykład po 5 latach niechodzenia może być sztuczne.
1: Na koncert bankowy mężu zrób irokeza.
2: Tak, może być właśnie czymś takim. Natomiast ja wierzę, że Gosia właśnie dobrze powiedziała. Potrzebujemy się przełamywać, potrzebujemy praktykować te rzeczy, potrzebujemy próbować. Może nawet czasem się nie uda. Ale prędzej czy później to zadziała. Dlatego, że Jezus każe kochać, Jezus każe okazywać miłość. I to jest, to ma być tą wartością. Nie to, czy tą naszą miłością kupimy miłość małżonka, że on teraz nam zacznie, tylko to, że zaspokoimy jego potrzeby. I wierzę, że z czasem to przyniesie dobry owoc. I powiem więcej. Zaprojektowaliśmy te książki, żeby one tworzyły całość. Mąż czyta swoją, żona czyta swoją, oboje stosują. Ale teraz w kwietniu miałem okazję być w kilku miejscach przy okazji wydarzeń, mieć stoisko z książkami i też wiele dobrych rozmów i też widzieć jak... I widziałem zarówno jak małżeństwa kupują razem, ale też czasem były na przykład kobiety, które mówiły, ja poproszę tylko tą książkę dla kobiet. Widzę, że mąż nie jest jeszcze gotowy, ale chce... Ja chcę stać się lepszą żoną. I myślę, że to jest taka uniwersalna perspektywa. Może być tak, że twój współmałżonek wcale tego nie odwzajemni, nie będzie chciał się wysilić. Może potrzebuje więcej czasu, może potrzebuje więcej modlitwy. Natomiast ty jako żona możesz już dzisiaj zacząć praktykować i zacząć ćwiczyć się w tym, żeby okazywać mu miłość. I tak samo powiem mężom. Mężu, może twoja żona jest jeszcze na ciebie najeżona, może jest nieszczęśliwa, że wybrałeś tą pracę, albo to mieszkanie, albo ma jakieś tam zastrzeżenia co do innych rzeczy. Okej, okay, ale ty na dzień dzisiejszy możesz praktykować to, żeby jej okazywać miłość, nie oczekując nic w zamian.
1: No to jest bardzo ważna rzecz, bo tutaj to od razu implikuje mi taką myśl, że trzeba zapytać o to, kiedy, co zrobić, kiedy tylko jedna strona chce nad tym pracować, ale do tego wrócimy, bo chcę koniecznie zatrzymać się na tym, co Gosiu powiedziałeś przed momentem, o tym, że większość po prostu rodzin nie jest idealna. No, nie ma idealnych rodzin. Jedne są mniej nieidealne, drugie są bardziej nieidealne. No ja też pochodzę z nieidealnej rodziny, wiem, że rodzice się kochali, ale to wcale nie była taka prosta miłość. Wiem, że jakby ta więź między nimi bardzo mocno istniała, ale to były osoby obciążone mocno doświadczeniami wojennymi, obozowymi, powstańczymi, prześladowaniami za czasów komuny, mieli swoje rodziny. Z tego, co z nimi rozmawiałem i usłyszałem w rozmowach między nimi, to wiem, że w tych rodzinach też były różne obciążenia z tych rodzin wynieśli. Co dopiero kiedy już będąc dojrzałym mężczyzną, jakoś to wszystko przełożyłem na taki język, który udało mi się przyswoić i jakoś pozwoliło mi to zrozumieć tych rodziców moich, To też

0: jakoś wiele rzeczy, takich zadr, które nosiłem w sercu, pozwoliło mi im wybaczyć, bo zobaczyłem ich jako ludzi, którzy po prostu też zmagali się sami ze sobą, ze swoim życiem i z trudami tego życia za czasów komuny, kiedy to dorastałem. Ale dlaczego taki background robię? Bo wiele zranień jest w różnych małżeństwach, wniesionych przez małżonków. Dlatego to, co powiedziałaś, no każe mi zapytać, czy można okazywać miłość, kiedy samemu się jej nie czuje? Nie wiem, nie chcę te oczywiście, żebyś to odebrała do siebie, ale może tak być, że wiele osób traktuje miłość jako uczucia, a nie jako relację, która jest pewnym stanem, na który człowiek się zdecydował, pewną trwałością, która wynika z decyzji. Bo kiedy wnosi się jakieś obciążenia, zranienia nieprzepracowane, no to konflikty i przeróżne trudne sytuacje, można powiedzieć, w pakiecie się wnosi w ten związek. Więc czy te pomysły działają również w kryzysie?
1: Ojej, no to jest trudne pytanie. Po pierwsze, my jako małżeństwo nigdy nie mieliśmy takiego kryzysu. I raczej nie specjalizujemy się w takiej pomocy, kiedy rzeczywiście
0: emergency, tak?
1: Są jakieś mocne sprawy, które gdzieś tam atakują to małżeństwo. Natomiast no tak, jak się nie czuje miłości, powiedziałaś, dokładnie to jest ten problem, który myślę wiele osób w tej chwili ma, że nie rozumie, że miłość to nie jest uczucie. Myślę, że większość takich doświadczonych doradców małżeńskich, tak jak to robili właśnie zawsze Daniela rodzice, często powtarza takie zdanie, że miłość to jest decyzja. W miłości chodzi o to, że zdecydowałam i powiedziałam to przed Bogiem, przed innymi ludźmi, że Daniela nie opuszczę aż do śmierci i że będę z nim w zdrowiu i w chorobie i w każdych okolicznościach. I to oznacza, że nawet gdyby jemu naprawdę, nie wiem, jakaś, nie wiem, choroba psychiczna przyszła i by mnie na przykład nie poznawał, co no, w starszym wieku się zdarza, no to też, no ja go nie opuszczę, bo tak powiedziałam i tak zdecydowałam. I to jest decyzja, a nie to, że o, ja już tego nie czuję, tam takie hormony przyszły, takie przeszły i co, i już nie ma chemii. No dokładnie, to jest tylko chemia w mózgu. Natomiast decyzja to jest coś dużo, dużo więcej. I tak mi teraz przychodzi też taka myśl, że jeśli chodzi o współczesne rozwody, które są, ja myślę, plagą teraz, większość z nich odbywa się z powodu tak zwanej różnicy charakterów. Czyli no, już mi się znudziło, no już mi się nie chce, no już tego nie czuję.
0: Są nie tacy, jacy byli, albo jacy myśleliśmy, że są. Tak,
1: tak naprawdę to jest po prostu w większości przypadków, mi się wydaje, egoizm. To się nie da inaczej tego nazwać, że no po prostu nie chce mi się i moja decyzja była taka no, na chwilę niewiążąca. Często ludzie zawierają w ten sposób małżeństwo, gdzieś tam z tyłu głowy mają coś takiego, że no w sumie no jest taka furtka jak rozwód, jak mi się nie spodoba, to przecież mogę sobie odejść. No jeżeli z taką perspektywą zawieramy małżeństwo, nie ma zbyt wielkich szans, że ono przetrwa.
0: Zostańmy, proszę Państwa, z tą myślą, bo mam głębokie przekonanie, że tu padły bardzo ważne słowa, które potrzebują jeszcze pogłębienia przez chwilę refleksji. To też na parę minut muzyka. Wrócimy do Państwa za chwilę dłuższą. Małgorzata i Dawid Wołochowiczowie, Daniel Wołochowiczowie są Państwa i moimi gośćmi, autorzy książki 18 pomysłów na okazanie miłości mężowi. Wracamy za chwilkę.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: W Nocnych Światłach dzisiaj rozmawiamy o tym, jak kochać męża. W studiu Nocnych Świateł Małgorzata i Daniel Wołochowiczowie, autorzy książki 18 pomysłów na okazanie miłości mężowi. Państwo też mile widziani jesteście na Facebooku. Zapraszam, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry, forum wymiany myśli dla świetlików. Tam państwa komentarze, myśli, pytania. Mile widziane. I teraz nie mogę się nie odnieść do tego, o czym już wcześniej wspomniałem, bo no muszę postawić to pytanie, co zrobić, kiedy tylko jedna strona chce pracować nad relacją, czyli w gruncie rzeczy no, kochać drugą osobę, widzieć jej potrzeby i realizować je dla wspólnego celu, czyli wzajemnego szczęścia, przez dawanie szczęścia drugiej osobie, spełnianie jej potrzeb z takim poczuciem, że to jest budowanie czegoś, co może nie założeniem, ale z poczuciem, że miłość budzi miłość, czyli wzajemne dopełnianie się, przyglądanie się swoim potrzebom na potrzeby właśnie budowania większe potrzeby, czyli budowania wspólnej relacji, bo jak tutaj Daniel mówił, czy Małgosiu wcześniej, że im bardziej jestem na nie, tym bardziej jestem na nie, prawda? Że to jest no, taka, jak to nazwaliśmy, kulą śniegową, która sama się nakręca, sama napędzająca się spirala niechęci, przez niechęć, no i również ma to kierunek przeciwny, na szczęście, czyli im bardziej kocham, tym bardziej jestem kochany. Oczywiście tak by było najlepiej, natomiast no nie zawsze tak może być, nie zawsze tak może być. Co wy na to? Kiedy, wracam do zasadniczego pytania, co wtedy, kiedy tylko jedna osoba chce pracować nad relacją?
2: To zależy, myślę. To znaczy, czasem na przykład mam stoisko z książkami, przychodzą do mnie osoby i mówią na przykład, moje dziecko jest w trakcie rozwodu, czy separacji, czy coś. I myślę, że są takie sytuacje, gdzie bez chęci drugiej osoby pozostaje tylko modlitwa. To znaczy, te nasze pomysły, czy dotyczące, nie wiem, pójścia na randkę, czy seksualności, czy napisanie miłej karteczki, czy coś, no odnoszą się do par, które zasadniczo są ze sobą i może gdzieś zaniedbały tą sferę okazywania miłości, może gdzieś się nie rozumieją, ale się kochają generalnie. Chcą być razem. Jeżeli jakieś małżeństwo jest już rozpadnięte, czy jest w jakiejś separacji, czy coś, myślę, że kochać, natomiast no, w sposób adekwatny, modlić się. Jeżeli na przykład druga osoba nie chce mieć kontaktu, to modlić się, nie wiem, okazywać jakąś życzliwość, proponować terapię. To jest też coś, o czym w ogóle wspominamy w książce, że jeżeli na przykład małżeństwo potrzebuje terapii, żeby móc zacząć ze sobą rozmawiać, czy na przykład jedna z osób potrzebuje terapii ze względu na przemoc czy uzależnienie, to też to najpierw warto przez to przejść. I wtedy budować to małżeństwo też bardziej w romantyczny sposób, bo wiadomo, że romantyczne chwile nie sprawią, że na przykład mąż przestanie pić, czy przestanie używać przemocy. To musimy rozgraniczyć. Także książkę adresujemy raczej do małżeństw, które po prostu się kochają, które gdzieś tam zagubiły może tą czułość, tą taką codzienną miłość, zagubiły tą bliskość, ale chcą to wypracować, natomiast nie do marzeń, gdzie jest jakiś kompletny dramat i jest potrzebna po prostu pomoc z zewnątrz, pomoc profesjonalistów. Decyzja też zerwania z nałogiem. To jest jedna rzecz, ale znowu no, chciałbym powiedzieć o tej Bożej perspektywie i tej myśli, co zacząłem, że są na przykład kobiety, które kupują tą książkę, mówią, chcę stać się lepszą żoną, widzę, że mój mąż nie jest jeszcze na to gotowy. I nawet w niektórych sytuacjach ja kojarzę tych mężczyzn i to nie są mężczyźni, którzy na przykład robią jakieś straszne rzeczy. No może oni po prostu nie są, może są zbyt zapracowani, może są zbyt zajęci innymi rzeczami, może zbyt mają wiele własnych deficytów, żeby tak od razu chcieć sięgnąć po taką książkę. Natomiast wierzę, że w takich sytuacjach właśnie na przykład ta miłość żony, praktykowana, może obudzić tą miłość męża. I może obudzić to, że on będzie chciał się też zaangażować, że będzie chciał też odwzajemnić to uczucie, że będzie chciał też popracować nad tym, żeby żonie okazać miłość.
1: Małgosiu, dlaczego tak często przestajemy okazywać sobie miłość w długich relacjach? I idąc dalej, jaką rolę mogą odgrywać nauki, przepraszam, nie nauki, tylko nawyki w małżeństwie? A w gruncie rzeczy, no taką myśl, do której te dwa pytania prowadzą, to zamienię na trzecie pytanie, czy miłości można się nauczyć?
3: Nauczyć się na pewno można. To nie jest tak, że rodzimy się ze wszystkimi umiejętnościami. Uczymy się mówić, uczymy się chodzić, uczymy się jeździć na rowerze i tak dalej. Możemy też uczyć się, że tak powiem, lepiej kochać. Bo często jest tak, że... Znaczy, myślę, że zawsze jest tak, że chcemy kochać i chcemy być kochani. Może po prostu czasem zabraknie jakiejś umiejętności właśnie. I tutaj tak, mi się wydaje, że jest to coś, czego uczymy się całe życie i dlatego myślę, że często właśnie takie małżeństwa, które są w gruncie rzeczy dobrymi małżeństwami i nie wiem, no, tak jak mówiliśmy o różnych kryzysach i różnych sytuacjach no, bardzo niepożądanych, to tutaj bardziej bym powiedziała o takich małżeństwach, które nie mają jakichś kryzysów, nie mają jakichś takich wielkich problemów, doświadczają często takiej sytuacji, że im dalej w las, tym fajniej. Im dłużej jesteśmy razem, tym...
1: Tym głębiej.
3: Tak. Tym bardziej się kochamy, tym lepiej okazujemy sobie tą miłość, bo właśnie uczymy się tego.
1: Sięgając do klasyka, czyli Kubusia Puchatka, im bardziej pada śnieg, tym bardziej pada śnieg.
3: Tak. Tak. Tak. No właśnie. Nie pamiętam, jak rozbiłeś to pytanie, o co jeszcze pytałeś.
1: Czy jaką rolę odgrywają nawyki w małżeństwie i czy dlaczego tak często przestajemy okazywać sobie miłość w długich relacjach, ale właściwie to odpowiedziałaś, no bo jeżeli rzeczywiście te promiłosne nawyki, które nie są jakimiś uniesieniami, czyli tak zwanymi motylami, tylko pewne konkretne rzeczy na rzecz, korzyść drugiej osoby w spełnianiu jej potrzeb, mogą po prostu pomagać w okazywaniu sobie miłości w tych długich relacjach, czyli zapobiegać takiemu wypaleniu, jakiejś stagnacji, takiej nudzie, która rzeczywiście ludzi może dzielić, krótko mówiąc. No. Daniel, co bardziej według ciebie niż te relacje? Czy właśnie taki brak wielkich gestów, czy brak codziennych drobiazgów? No i jednocześnie, może idąc dalej, jak porozmawiać o swoich potrzebach też, żeby nie wymuszać uwagi u żony, czy w ogóle u drugiej, u współmałżonka, no i też, żeby jej nie ranić, no bo wiadomo, że może ktoś powiedzieć, no słuchaj, ale to jest nie dla mnie, to nie jest ta przestrzeń, w której ja się odnajduję. Mhm.
2: Okej, więc myślę, że miłość wyraża się przede wszystkim w codzienności, oczywiście w codziennej trosce, w tym, żeby wysłuchać żonę, ale z drugiej strony, do czego też zachęcam w książce, miłość to jest na przykład zaplanowanie, że raz w roku na rocznicę ślubu wyjdziemy do bardziej eleganckiej restauracji. I na przykład jako mąż oszczędzę na to pieniądze, albo jako mąż na przykład zaplanuję, że raz w roku polecimy gdzieś na dwa dni i to wcale nie musi kosztować jakichś strasznych pieniędzy, jeżeli to się odpowiednio zaplanuje wcześniej i mądrze. No, ale to będzie coś takiego, co poza tą codziennością zapełni te takie potrzeby emocjonalne żony, żeby na przykład raz w roku być gdzieś zabraną, czy raz na pół roku, czy coś takiego. Więc i to jest ważne. Jakbyś mi przypomniał jeszcze drugie pytanie.
1: Przepraszam, wyłączyłem sobie mikrofon przez moment. Pytanie brzmiało, co bardziej niż te relacje, czy brak wielkich gestów, czy małych takich codziennych drobiazgów, ale jak rozmawiać o potrzebach, żeby żona bądź ewentualnie z drugiej strony, jeżeli to obrócimy, żeby mąż nie czuł, iż na... żeby się współmałżonek nie czuł, iż się na nim coś wymusza, albo no, nie czuł się zraniony, krótko mówiąc, bo być może pewne rzeczy są poza jego sferą. No właśnie... taką, która jest jakimś kształtem emocjonalności czy relacji dotychczasowym, prawda, przedmałżeńskim bądź.
2: Okej, okay, więc to, co działa u nas i wydaje mi się, że jest zasadniczo dobrym pomysłem, to jest powiedzieć małżonkowi na przykład w ten sposób. Czuję się kochany, kiedy usiądziesz ze mną i wysłuchasz moich myśli, prawda?
1: Czyli prosta sprawa, tak?
2: Albo tak, tylko...
1: zwerbalizowana tylko i konkretna.
2: Można, po pierwsze, pytanie jest o moment, w jakim to przekazujemy, prawda? Niekoniecznie jak są jakieś tam negatywne emocje i wyrzucamy, że tam ty nigdy po sobie nie sprzątasz skarpetek z podłogi.
1: A ty zawsze...
2: Prawda? Ty zawsze to. Więc jedna kwestia to jest moment, a druga kwestia to jest właśnie to, żeby na przykład nie przypisywać złych intencji drugiej osobie, czy nie wymuszać właśnie to, co powiedziałeś. Czyli... mogę powiedzieć jako osoba, czułbym się kochany, gdybyś na przykład ze mną poczytała książkę, albo czułbym się kochany, czy czuję się kochany, jeżeli codziennie powiesz mi, kocham cię. Albo czuję się kochany, jeżeli zatroszczysz się o to, żebyśmy raz na dwa tygodnie gdzieś wyszli. Prawda? I czy druga osoba odpowie na to, no to już jest kwestia jej dojrzałości. I nie powinno się to wiązać z jakimiś nie wiem, jakby to powiedzieć, z jakimś właśnie wymuszaniem, czy jakąś warunkowością, że na przykład czuję się kochany, jeżeli ty zrobisz to i to, a jak nie, to ja przestanę tobie też okazywać miłość. Prawda? Czyli myślę, że po prostu możemy powiedzieć, czułbym się kochany, gdybyś zrobiła to, to i to. I liczy, że ta druga osoba odpowie. A jeśli nie, to tak czy inaczej ukochać.
1: Pytanie do was obojga. Jak uniknąć stereotypów w patrzeniu na rolę w małżeństwie? No bo jednak wnosimy w sobie to, czym nasiąkliśmy właśnie we własnych rodzinach, w świecie, w miejscach pracy, w szkole, w mediach, no, w tym całym bałaganie, który gdzieś tam się wtłacza do głowy i powoduje zamieszanie, że wydaje nam się, że powinno być tak i tak jest dobrze, ale generalnie przecież może być inaczej itp. itd. No, a poza tym, a ciocia Zosia to mówiła tak, a w gazecie piszą inaczej. No i w pewnym momencie gdzieś tam się robi jakiś taki konstrukt, który zlepia się z różnych rzeczy i w gruncie rzeczy tak naprawdę nie wiemy, co jest co. Składa się na jakiś stereotyp w patrzeniu na tę właśnie rolę. Jak tego uniknąć, żeby nie żyć jakimś konstruktem własnym, tylko faktycznie być otwartym na drugą osobę?
2: Ja bym powiedział bardzo prosto. Zwróć się do Stwórcy i zobaczyć, co mówi Pismo Święte na ten temat. I wbrew pozorom Pismo Święte mówi bardzo dużo na temat roli kobiety i roli mężczyzny, również w związku. I o tym trochę piszemy w dodatkach, które takich już bardziej biblijnych do naszych książek, bo zasadniczo nasze książki nie są dla osób wierzących, są dla szerokiego kręgu odbiorców. Natomiast w tych dodatkach na końcu, w rozdziałach takich, gdzie już opieramy się o Pismo Święte, mówimy o roli kobiety, która powinna być pomocą dla męża, o roli mężczyzny, który powinien przewodzić również duchowo, powinien podejmować decyzje, brać odpowiedzialność, troszczyć się o rodzinę.
1: Bo to jest największy problem w tej chwili w przestrzeni dyskusji społecznej.
3: Pewnie powiesz, że to jest pewien stereotyp, ale właśnie jak zacząłeś pytanie, jak uniknąć stereotypów, a ja myślałam sobie, ale dlaczego trzeba tego uniknąć? No,
2: pytanie, czy są złe, czy dobre.
3: No właśnie.
1: No, pytanie, czy stereotyp to jest coś, co jest wpisane w antropologię, czy przeciw temu? Bo jeżeli rzeczywiście opieramy się na antropologii chrześcijańskiej, wynikającej z Pisma Świętego, no to nie jest stereotyp, tylko to jest konstrukt. Natomiast stereotypów wnosimy wiele, które niekoniecznie wcale muszą być oparte na jakimś zdrowym konstrukcie, tylko na sklejaniu przeróżnych doświadczeń, niekoniecznie no, budujących, tak bym to nazwał.
3: No dobra, to powiedz mi, Jaki stereotyp w tej chwili miałbyś na myśli? Że ta kobieta przy tych garach, tak?
1: No tak, często są. Albo kobieta to jest ta zdominowana przez mężczyznę i jeżeli rozumiemy patriarchat, to znaczy, że kobieta jest taka służką, która nie ma nic do powiedzenia, taka cicha, nędzna, jakaś istota, która właściwie zawsze jest poddana temu panu. No to jest coś takiego, co jest lansowane w tej przestrzeni komunikacji społecznej, w której kobieta w tej chwili jest postacią, która wydaje mi się jest jakimś jakąś istotą z matriarchatu Marcina Wolskiego albo z seksmisji. Czyli mamy kogoś takiego, kto zaczyna przejmować rolę mężczyzny, a jednocześnie chce być tą kobietą, która jest absolutnie wpisana w jej gen, w jej istotę bytu, można powiedzieć, kobiecego, ludzkiego.
3: To z jednej strony ten właśnie taki stereotyp, jak to powiedziałeś, takiej służki, to jest zupełny jakiś mit, który moim zdaniem po prostu takie szalone, zagorzałe feministki próbują przekonać młode dziewczyny, żeby właśnie szły za takim czymś, że o, teraz ty tu jesteś sobie sterem, żeglarzem i okrętem, radzisz sobie sama, po co ci ten facet? I takich kobiet, które że tak powiem, chowają się pod miotłą i nie wiem, tylko wychodzą spod tej miotły tylko, żeby usłużyć temu wszechpotężnemu mężowi. I ja takich kobiet nie znam. Nie znam ani jednej takiej kobiety. Więc wydaje mi się, że to jest jakiś kompletny mit i bzdura.
1: Niemniej jednak wiele kobiet, które mówią głośno publicznie o tym, czy piszą i bardzo wysokonakładowe pisma to powielają, twierdzą, że tak jest i one chcą od tego uciec i wyznaczyć nowy kierunek kobiecości. A więc głoszą jeden stereotyp, zastępując go innym.
2: Tak, a ja wrócę do tej myśli, że najlepszym fundamentem jest Słowo Boże, które mówi na przykład, że bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Prawda? I mężowi miłujcie żony tak, jak Chrystus umiłował Kościół. Jak ja sobie myślę, jak Chrystus umiłował Kościół, że Chrystus umarł za nas, umarł za ludzi, którzy go kochają, którzy go nie kochają, a że mył swoim uczniom nogi, co w ogóle w tamtych czasach to było absolutnym złamaniem wszelkich stereotypów i wszelkich konwenansów. Natomiast było okazaniem im miłości, było pokazaniem tej służby. To jest dla mnie wzór, który chcemy lansować, który chcemy pokazywać, o którym chcemy mówić, że właśnie ten wzór miłości, wzór poświęcenia, nie wzór właśnie tej służki, tak jak padło to słowo, tylko wzór dwojga osób, które sobie nawzajem służą. Które służą sobie nawzajem, które służą swoim dzieciom, które służą innym ludziom, też czy jako rodzina razem, czy jako małżeństwo. Prawda? Dla nas to jest przywilej, kiedy możemy służyć małżeństwom i na przykład głosić jak zadbać o wzajemną miłość. To jest w ogóle niesamowita rzecz dla nas, że możemy mieć wpływ i na przykład później dostajemy ankietę, że to pomogło małżeństwom poukładać jakieś tam pewne kwestie, czy bardziej skupić się na swoich potrzebach, czy bardziej zrozumieć. Więc myślę, że to się do tego sprowadza. Czy chcemy służyć Bogu i ludziom, czy chcemy służyć sobie? Bo jak chcę służyć sobie, to będę sobie budował konstrukty właśnie, kim ja powinienem być, kim, gdzie będę miał satysfakcję i czy jako kobieta, czy jako mężczyzna, czy coś. Natomiast jeżeli ja myślę o miłości Jezusa, to przyjmuję tą rolę, jaką On dla mnie ma i przynosi to dla mnie głęboką satysfakcję.
1: Krótka przerwa, proszę Państwa, za chwilę ostatnia już część dzisiejszego wydania Nocnych Światów i będziemy powoli się żegnać, ale domykając temat, który dzisiaj postawiliśmy w Nocnych Światach, czyli jak kochać męża, mamy jeszcze parę tutaj myśli, które chcemy podsumować, żeby tę rozmowę zamknąć i jednocześnie otworzyć ją na kolejne nasze spotkanie, które wynika z tryptyku, którego dzisiaj pierwszą część dyskutujemy, ale jeszcze będą kolejne. Na razie Jak kochać męża. Małgorzata i Daniel Wołochowiczowie, autorzy książki 18 pomysłów na okazanie miłości mężowi, są dzisiaj Państwa i moimi gośćmi. Jeszcze chwila i wracamy na ostatnie minuty.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: W ostatniej chwili dzisiejszego wydania Nocnych Świateł tego wieczora rozmawiamy o tym, jak kochać męża, a w studiu Małgorzata i Daniel Wołochowiczowie, autorzy książki 18 pomysłów na okazanie miłości mężowi. I też ostatnie chwile dla Państwa, jeżeli ktoś chce dodać komentarz, myśl albo zadać pytanie, to zapraszam na Facebook pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus, to forum wymiany myśli dla świetlików, tam się znajduje. Czas domykać nasze spotkanie, więc też chciałbym zwrócić się ku waszemu osobistemu doświadczeniu. Zresztą dzielicie się nim tutaj właściwie przez cały czas naszej rozmowy, ale ciekawi mnie rzecz, no nie wiem, może to będzie zbyt intymne pytanie, ale jeżeli nie chcecie, to nie odpowiadajcie. Co was najbardziej zaskoczyło w sobie nawzajem przez te lata małżeństwa? To jest pytanie do was obojga. Też w kontekście właśnie tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, co było pewnym wyzwaniem właśnie dla miłości wobec drugiej osoby. No patrzę na wasze miny i
2: ja
1: tak
2: właśnie. Ja chyba nie pamiętam.
1: Czy był jakiś... nic nie zaskoczyło?
2: My akurat mieliśmy taką sytuację, że my się bardzo długo znaliśmy przed małżeństwem. W ogóle nie myśląc o sobie nawzajem w ten sposób. Stąd dużych zaskoczeń, jeżeli chodzi o charakter, myślę, że nie było. Ja po prostu bardzo dobrze Daniela znałam i wiedziałam, że tak powiem, widziały gały, co brały. Bardzo dobrze.
1: No dobrze, ale wiesz, co innego, kiedy się z kimś kumplujesz, przyjaźnisz, bo już nawet zakochujesz, a co innego, kiedy zaczynacie mieszkać pod jednym dachem i widzisz, że coś nie leży tam, gdzie powinno. No mówię najprostszy przykład, no bo oczywiście rzecz może nie dotyczyć konkretnie charakteru, ale pewnych nawyków, wobec których trzeba się zmierzyć z własną wizją.
2: Dajmy no to taka może prosta rzecz, że musiałam go nauczyć, żeby nie zostawiał skarpetek w różnych dziwnych miejscach, tak. To taki klasyk, tak, standard. Taki klasyk w ogóle, nie ma problemu. I teraz widzę, że to jakoś chyba idzie po jakiejś takiej linii genetycznej, bo moi synowie też notorycznie zostawiają skarpetki w dziwnych miejscach i potem muszę je zbierać po różnych częściach domu.
1: Ciekawe, ja też zauważyłem ostatnio, że zostawiam skarpetki na krześle, na którym
2: widzisz,
1: potem
2: no to
1: siadam.
2: Nie wiem, może to jest jakaś męska cecha, która...
1: Ale
2: ja
1: nie,
2: wcześniej...
1: to mi się tak zrobiło na starość, wiesz, no ja wcześniej tego nie robiłem, no.
2: Nie, ale Daniel się tego oduczył i teraz już grzecznie wkłada do kosza na pranie i tam je zazwyczaj zostają.
3: Tak myślę nad tym twoim pytaniem i...
1: Mogłaś zostawiała skarpetki gdzieś?
2: Nie, ja zawsze wkładam grzecznie tam, gdzie trzeba.
3: Nie, ale mnie na przykład zaskakuje, że Gosia ma takie bardzo sprecyzowane potrzeby. To znaczy na przykład potrzeba, żeby z nią porozmawiać, żeby z nią pobyć. Ona jest cały czas i to się przez 12 lat nie zmienia. Na przykład nie ma potrzeby, żeby słuchać, że ją kocham, czy że jest piękna, czy że jest wspaniała. I to takie wydaje się trochę podobna potrzeba, ale nie do końca. Więc myślę, że to jest coś... Więc ogólnie takim zaskoczeniem jest, że po kilkunastu latach małżeństwa, niedawno nam 13 lat minęło, cały czas się siebie uczymy.
1: No, to jesteście rówieśnikami Nocnych Świateł.
3: No. Cały czas się siebie potrzebujemy uczyć. O, ja bym tak powiedział. I że to nie jest coś takiego, co można, nie wiem, spędzić rok w narzeczeństwie, czy dwa lata, wszystko przegadać i już wszystko będzie jasne, tylko że to jest... Że my jako ludzie też się zmieniamy i że potrzebujemy odpowiadać na swoje potrzeby. Cały czas.
1: Założyliśmy na początku rozmowy, że nie będziemy cytować tutaj zawartości książki, czyli tytułów kolejnych rozdziałów, bo zachęcamy Państwa do tego, żeby się z nimi zapoznać. I mam przekonanie, że to jest chyba dobre, bo lepiej zachęcić do czytania, niż mówić o tym, co jest w książce, bo to mijałoby się z celem. Natomiast nie mogę nie zapytać was, który z tych pomysłów działa najlepiej w waszym małżeństwie, które tutaj są w książce. No to przynajmniej zdradzimy przynajmniej jeden jakiś rozdział.
2: Niech ja zajrzę do tego. Wydaje mi się...
1: Zadałem trud jakiś.
2: Nie, to wcale nie jest takie trudne. Ja myślę, Daniel, że zainicjowanie zbliżenia w nieoczekiwanym miejscu, że to jest coś po prostu, nie wiem, czy wszyscy faceci tak mają, ale ale kilku na pewno takich namierzyliśmy, gdzieś tam ja rozmawiałam z żonami i kilka z nich też mi powiedziało, no tak, my też mieliśmy takie różne jakieś ciekawe przygody, jeżeli chodzi o zbliżenia, że a to tu chciał, a to tam chciał, no i dobra, no czemu nie?
1: Czyli jeżeli mąż mówi, słuchaj żono, chodźmy do biblioteki, zobaczymy, czy są jakieś nowości, to już trzeba po prostu się przygotować do tego, że to może być wyprawa w nieznane.
2: Wiesz, ty się śmiejesz, ale tak mogłoby być, tak. Ja bym się wcale nie zdziwiła.
1: Okej.
3: Okay. Nie sugerujemy zachowań, które mogły być krępujące dla innych, czy krępujące dla małżeństwa. To żeby było jasne. Jeżeli namawiamy do zbliżeń, powiedzmy nawet na łonie natury, to w jakichś takich okolicznościach, gdzie jest to w cudzysłowie bezpieczne, że nikt nas nie nakryje.
2: No tak, upewnijcie się, że tam tak. Gdzieś tam nie rozbili obozu harcerze w tym lesie. Tak.
1: Nie ma obserwatorów, krótko mówiąc. No. Tak. No plaża, nawet pusta plaża może być niebezpieczna, bo są przecież wieże obserwacyjne wokół. Naprawdę lornetują tam, co się dzieje na wybrzeżu. Więc uważajcie.
3: Znaczy, nie wiem, plaże nierówne. No, widzieliśmy plaże, gdzie tam można daleko pójść poza małą miejscowość.
1: Mówię o bałtyckich plażach.
3: Wieczorem, tak.
1: Na szczególnie blisko tak. granic.
3: No, ja mówię, powiedzmy, o greckiej wyspie, gdzie z małej miejscowości, jak się pójdzie gdzieś dalej, to szansa na to, że ktoś nagle przyjdzie, jest bardzo mała.
1: Macie swój jakiś rytuał miłości? Nie mówię tutaj o seksualności stricte, żeby nie było, że tylko jestem monotopantyczny. No.
3: To już trochę odpowiem na twoje pytanie właśnie o to, co jest najlepszym pomysłem dla Gosi. Pierwszy rozdział w książce, jak okazało się miłej żonie, nazwaliśmy regularny dzień randkowy. Idea jest taka, żeby po prostu zadbać o regularne wychodzenie na randki. I to nie zawsze musi być wyjście do jakiejś eleganckiej restauracji. Czasem to może być do parku. Czasem to może być po prostu spędzenie czasu razem, wzięcie mu kawy na wynos czy coś. Ale chodzi właśnie o to, żeby zadbać o taką regularność. I to chyba jest pomysł pierwszy w książce i chyba taki, którego się najbardziej docenia. Że staramy się o to dbać. Żeby przynajmniej raz na dwa tygodnie po prostu mieć taki czas bez dzieci. Na co dzień mamy trójkę jeszcze w edukacji domowej. Więc żeby gdzieś się wyrwać, czy na wieczór, czy nawet w ciągu dnia, jak się nam uda w ten sposób akurat załatwić opiekę.
1: A gdybyście mieli dać jedną radę małżeństwom, to jaka by ona była? Znaczy, odnosząc się do waszej książki, który pomysł z książki jest absolutnie kluczowy? Mówię do tej, jak okazać miłość mężowi.
3: Ja to bym pokazał książkę mężowi, bym poprosił, żeby on wskazał sam. I tak samo żonie. Pokazał książkę i poprosił, żeby wskazała sama, bo te potrzeby są różne. One się też czasem zmieniają. Ja zakładam też, że na przykład małżeństwa, które jeszcze nie mają dzieci, mają zupełnie inną dynamikę i prawdopodobnie tam nie masz takiego deficytu czasu sam na sam. Też ja to tak wspominam z czasów, kiedy jeszcze dzieci nie mieliśmy, że wtedy na przykład nie masz takiej potrzeby angażowania się, żeby wreszcie gdzieś wyjść samemu, no bo jesteśmy sami dla siebie dużo częściej. Więc jeśli mogę tak odpowiedzieć, to bym sugerował, żeby dać współmałżonkowi do wyboru.
1: Mogło się?
2: No w sumie tak, przynajmniej takie zerknięcie w spis treści i wtedy może stać się jasne, o, to by mi się podobało, a to wiesz co, to niekoniecznie. I wtedy wszystko jest jasne, nie?
1: Co waszym zdaniem jest największym zagrożeniem dla miłości w naszych czasach, tu i teraz?
3: Myślę, że źle poukładane priorytety. I o tym też właśnie troszeczkę piszemy w książce. To znaczy, po pierwsze zachęcamy, żeby Boga postawić na pierwszym miejscu. Ale nawet jeśli ktoś jest niewierzący, czy na przykład jedna osoba w związku jest niewierząca, to wciąż zachęcamy, żeby małżonek był najważniejszą osobą z ludzi. Żeby dzieci były najważniejsze po małżonku. A kwestia pracy zawodowej, czy kwestia rodziny, mamy, taty, teściów, żeby to było poukładane jako kolejne priorytety. I to widzimy, że jest często zaburzone i widzieliśmy nawet w znanych nam małżeństwach, że na przykład kiedy mamusia zbyt blisko mieszkała i po prostu zbyt się angażowała w życie
1: żubka
3: syna,
1: codzienna, tak.
3: Tak, który nie potrafił też postawić granic, no to małżeństwo nie przetrwało na przykład. Nie przetrwało. Nie mówię, że to jest jedyny powód, ale...
1: Syn wrócił do miłości swojego życia mamusi, tak?
3: No to tam akurat jeszcze bardziej pokomplikowana sytuacja.
1: Nie, no jasna sprawa, upraszczam.
3: Natomiast chodzi mi o to, że to będzie źle działało. I tak samo na przykład postawienie dzieci na pierwszym miejscu też będzie źle działało. Możesz nie wierzyć w Boga, ale jeżeli dzieci będą dla ciebie ważniejsze niż współmałżonek, on to odczuje, a te dzieci się wyprowadzą za te kilka czy kilkanaście
1: tak,
3: lat.
1: I Bożek środku. Sobie poszedł. Tak?
3: I nagle zostajesz mężczyzną, czy którego nie znasz, który jest daleki, bo tam najbliższa relacja była z dziećmi. Czyli to tak mówiąc bardzo pokrótce. To jest prosta droga do zmarnowania sobie życia. Tak samo praca zawodowa. Też ja na przykład kiedyś jechałem z człowiekiem, którego wziął na BlaBlaCar. On powiedział, że pracuje w Warszawie. Żona gdzieś mieszka gdzieś tam na wschodzie Polski. A on zabrał się ze mną, bo jechał po Forda Mustanga, żeby sobie kupić.
1: No, trochę jak w American Beauty.
3: Tłumaczył mi, że no nie może mieszkać z rodziną, no bo tu musi zarabiać, żeby mieć jakiś tam standard życia. Ale tak sobie myślę, człowieku, to ty wyrzuć tego Mustanga, a po prostu przeprowadź się do rodziny, zarabiaj mniej i miejcie ten czas razem.
1: No, wprowadzenie Mustanga to jest duże wyzwanie. No, kto jeździ samochodami o zacięciu sportowym, wie, o czym mówię. Więc to człowiek widzę, który stawia ryzyko ponad codzienność, która, no, bo jednak życie w małżeństwie to jest przede wszystkim codzienność, oswojenie codzienności. No.
3: Tak, także ja myślę, że kwestia priorytetów ogólnie rzecz biorąc, jak są niepoukładane, czy to w relacjach, czy hobby staje się zbyt ważne, czy praca zawodowa, rodzina na tym będzie cierpieć. Małżeństwo też.
1: Małgosia, to jest do ciebie też pytanie.
2: No ja bym się tutaj zgodziła, tak. No i innym takim zagrożeniem, ja myślę, jest nasz własny egoizm i taka chęć komfortu i schlebiania sobie. Świat nam mówi, że jeżeli coś nie jest dla ciebie wygodne, to porzuć to uciekaj od tego, to zostaw to. Jak ci się nie podoba, to odejdź. I często nam się po prostu nie chce zainwestować w coś, żeby to ulepszyć, tylko po prostu to wyrzucamy. No tak jak, nie wiem, jakieś sprzęty AGD psują się, no to wyrzucę i kupię sobie nowe.
1: I tak, nastał taki czas, że nowy sprzęt jest tańszy od naprawy.
2: Tak, ale właśnie nie uczymy się naprawiać rzeczy i nie uczymy się naprawiać relacji, nie uczymy się ich budować, tylko uczymy się, a coś mi tam nie pasuje, no to może już czas się ulotnić. I wydaje mi się, że tutaj jest jedno z takich największych zagrożeń. To my sami, nasz komfort i nasze nieprzepracowane charaktery.
3: I też ja bym tak dodał do tego, co Gosia mówi, że na przykład umiejętność rozwiązywania konfliktów. Gosia wspomniała, że nie mieliśmy dużych konfliktów. No to zależy, co uznajemy za duże, bo takie, żeby się pokłócić, tak, zdarzało się nam. Takie, żeby nawet myśleć o tym, czy dobrze zrobiliśmy, że się ożeniliśmy. Tak, myślę, że to się zdarzało, gdzie te emocje były. Natomiast...
2: No i mnie chyba dwa razy w życiu, ale też stwierdzałam, wzruszałam ramionami, no... Już, że tak powiem, klamka zapadła.
3: Ale ja bym powiedział więcej. Czasem się pokłócimy i tak się czujemy poranieni.
1: Dyszycie zemstą.
3: Czujemy się zranieni. I przychodzimy do Boga i mówimy, mówimy, Panie Boże, czuję się zraniony. Oboje się czujemy zranieni. Ja uważam, że ona jest winna w 90%. Ona uważa, że ja jestem winny w 90%. Ale po prostu... Panie Jezu, nie chcemy wytykać, kto jest inny 10-90%. Chcemy przyjść do Ciebie, chcemy przeprosić za to, co źle zrobiliśmy i chcemy Twoją mocą, chcemy, żebyś nam pomógł odbudować naszą relację. I wiesz, to działa. To działa. Znaczy, możemy być na siebie najeżeni, możemy być na siebie wkurzeni, możemy być... Ale kiedy
1: ale
3: po prostu
1: słońce nad gniewem nie zachodzi.
3: Tak, przestajemy rozliczać się, ty jesteś winna tyle, a ja tylko tyle.
1: Winien i ma.
3: Tylko po prostu mówimy, przepraszam ciebie za mój wkład. I prosimy Boga o pomoc. Naprawdę Bóg działa, że poza chyba jedynym przypadkiem, tak, no, tak jak powiedziałaś, nad naszym gniewem nie zaszło słońce, czyli nie było tak, żebyśmy się nie pojednali przed położeniem się spać.
1: Czego nauczyło was wspólne pisanie tej książki, Małgosia?
2: Czy ja wiem? Tak naprawdę to były pewne rzeczy, które i tak mieliśmy już w głowach, i tak mieliśmy w sercach. Być może też to był taki kolejny projekt, na którym współpracowaliśmy, ale chyba taki największy. Bo już nad kilkoma innymi rzeczami pracowaliśmy razem, w sensie wydawniczo. Natomiast to był taki największy projekt i w sumie dobrze nam się pracowało razem, wydaje mi się.
3: Chociaż to była trudna droga, nie ze względu na naszą relację, tylko ja miałem ileś kryzysów, jeśli chodzi o pisanie tej książki Szykołaniak, to tak nie szło. Czy gdzieś tam się zacinaliśmy i nie było weny, czy jakoś na przykład te rozwiązania graficzne, nie wiem, które dostawaliśmy, tak nam nie pasowały, czy coś. Było ileś takich momentów, gdzie ja miałem kryzys totalny, jak kolejne deadline'y, które sobie wyznaczaliśmy, to mnie też się nie udawały z różnych przyczyn. Wiele rzeczy się działo też no, gdzieś tam poza pisaniem tej książki w tym czasie, wiele trudnych rzeczy. Ale myślę, że... Myślę, że to był cenny czas. Myślę, że to był cenny czas i czas takiego doświadczenia też tego, że Bóg działa w naszym życiu.
1: Ostatnia rzecz, o którą chcę zapytać. Co chcielibyście, albo jak chcielibyście, żeby czytelnicy, czy nawet słuchacze, którzy są z nami, zmienili w swojej relacji małżeńskiej po wysłuchaniu, a szczególnie po przeczytaniu tej książki?
3: Na pewno chcielibyśmy, żeby na co dzień dbali o małżeństwo. Przez takie praktyczne rzeczy, jak wychodzenie na randki, jak spędzanie ze sobą czasu, jak rozmawianie ze sobą, odkładanie telefonu komórkowego, patrzenie sobie w oczy, planowanie, żeby być razem. To jest jedna rzecz, ale naszym takim największym pragnieniem jest, żeby ludzie, którzy czytają tą książkę, doświadczyli Bożej miłości i tego, że Bóg ma dla nich dobre plany. Że ta śmierć Jezusa na krzyżu to jest coś, co naprawdę daje moc, żeby żyć bardziej pełnią miłości. I że właśnie oparcie się na Bogu, że w ogóle takie kształtowanie małżeństwa na wierze, tak jak mówi list do Galatów, 5 rozdział, werset 22, że owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Ja wierzę, że właśnie te cnoty, my je oczywiście potrzebujemy kształtować każdego dnia naszymi siłami, ale wierzę, że bez takiego oparcia się na Bogu one się nie wykształcą w pełni. A z drugiej strony wierzę i doświadczam tego, że Bóg naprawdę daje siłę, żeby tą cierpliwość, tą miłość, tą dobroć, tą wierność, żeby to wzmacniać, kiedy jesteśmy blisko Niego. Więc tak jest moje pragnienie, żeby czytelnicy po prostu doświadczali Bożej bliskości.
1: Dziękuję wam serdecznie. Dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że to jest pierwsze z trzech, tak jak się umawialiśmy. Bardzo dziękuję też za książkę, która dla mnie była dużym przeżyciem podczas jej lektury i nie ukrywam, że miałem dużo radości i zadowolenia z czytania tej książki. No nie wiem, czy to dobrze, ale z wieloma rzeczami po prostu się zgadzałem. Być może dlatego tak się dobrze czułem, czytając tą książkę. Zachęcam państwa do sięgnięcia po tę lekturę. Linki znajdziecie państwo na Facebooku pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus, czyli na forum wymiany myśli dla świetlików, które zamykamy dzisiaj, bo już mamy dosyć pokaźny bonus. 17, a właściwie prawie 18 minut po pierwsze, więc dziękuję wam za cierpliwość. Mówię to do gości w studiu, ale też do państwa, którzy z nami jesteście. Dzisiaj dyskutowaliśmy o tym, jak kochać męża, czyli początek tryptyku opartego na trójpaku, na pewnym pakiecie, do którego link państwo znajdziecie tam, gdzie mówiłem przed chwilą. wydawcy, ewangelizatorzy, mówcy z wydawnictwa psalm18.pl, autorzy książki 18 pomysłów na okazanie miłości mężowi, Małgorzata Wołuchowicz, dziękuję ci serdecznie.
2: Dziękuję.
1: I Daniel Wołuchowicz, również serdecznie dziękuję.
3: Dziękuję.
1: Dziękuję również Państwu, dziękuję za uwagę, za wspólnie spędzony czas. Też chcę na koniec przeczytać tutaj parę myśli, które Państwo napisaliście na Facebooku. Bogumiła napisała: super goście i ważny temat. Świetliki pozdrawiam. Też napisała Monika: ciekawa audycja. Też ponownie Bogumiła napisała: to, co pani Małgorzata powiedziała o kryzysie małżeństwa i masowych rozwodach, wynika rzeczywiście, i przynajmniej te, które widzę wokoło, często z egoizmu, szukania własnej przyjemności, a nie decyzji, którą podjęło się w przeszłości. Pomijam tu patologię i przemoc. Tym bardziej zachęcamy Państwa do lektury tej książki, bo ona zbudowana jest na miłości, na miłości, która pochodzi od, jak powiedział przed momentem Daniel, od Jezusa, a więc źródłem miłości, która w nas, którą w sobie nosimy, jest ten, który sam miłością jest, a więc zwracajmy się do niego po to, żeby tą miłością się dzielić ze współmałżonkami, ale też ze wszystkimi innymi ludźmi dookoła. Oczywiście nie w ten sposób, jak ze współmałżonkiem. Zamykamy nasze spotkanie. Przypominam, Nocne Światło od poniedziałku do czwartku. Zaczynamy od 23:00, kończymy o 1:00, co nie zawsze się udaje, jak Państwo widzicie, a nawet słyszycie. Od poniedziałku do czwartku, od 18:00 zapędziłem się, późna pora. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus, częstotliwościach lokalnych Radio Plus w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. O czym jutro w Nocnych Światłach? Historia chrześcijaństwa. Wracamy z tym comiesięcznym cyklem. Jutro przejdziemy drogę od uznania przez Cypriana prymatu papieża do edyktu Galiena. Gościem Nocnych Świateł będzie jego współtwórca tego cyklu, rzecz jasna, historia chrześcijaństwa, profesor Piotr Kosiak, biblista, teolog z Uniwersytetu Civitas i dyrektor Instytutu Witosa. Dziękuję za uwagę. Kłania